0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam, przy mikrofonie Julii Tagrzywa. A o czym będzie w tej godzinie programu? Opowiemy o bezpiecznym domu, który powstanie w Białymstoku. Zaprosimy na Festiwal Art Białystok i powiemy o nadziejach, jakie mają podlascy włodarze w związku z jesiennym Forum Spójności.
0: Interesujące dla mieszkańców Białego Stoku.
1: Samodzielność, niezależność i bezpieczeństwo to filary projektu, na który Stowarzyszenie My dla Innych otrzymało prawie 5 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla województwa podlaskiego. Projekt Drzwi do Samodzielności potrwa do września 2029 roku, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
2: Ze Stowarzyszeniem My dla Innych spotykamy się dosyć często. Kilka tygodni temu spotkaliśmy się w centrum Białegostoku podpisać umowę na wsparcie wspaniałego miejsca, kawiarenki Mleko Uciekło, gdzie osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi parzą wspaniałą brazylijską kawę, tworzą wspaniałe ciasta, ale także zestawy obiadowe. Jak pokazują ostatnie tygodnie, to miejsce cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród białostoczan, więc te pieniądze z funduszy europejskich to pokazuje, jak pomagają osobom z niepełnosprawnościami funkcjonować w sposób prawidłowy w codziennym życiu. Dzisiaj kolejna niezwykle ważna działalność Stowarzyszenia My dla Innych o nazwie Bezpieczny Dom. Prawie 5 milionów dotacji z funduszy europejskich dla Podlaskiego. Cała inwestycja to jest ponad 5 milionów, część to są środki własne stowarzyszenia. W ramach tego projektu, który będzie realizowany do końca września 2029 roku, czy stowarzyszenie zakupi ten budynek, w którym się znajdujemy. To jest prawie 300 metrów kwadratowych. W tym budynku będą mieszkały osoby z niepełnosprawnościami, które będą miały spotkanie z psychologami, z trenerami samodzielności. Będą się uczyły właśnie tego życia w codzienności, jak każdy z nas. Między innymi w tym domu będą mieszkały osoby, które na co dzień pracują w kawiarence Mleko Uciekło. Dodatkowo tym budynku powstaną 3 mieszkania, które będą mieszkaniami, gdzie osoby z niepełnosprawnościami będą się uczyły samodzielności. Dodatkowo stowarzyszenie będzie miało kolejne 3 mieszkania na terenie Białegostoku, gdzie takie umiejętności osoby z niepełnosprawnościami będą mogły zdobywać.
1: Jak dodał członek zarządu odpowiedzialny za fundusz społeczny Bogdan Dyjuk.
3: W ramach ogłoszonego konkursu, którego beneficjentami stowarzyszenia, a właściwie to osoby, które wymagają wsparcia różnorodnego, to jest największa dotacja, umowa o najwyższej wartości z konkursu, który przeznaczyliśmy na ten obszar wsparcia. Także jeszcze będą kolejne umowy z innymi beneficjentami z terenu województwa podlaskiego, a ponadto jesteśmy w trakcie oceny kolejnego konkursu przeznaczonego właśnie dla tego obszaru wsparcia osób, które bez pomocy właśnie takich stowarzyszeń same nie poradziłyby. Wspieramy w ramach FS-u te obszary, bo one wymagają wsparcia, a jednocześnie profity w przyszłości przewyższają te kwoty, które przeznaczamy.
1: Jak zostaną wykorzystane te środki, mówi prezes Stowarzyszenia My dla Innych, Rafał Średziński.
4: Te środki są przeznaczone na cały szereg różnych działań, które się będą działy przez najbliższe 3 lata. Nasi uczestnicy są już aktywni. Włożyliśmy wiele wysiłków w to, aby mogli sobie bardziej samodzielnie funkcjonować, pracować w różnych zakładach pracy, w tym w naszej kawiarni Mleko Uciekło, w tym w naszej pralni, szwalni, w różnych miejscach na otwartym rynku pracy, ale okazuje się, że w momencie, kiedy jest naprawdę trudno, a każdemu z nas się zdarzają tak trudne momenty, wtedy, kiedy odchodzą bliscy, to w naszym mieście brakuje miejsca odpowiedniego wsparcia, miejsca, które zagwarantuje dach nad głową. Są kierowani wtedy do różnych miejsc w Polsce, które już wtedy na co dzień nie pozwalają im funkcjonować w tym samym rytmie, wśród tych samych znajomych, pracować w kawiarni. Dlatego podjęliśmy się wyzwania tworzenia miejsc takich jak mieszkania wspomagane, czy ten dom wspomagany, który ma zapewnić im w przyszłości dach nad głową i odpowiednie wsparcie, tak aby nie musieli wyjeżdżać z naszego miasta. W ramach tego projektu jest zapewnione wsparcie przez najbliższe 3 lata, jak również mieszkania wspomagane, które są rozlokowane ulokowane w różnych miejscach w centrum Białegostoku, ale realizując podobne działania już do tej pory, zauważyliśmy, że bardzo trudno nam w tych mieszkaniach zorganizować 24-godzinną opiekę, 24-godzinne wsparcie. I dlatego powstał pomysł tego bezpiecznego domu, aby tutaj mogły znaleźć schronienie, dom, osoby, które takiego wsparcia będą wymagały. W ramach projektu udało nam się pozyskać środki na zakup tej nieruchomości. Dołożyliśmy też z naszych środków własnych. W ramach projektu wyremontujemy mieszkania, które znajdują się w centrum. W ramach projektu zorganizujemy wsparcie przez te 3 lata dla tych mieszkańców, mieszkań wspomaganych tego domu, ale to, czego się nie udało zmieścić w projekcie, to adaptacji tej nieruchomości. Ona jest, stoi, jest, można ją użytkować, natomiast będzie wymagała teraz adaptacji, będzie wymagała prawdopodobnie podjazdu. Zależy nam na tym, aby na przykład prysznic był z odpływem liniowym. Instalacja w tym budynku wymaga wymiany. To są rzeczy, na które uruchomimy zbiórkę publiczną i na które będziemy prosić Państwa o pomoc, aby ten dom właściwie zorganizować. Ponieważ mury mamy, działkę mamy, ale teraz trzeba go jeszcze również w środku dobrze przygotować, aby później w ramach projektu również kadra przez najbliższe 3 lata mogły te osoby efektywnie wspierać.
1: Jak dodała wiceprezes stowarzyszenia Roxana Kalinowska.
5: Tak, to jest bezpieczny dom. To jest działalność, którą widzimy, że jest bardzo potrzebna wśród naszych uczestników. Jest to miejsce, które mamy nadzieję, że będzie bezpieczne, a dzięki właśnie, mamy nadzieję, funduszom, które uda nam się nazbierać, dostosujemy i możliwie bezpiecznie nasi uczestnicy będą z niego korzystać.
1: Mówiła wiceprezes Stowarzyszenia My dla Innych, Roxana Kalinowska.
0: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
1: Jesienią Białystok stanie się miejscem szczególnego wydarzenia. Przez 3 dni przestrzeń Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej zamieni się w centrum sztuki. Żywy ekosystem spotkań, idei i obrazów. Art Białystok, bo o nim mowa, to wydarzenie, które wykracza poza formułę klasycznych targów sztuki. Łączy rynek z refleksją, praktyką twórczą, z myśleniem o mieście, regionie i współczesnym społeczeństwie. Wydarzenie rozwija się w 2 równoległych formatach. Forum Sztuki i Targów Sztuki. Art Białystok to autorski projekt kuratorski Fundacji Marszant, realizowany we współpracy z Politechniką Białostocką, władzami miasta i województwa. Architektura uczelni staje się tu nie tylko tłem, lecz aktywnym uczestnikiem wydarzenia, przestrzenią ekspozycji, myślenia i obecności. Art Białystok w tym roku potrwa od 9 do 11 października. Obecnie trwają intensywne przygotowania do wydarzenia, o których opowiada główny koordynator, prezes Fundacji Marszant, Janusz Żabiuk.
6: To jest wydarzenie bez precedensu, ponieważ jest to jedno z 3 wydarzeń w Polsce o tej randze. Także to jest istotne i to musimy dobrze i zorganizować, i przemyśleć, no i pokazać, bo to wchodzi w taki rytm rozwoju sztuki w Białymstoku.
1: Pierwsza edycja w tamtym roku. Sprawdziło się?
6: Sprawdziło się zdecydowanie. Oczekiwania były mniejsze niż efekty, co było widać. Było kilku niedowiarków, którzy wątpili, że w Białymstoku to jest taki stereotyp, który funkcjonuje niesłusznie zresztą, że w Białymstoku coś się nie da zrobić albo coś się nie sprawdzi. Ja jestem przekonany, że w Białymstoku wszystko da się zrobić i wszystko się sprawdzi. Natomiast musi być odpowiednia konfiguracja ludzi, którzy potrafią przejść przez trudy organizacji i na pewno to się uda. Będzie około 50 artystów z Polski i z Białegostoku oczywiście, bo wydarzenie ma otwierać perspektywy artystom z Białegostoku, ale też zaprosić sztukę z Polski do Białegostoku, bo kontakty zawsze rozwijają, a nam zależy, żeby sztuka Białegostoku się rozwijała, a potem przejdziemy do promocji.
1: Kto w takim razie zaistnieje w tym roku? Czy można już zdradzić?
6: No trudno wymieniać nazwiska, bo skoro jest ich około 50, wymienimy 3, 4, 5, nie możemy w jakiś sposób wartościować czy klasyfikować artystów. To zrobią odbiorcy, to zrobią miłośnicy sztuki, którzy przyjdą na Art Białystok.
1: Ale członkowie waszego Stowarzyszenia Marszant są.
6: Tak, ale Stowarzyszenie Marszant jest na takich samych zasadach jak każde inne. Może prawie na takich samych, bo ma trochę więcej informacji, jest bliżej. A kto jest bliżej, to zawsze łatwiej podjąć decyzję, bo wie, jak wygląda organizacja. I niektórzy byli 3 dni na tej pierwszej edycji targów i wiedzą, jakie jest zainteresowanie. No i byli pod wrażeniem.
1: Czy jeszcze można się zgłosić, jeżeli ktoś pomyślał, że a może to i miejsce dla mnie?
6: Nie, już nie można się zgłosić. Mieliśmy ponad 100 zgłoszeń. Miejsc mamy około 50, także musieliśmy robić taką dość trudną kwalifikację, analizę osiągnięć różnych artystów. Nie zrobiliśmy pewnie tego idealnie, ale zrobiliśmy najlepiej, jak to możliwe jest i było. Teraz organizacyjne sprawy, dopinanie z artystami szczegółów, ponieważ chcemy wydać katalog do tego wydarzenia. Rozwijamy stronę pod kątem już tego wydarzenia, które nastąpi, czyli prezentujemy sylwetki artystów, którzy wezmą udział w tym wydarzeniu. Dlatego no, to jest też taka praca już bardziej organiczna, czyli dopasowanie materiałów, które chcemy umieścić i w katalogu drukowanym, i prezentacji na stronie wydarzenia Art Białystok. Teraz odbiorcy mogą tylko czekać, żeby dotarło to do wielu osób, bo doświadczenia z ubiegłego roku mówią, że jednak nie dotarło, chociaż mieliśmy dość dużych billboardów, chyba z 9-18 metrów kwadratowych. Było na Facebooku, było też w różnych innych miejscach i się okazuje, że niektórzy nie wiedzieli o wydarzeniu.
1: Mówił prezes Fundacji Marszant Janusz Żabiuk. A za chwilę w naszym programie przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o tym, jakie zmiany czekają na uczniów w nowym roku szkolnym, o policyjnych akcjach związanych z końcem wakacji oraz o inwestycjach związanych z bezpieczeństwem Podlasian.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
7: Paweł Chudzio. Podlaskie szpitale dostaną w tym roku kilkanaście milionów złotych na przygotowanie projektów schronów i miejsc schronienia. Tylko w Białymstoku miałoby powstać kilka takich obiektów, między innymi przy szpitalu wojewódzkim. Na co dzień byłby to podziemny parking, mówi zastępca dyrektora placówki Jacek Roleder.
8: Natomiast w czasie jakichś niepokojów i zdarzeń niepożądanych będą mogli z nich korzystać nasi obywatele, nie tylko pacjenci.
7: Projekt jednego miejsca schronienia i jednego pełnoprawnego schronu dla 1000 osób przygotowuje także Białostockie Centrum Onkologii. Sama budowa schronów mogłaby się zacząć w przyszłym roku. 24 września ruszy głosowanie w budżecie obywatelskim Białegostoku. Do wyboru są 72 projekty. Blisko połowa to zadania ogólnomiejskie, reszta osiedlowe i szkolne. W puli jest łącznie 15 milionów złotych. Serbski skrzydłowy Aleksandar Cirkowicz, znany w Polsce z wcześniejszej gry w Lechii Gdańsk, został piłkarzem Jagiellonii. Klub wypożyczył go do końca sezonu z węgierskiego Ferencvarosi. Uczniowie wracają do szkół, a to oznacza większy ruch na ulicach i w pobliżu placówek. Dlatego policjanci ruszają z akcją Bezpieczna droga do szkoły. Kontrolują prędkość, zachowanie kierowców przy przejściach dla pieszych, prawidłowe parkowanie i sposób przewożenia dzieci. Takie kontrole będą przez cały wrzesień, zapowiada komisarz Karol Witkowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
9: Będziemy sprawdzać, w jakich miejscach rodzice zatrzymują się, czy jest to miejsce dozwolone, bezpieczne, po to, żeby to dziecko mogło bezpiecznie sobie przejść, czy też nie kierujący pojazdami nie utrudniają ruchu innym osobom, które przyjeżdżają i przewożą swoje dzieci do szkoły.
7: Koniec laby. Trochę zmian dla uczniów. Przede wszystkim obowiązkowa edukacja zdrowotna i zakaz używania telefonów komórkowych. Do obu wyzwań podlaskie szkoły są przygotowane. Podlaska kurator oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło podkreśla, że nie brakuje nauczycieli przeszkolonych do prowadzenia zajęć z edukacji zdrowotnej.
10: Kwalifikacje też do tego przedmiotu mają inne, że tak powiem, i grupy zawodowe, i też chociażby nauczyciele wychowania fizycznego, czy pedagog, czy psycholog.
7: Do końca roku kalendarzowego szkoły mają czas na zapisanie w swoich statutach zakazu telefonów. Forma, w jakiej ma on funkcjonować, jest w gestii szkół. Buty i inne pamiątki od sprinterki Ewy Swobody trafiły do tworzonej galerii białostockiego sportu. To bardzo cenne i szybkie dary, mówi kierownik galerii Marcin Koziński.
11: Pani Ewa przekazała swoje numery startowe z Mistrzostw Polski rozgrywanych w Białymstoku i z Mistrzostw Europy rozgrywanych w Birmingham. Przekazała również swoje kolce, jak zapewnia, bardzo szybkie i faktycznie one są bardzo lekkie i w związku z tym pewnie rozwijają te prędkości. Dostaliśmy jeszcze koszulkę klubową Klubu Sportowego Podlasie.
7: Galeria białostockiego sportu powstanie na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku. Ma być otwarta pod koniec przyszłego roku. Białystok ma nowy żłobek. To filia żłobka miejskiego nr 3 przy ulicy Absolwentów. To 10. miejski żłobek w Białymstoku. Placówka oferuje 144 miejsca w 6 oddziałach. Przy żłobku powstał nowoczesny plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią oraz duży parking. W związku z rozpoczęciem roku szkolnego policjanci przypominają, że hulajnogą elektryczną można jeździć wyłącznie w kasku. Wielu uczniów nie będzie musiało go kupować. Kurator seniorzy w całym kraju rozdadzą ponad 60 tysięcy kasków uczniom, którzy zdali na kartę rowerową. To w ramach wspólnej akcji Ministerstw Infrastruktury i Edukacji. Rozdawaniem kasków zajmą się szkoły, zapowiada podlaska kurator oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło.
10: Te kaski trafią do szkół, a później do uczniów. Musimy tylko opracować pewien system, w jaki sposób, żeby to się płynnie odbywało.
7: A dodam jeszcze, że do podlaskich uczniów takich kasków trafi blisko 2000.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentował Paweł Chudzio.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Szpitale z województwa podlaskiego otrzymują pieniądze na inwestycje związane z bezpieczeństwem, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
12: To jest to drugi rok, kiedy województwo podlaskie bierze udział w programie obrony ludności i ochrony cywilnej. Są to pierwsze dwa lata, kiedy w budżecie województwa mamy środki na zadania z tym właśnie związane. W zeszłym roku ponad 12 milionów, które przekazaliśmy na sprzęt, który jest wykorzystywany i przez nasze szpitale, i przez stację pogotowia ratunkowego. Jak to jest ze sprzętem medycznym? Ten sprzęt musi być cały czas sprawny, musi cały czas działać, więc on może być i wykorzystywany w czasach pokoju i spokoju, a także w czasach kryzysu. W tym roku, kiedy jest ostatni raz programem rocznym, bo od przyszłego roku będzie to program pięcioletni, przekazujemy 15 milionów złotych dla naszych podlaskich szpitali. Już szpital w Choroszczy, szpital w Suwałkach, szpital w Łomży, te umowy mają podpisane. Przekazujemy umowy dla szpitala na naszej Śniadecy oraz dla Białostockiego Centrum Onkologii na przygotowanie projektów, aby korytarze, aby parkingi miały charakter miejsc schronu, miały charakter podziemne, żeby były także miejscami, gdzie nasza ludność będzie mogła się chronić, ale także, aby ta infrastruktura szpitalna na wypadek kryzysu, niepokoju i braku spokoju mogła również pomagać naszym pacjentom w leczeniu, w wykonywaniu różnych czynności, zabiegów medycznych.
1: Mówi dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii Magdalena Borowska.
13: Dziękujemy serdecznie za te środki. One są bardzo ważne dla funkcjonowania i dla ciągłości działania. My jako szpitale, i tutaj mówię w imieniu wszystkich tych podmiotów, które z tych środków korzystają, ważne jest to, aby nastąpiła ciągłość działania. Są sytuacje awaryjne i kryzysowe i dlatego też te zadania w przypadku BCO to są dwa projekty. Jeden projekt to jest związany z łącznikiem do nowo powstałych poradni. Będziemy wspierać je właśnie tymi elementami związanymi z zabezpieczeniem ciągłości działania. Drugi z kolei to jest projekt związany z przedsięwzięciem i ze stworzeniem schronów w tak zwanej Szkole Zawodów Medycznych. Są to działania planistyczne, a zatem bardzo się cieszymy, że za rok to już będą działania na kolejne 5 lat. Trzecie zadanie jest to zadanie bieżące, czyli zakup drzwi, które też również służą zabezpieczeniu świadczeń. Dlatego też jesteśmy przygotowani do końca grudnia. Zrealizujemy te zadania mimo krótkiego czasu.
1: Mówi zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku Jacek Roleder.
8: W naszym przypadku są to 4 umowy. Wszystkie są związane z budowaniem schronów i miejsc ukrycia ludności. Wszystkie będą służyły zarówno w czasie takim jak dzisiaj, gdzie nie ma żadnych zagrożeń, natomiast w czasie jakichś niepokojów i zdarzeń niepożądanych będą mogli z nich korzystać nasi obywatele, nie tylko pacjenci, ale głównie jednak pacjenci. Bardzo dobrze, mam nadzieję, uda nam się wydać te pieniądze i bardzo dobra inicjatywa naszego państwa.
1: A jak zostaną zainwestowane te pieniądze?
8: Jeden to jest tunel łączący nasz szpital pod drogą Skłodowskiego. Będzie wybudowany parking podziemny, który będzie również miejscem schronienia za budynkiem pediatrii. Kolejny to jest miejsce po dawnym budynku administracji od strony Skłodowskiej, gdzie powstanie blok operacyjny i miejsca dla pacjentów łóżkowych i jeszcze jedno miejsce koło neurologii.
1: Mówił zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku Jacek Roleder.
0: Istotne dla Białego Stoku.
1: W listopadzie Białystok ponownie stanie się miejscem europejskiej debaty o przyszłości regionów granicznych. Drugie Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej będzie poświęcone m.in. polityce spójności, rozwojowi gospodarczemu i wyzwaniom stojącym przed wschodnią flanką Unii Europejskiej. Organizatorami wydarzenia są województwo podlaskie i miasto Białystok, mówi marszałek Podlasia Łukasz Prokorym.
12: Forum zeszłoroczne, które była to pierwsza edycja, jego celem było pokazanie władzom Unii Europejskiej o problemie, jaki dotyka regiony wschodnie Unii Europejskiej. I to forum przyniosło pewne efekty, chociażby to, że zostały zmienione zasady wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy europejskich z 85% do 95%, czyli to powodowało, że właśnie w tych krajach wschodnich Unii Europejskiej beneficjenci zamiast wkładu na poziomie 15% mogli mieć wkład na poziomie 5%, czyli ta oszczędność o 2/3 pozostawały środki u tych właśnie beneficjentów, czyli u przedsiębiorców, gmin i innych podmiotów. To był pierwszy efekt tego forum. Drugi efekt to był komunikat Komisji Europejskiej z 18 lutego, w którym Komisja w skrócie powiedziała o tym, że silna Europa jest wtedy, kiedy są silne regiony wschodniej Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo Unii zależy od bezpieczeństwa regionów wschodnich i rozwój tych regionów wschodnich jest jednym z fundamentów polityki spójności prowadzonej przez Unię Europejską. I forum, które będziemy mieli 4 listopada, jest kolejnym krokiem, kiedy przechodzimy od ogółu, czyli przedstawienia tego problemu, do debaty i przedstawienia faktów i konkretnych informacji, w jaki sposób regiony wschodniej Unii Europejskiej na taką pomoc liczą. I w trakcie tego forum będziemy mówili chociażby o tym, że oczekujemy jednolitej definicji regionów wschodnich Unii Europejskiej we wszystkich dokumentach i prawnych, i finansowych,

0: wszystkie przetargi zbrojeniowe, które są w naszym kraju, w tym naszym regionie. Też będziemy pokazywali te firmy, które korzystają z programu SAIO. Będziemy pokazywali nasz regionalny skarb, czyli pojazd Blush. Polska Grupa Zbrojeniowa będzie miała swoje oddzielne panele kilku godzin, gdzie te różne tematy będą poruszane. Kolejny niezwykle ważny partner, Europejski Bank Inwestycyjny. Niezwykle ważny chociażby pod kątem rozmowy o przyszłości instrumentu East Invest oraz o przyszłości strategii Right to Stay, prawa do pozostania, czyli czegoś niezwykle ważnego dla naszego regionu. Ważna data, 14 września, wtedy rozpoczynamy rejestrację na forum. Liczymy, że podobnie jak pierwsza edycja, to będą też goście właśnie ze tych wszystkich regionów wschodnich Unii Europejskiej, ponieważ jesteśmy w takim momencie dyskusji o przyszłości polityki spójności na perspektywę 2834, że jestem przekonany, że ten wspólny głos, który będzie wybrzmiewał z tego wydarzenia, będzie niezwykle ważnym argumentem i niezwykle ważnym głosem w dyskusji o przyszłych pomysłach wspierania regionów wschodnich naszej europejskiej rodziny. Również, szanowni państwo, chcemy, aby efektem tego forum była deklaracja trudnosąsiedzka. Ja przypomnę państwu, że już tu ten termin trudne sąsiedztwo jest terminem używanym przez urzędników Unii Europejskiej. Termin został wymyślony właśnie na naszym lokalnym Wydziale Prawa Uniwersytetu Białymstoku przez pana profesora Macieja Perkowskiego w lipcu 2024 roku. Między innymi też o tym pan profesor będzie mówił na wykładzie inauguracyjnym na Wydziale Prawa na początku października. I tą deklarację zachęcamy do podpisywania. Będzie można już podpisywać w formie elektronicznej. Od 14 września zależy nam na tym, aby wszyscy, którzy chcą się pod tym podpisać z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii, mieli na to czas. Stąd rozpoczynamy to wcześniej, rozpoczynamy w formie elektronicznej, żeby ten głos był jak najbardziej słyszalny i był przedstawicielem wszystkich zainteresowanych, czyli mieszkańców, przedsiębiorców, uczelni, szkół, gmin, każdego, komu ważny jest interes oraz los regionów wschodnich Unii Europejskiej.
1: Zdaniem wiceprezydenta Białegostoku Tomasza Klima.
2: Białystok jest oczywistym miejscem do rozmowy o bezpieczeństwie Unii Europejskiej i regionów granicznych. Regiony graniczne nie mogą być traktowane jako peryferia, bo to od siły regionów przygranicznych zależy bezpieczeństwo tak naprawdę całej Unii Europejskiej. A bezpieczeństwo to nie jest tylko i wyłącznie ochrona granic. To jest również sprawa transportu, energii, zdrowia, edukacji, miejsc pracy czy poczucia generalnie stabilności mieszkańców, którzy żyją tutaj w Białymstoku, w województwie podlaskim, ale również w innych regionach przygranicznych. Bardzo ważne jest również tworzenie mieszkańcom właśnie realnych warunków do pozostania i rozwoju w swoim regionie. Tutaj mowa jest przede wszystkim o deklaracji regionów trudnosąsiedzkich. Jedna z najważniejszych elementów forum to oczywiście wspólny głos europejskich regionów granicznych po to, żebyśmy byli dobrze i głośno słyszalni, żeby te interesy regionów przygranicznych były realizowane, żebyśmy tutaj mogli realizować te wszystkie założenia bezpieczeństwa zarówno województwa podlaskiego, Polski, jak i Unii Europejskiej. Zapraszam do udziału w forum. Będzie to na pewno okazja do konstruktywnych rozmów o konkretnych rozwiązaniach właśnie tutaj w Białymstoku. Cieszymy się, że to właśnie Białystok jest gospodarzem drugiego forum. Liczymy na to, że będzie on takim samym sukcesem jak pierwszy rok temu.
1: Prezes klastra przemysłowego Evoluma Sebastian Rynkiewicz.
3: Z poziomu województwa podlaskiego, z poziomu miasta Białegostoku wychodzimy z proaktywną propozycją współpracy i tego, jak ma wyglądać przestrzeń dual use, podwójnego zastosowania. Nie chcemy jako region być jedynie miejscem, do którego trafiają produkty dual use. Chcemy te produkty tutaj wytwarzać wspólnie. Mamy potencjał, klaster przemysłowy Evoluma. My chcemy się skupić na tym aspekcie przemysłowym i na tym, jak włączyć podlaskich, ale tak naprawdę wszystkich przedsiębiorców z regionów przygranicznych, tego trudnego sąsiedztwa, żeby zagrożenie, które na nas wpływa, przekuło się nie tylko w szansę, ale było faktycznym, realnym benefitem położenia geograficznego. W lutym tego roku zawarliśmy sojusz dla regionów wspólnie z pozostałymi instytucjami dzisiaj obecnymi. Natomiast co jest istotne, to była deklaracja polityczna. Chcemy rozmawiać o praktycznych aspektach, stąd Polska Grupa Zbrojeniowa, stąd całe forum regionalne i to PGZ przyjeżdża do nas. Też będziemy rozmawiali o finansowaniu Banku Gospodarstwa Krajowego, w jaki sposób realizować te inwestycje i też instrumenty regionalne, instrumenty krajowe, ale też instrumenty z poziomu Brukseli, które chcemy, żeby trafiły do podlaskich przedsiębiorców. Przede wszystkim do małych, średnich przedsiębiorstw, ale też do naszych liderów, do firm typu Midcap, które są lokomotywami naszej regionalnej gospodarki. Chcemy, żeby te zagrożenie, które paraliżowało obszary transgraniczne, przygraniczne przez ostatnie kilka lat, przełożyło się na szansę i żebyśmy w sposób

0: świadomy, proaktywny, budowali dobrobyt naszego regionu.
1: Prezes Polskiego Klastra Budowlanego Tomasz Kozłowski.
2: Dziś mieszkańcy Podlasia nie potrzebują zwykłego bezpieczeństwa. Dziś jest nowa informacja. Mamy nowoczesne bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwo to nie tylko infrastruktura wojskowa. To też kolej, to drogi, to budynki, to szpitale, to wszystkie te zastosowania, podwójnego zastosowania, które wpływają na to, że dziś możemy się czuć tutaj bezpieczni. Jak będziemy wydawali nasze środki, środki unijne, na co pójdą te pieniądze, spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie już 4 listopada na największej i najważniejszej konferencji, którą organizujemy wspólnie. Zapraszamy do Opery Filharmonii Podlaskiej 4 listopada. Zapraszamy wszystkich serdecznie.
1: Prezes Podlaskiego Funduszu Ekosystemu Dolina Rolnicza 4.0 Andrzej Parafiniuk.
3: W tej części, którą Dolina się zajmuje, będziemy chcieli odpowiedzieć na moim zdaniem retoryczne pytanie, czy bezpieczeństwo można wyprodukować. Jeżeli podejdziemy do tego, oprócz tego, co koledzy powiedzieli, że bezpieczeństwo to także żywność, to także odpowiednie łańcuchy dostaw, to także odpowiedni poziom gotowości na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, to pytanie pozostaje retoryczne. I o tym będziemy mówili, w jaki sposób wykorzystać paradoksalnie potencjał, który drzemie w naszej nauce, w naszym biznesie, w naszych kluczowych branżach rolno-spożywczej, medycznej czy przemysłowej. Jak je wykorzystać do tego, żeby ten moment, w którym żyjemy, geopolityczny, tak naprawdę był ogromną szansą do nadania charakteru naszej gospodarce. To jest wyjątkowa, można powiedzieć, okazja. Mieliśmy kilka spotkań z przedsiębiorcami, którzy już to robią. Oni dzisiaj pracują nad preparatami żywnościowymi dla wojska, odpowiednio liofilizowanymi, które będą miały bardzo szybką efektywność energetyczną. Dzisiaj już to się dzieje, więc o tym też będziemy chcieli opowiedzieć. O tym, że można bezpieczeństwo wyprodukować.
1: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk.
4: Oprócz tych spraw, o których tutaj było tu już dużo powiedziane, dotyczące sytuacji terenów przygranicznych Unii Europejskiej, istotne i ważne jest również określenie silny region. Silny nasz podlaski region. Ten silny będzie wówczas, kiedy będzie występowała duża aktywność mieszkańców, ale duża aktywność również przedsiębiorców. Chcielibyśmy, aby podczas tego forum porozmawiać o tym, co naszym podlaskim przedsiębiorcom ogranicza inwestycje. 2 lata temu w województwie podlaskim praktycznie był zerowy wzrost inwestycji i naszych przedsiębiorców, ale także zewnętrznych. Nie było inwestorów zewnętrznych. I o tym, jakie przeszkody, jakie bariery spotykają nasi przedsiębiorcy przed tym, aby rozwijali swoje firmy, aby tutaj przychodzili inwestorzy z zewnątrz, a nasi rodzimi podlascy, żeby mieli dobre warunki do rozwoju swoich firm, a nie szukali miejsca w innych częściach Polski czy Europy, jak to się obecnie dzieje. To też jest niezwykle istotne i ważne w dyskusji nad całością tej strefy przygranicznej, wschodniej strefy przygranicznej Unii Europejskiej.
1: Mówił członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk. Forum Spójności odbędzie się w Białymstoku 4 listopada.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Drewniane domy, a w tle budujące się bloki, bazary na osiedlach, fury na brukowanych ulicach. To obraz Białegostoku przełomu lat 70. i 80. Poznamy go dokładniej dzięki kolekcji kilku tysięcy unikalnych fotografii Janusza Kalinowskiego. Przeleżały one u autora około 40 lat. Teraz zostaną ocalone od zapomnienia i zniszczenia oraz udostępnione w Mediatece Centrum imienia Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało na to Białostockiemu Ośrodkowi Kultury ponad 182 tysiące złotych. Projekt obejmuje digitalizację, opracowanie i udostępnienie kolekcji około 6 tysięcy negatywów fotograficznych. To wyjątkowa okazja, by pokazać, jak zmieniało się nasze miasto, jego ulice, codzienność i mieszkańcy. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje rozmawiamy z autorem tej unikalnej kolekcji, Januszem Kalinowskim. Panie Januszu, jak pan się czuje, kiedy teraz rozpoczęła się akcja ratowania pana zdjęć, digitalizowania, no i utrwalania chyba już na wieki, no dla przyszłych pokoleń.
6: Świetna sprawa. Bardzo się cieszę z czegoś takiego, bo nie wyobrażałem sobie, że zdjęcia, które robiłem kiedyś, one będą żyły 40 lat, a po 40 latach otrzymają drugą młodość, bo właściwie przedstawienie w formie cyfrowej i pokazywanie w mediatece to już będzie tak jakby drugie życie tych zdjęć.
1: Spojrzał pan na miasto w tamtych czasach bardzo oryginalnie, bo rzeczywiście to był czas, kiedy fotografowali się bardziej ludzie w domach, to były portrety przy stołach, a pan wyszedł z tą fotografią reporterską na Białystok. Skąd wzięła się ta pasja?
6: A lubiłem właśnie spacerować i fotografować to, co się dzieje wokół. Ale jak fotografowałem bardziej takie rzeczy nieoczywiste, na przykład jak był pochód 1 maja, to samego pochodu też fotografowałem, ale też widziałem policjantów czy służb bezpieczeństwa, które stoją na budynkach wzdłuż pochodu z lornetkami w długich płaszczach i obserwują, co to się dzieje.
1: Bo i pana obserwowali. Nie bał się pan?
6: Daleko byłem. Byłem niewidoczny.
1: Miał pan dobry zoom już wtedy.
6: Dobry zoom. Różne inne sytuacje też starałem się tak fotografować. Nie to, co jest tam głównym jakby wydarzenia, a to, co się dzieje wokół. Na przykład na 1 maja jeszcze taka sytuacja, że w Zwierzyńcu była zorganizowana wielka loteria, która polegała na tym, że pani siedziała przy biurku i na tym biurku na kartonie było napisane wielka loteria, a wokół nic więcej się nie działo. I tego typu rzeczy czasami też takie dramatyczne. Na przykład wypadek na ulicy Legionowej, gdzie pani, która nie żyła, leżała na ulicy, miała zasłoniętą twarz gazetą, a wokół stał w odległości dosłownie kilku metrów cały wianuszek ludzi, którzy to obserwowali. Teraz takie sytuacje byłyby nie do pomyślenia, ale wtedy tak to wyglądało po prostu. Taka była rzeczywistość. No i starałem się tego typu zdjęcia robić.
1: Temat miasto-wieś. To pana pomysł, czy tutaj organizatorów?
6: Organizatorów.
1: Jak się panu podoba?
6: Bardzo dobre. Wtedy Białystok był takim miasto wsią, tak można powiedzieć, bo ze względu na budownictwo, jakie było w mieście, ale też ze względu na mieszkańców, bo wtedy duże firmy jak Fasty czy Uchwyty ściągały mieszkańców okolicznych wsi, którzy się przeprowadzali do Białegostoku i żyli tutaj takimi zwyczajami, powiedzmy, wiejskimi, wiejsko-miejskimi. I to chyba widać na tych zdjęciach.
1: Tutaj zauroczyło mnie zdjęcie takiego wielkiego lasu wieżowców i wychodek.
6: Tak, i to jest ten kontrast i to jest to, że to żyło obok siebie. Żyły te nowe budynki, które były wtedy nowoczesne i żyły te domki, w których ludzie mieszkali i mieli wychodki, a nie łazienki.
1: Teraz czasem mówimy, że w Białymstoku jest trochę starych drewnianych domów, ale to w stosunku do tego, co widać na pana zdjęciach, to już kompletne resztki.
6: Jest coraz mniej i znikają teraz też, cały czas znikają, na przykład ulica Bema, ulica Młynowa, tamte domki drewniane, które jeszcze się zachowały, ale one są już w takim złym stanie, że tam właściwie nie ma co ratować.
1: Dni są ich policzone?
6: Dni policzone. Zobaczymy, czy żelazko się uchowa, bo żelazko jeszcze stoi.
1: No tak, wszyscy się o niego boimy, bo on tak stoi, jest wpisany do zabytków, ale...
6: Nie wiadomo, co się z nim stanie. Na razie jest, może będzie odwyremontowany i będzie malutki fragmencik drewnianego Białegostoku w centrum miasta, wśród mieściu.
1: Zdjęcia się najpierw znalazły, a dopiero później pan jako autor. I te zdjęcia już się pojawiały w przestrzeni publicznej. Czy pan je poznawał, że to są pana prace?
6: Tak, poznawałem i nie wiedziałem, skąd one tam się wzięły, ale miałem taką świadomość, że wszystkie negatywy są u mnie. Nie wiedziałem, że część negatywów tych zniknęła. A później się okazało, pan Mariusz mnie zaprosił tutaj do centrum Zamenhofa i pokazał mi te zdjęcia z tych negatywów. Się zdziwiłem bardzo.
1: Gdzieś one zginęły, ktoś kiedyś odkupił, tak?
6: Zniknęły, bo one były w takim domu, który podległ pod rozbiórkę. Teraz tam jest ulica Kaczorowskiego. Mój dziadek zbudował ten dom, a ja tam mieszkałem. Ale później te negatywy trafiły na jarmark staroci. Tam odkupił je taki pan kolekcjoner z Białegostoku i zaniósł do centrum Zamenhofa i oni je zeskanowali.
1: I oni znaleźli pana.
6: I znaleźli mnie później, tak. To ciekawa historia.
1: Co pan myślał o tych swoich zdjęciach, zanim to się wszystko wydarzyło? Nie było panu żal, że one tak po prostu leżą w szufladach?
6: Nie pamiętałem tych zdjęć, bo były one robione 40 lat wcześniej. Później zapomniałem o tych zdjęciach. Zapomniałem tych zdjęć i oglądałem latami. Część tych zdjęć w ogóle nie widziałem na papierze, tylko na negatywie, bo nie wszystkie były odbijane na papier. I tak właściwie dla mnie one przestały istnieć. Dopiero później, jak zacząłem pojawiać się te zdjęcia i niektóre były bardzo charakterystyczne i takie miałem przypuszczenie, że to są jednak moje zdjęcia. No to wtedy to mnie zainteresowało bardzo.
1: Ale śledztwa pan nie podjął. Czekał pan, aż do pana przyszli.
6: Nie, no właśnie nie. Bo nie wiedziałem, skąd one się wzięły, ale i tak właściwie zostawiłem to.
1: To teraz w ogóle, jakie pan ma uczucia, no, że to wszystko przetrwa?
6: Bardzo się cieszę. coś, co robiłem 40 lat temu, raptem zostaje odgrzebane, odgruzowane. Z tego powstaną jakby archiwizacja, będzie to w jakiś sposób pokazane i to przetrwa następne lata. No to trudno sobie wyobrazić, że zdjęcia, które się teraz robi, za 40 lat ktoś będzie jeszcze oglądał. Zazwyczaj te zdjęcia mają teraz bardzo krótki żywot. Żyją kilka dni, tydzień, dwa tygodnie, są przykrywane następnymi zdjęciami, a tu taki fragment tych zdjęć jakby przetrwał 40 lat. No i chyba następne lata jeszcze będzie gdzieś funkcjonował. Także to jest taka, no, dla mnie duża rzecz.
1: Wygląda na to, że przyczynił się pan do zapisania historii Białegostoku, no, domów, które nie ma, a zostaną na fotografiach.
6: Domów, których nie ma i ludzi, których nie ma, bo ludzie sprzed 40 lat też nie wszyscy do tej pory żyją. Także to jest zapis i ludzi, i sytuacji Białegostoku, i domów, architektury. Taki wycinek tamtych czasów.
1: To będą duże emocje w najbliższym czasie, jak to się będzie wszystko odświeżało, pojawiało gdzieś.
6: Tak, bardzo mnie ciekawi, co jest na tych 5000 zdjęć na negatywach, bo ich nie widziałem też 40 lat. Nie wiem, co tam jest. I czuję, że będę też zaskoczony parę razy, jak będę je oglądał. No ale jeszcze na to trzeba chwilkę zaczekać.
1: Będzie pan brał udział w tych pracach?
6: Postaram się, jak będę mógł. Sprawy techniczne niestety nie potrafię ogarnąć, ale być może, jeżeli będą potrzebne jakieś opisy tych zdjęć, gdzie to było zrobione, w jakich miejscach, to oczywiście bardzo chętnie.
1: Pamięta pan po tylu latach?
6: Niektóre rzeczy, tylko nie wszystkie, niektóre pamiętam. Ale zdjęcia odświeżają trochę pamięć, bo jak ogląda się zdjęcia nawet sprzed wakacji, sprzed paru lat, to wtedy się przypomina te miejsce. Jeżeli łatwiej dla mnie na przykład przypomnieć jakąś sytuację sprzed paru lat na podstawie zdjęcia, niż tak po prostu z głowy.
1: Rozumiem, o czym pan mówi. Czasami zdarzenia się pamięta poprzez kadry ze zdjęć, prawda?
6: I kadry ze zdjęć pomagają później odświeżyć pamięć i przypomnieć sobie jakieś sytuacje, które tym zdjęciom towarzyszyły.
1: Czyli w sumie dzisiaj trochę może narzekamy na tą powszechną zdjęciozę, ale chyba nie jest w tym nic złego, zwłaszcza jeśli ktoś patrzy trochę bardziej poza obręb swojej twarzy.
6: Bardzo dobrze, że teraz jest możliwość robienia tak dużo zdjęć, tylko tutaj jeszcze dobrze było robić jakąś archiwizację i nie wszystko przechowywać, bo niektóre zdjęcia tylko stworzą bałagan, jeżeli ich tego jest bardzo dużo, ale zrobienie porządek w zdjęciach raz na jakiś czas, raz na rok i zostawienie tylko tych najcenniejszych i tak po paru latach stworzy świetną kolekcję zdjęć, do której później będziemy mogli wracać i oglądać je i przypominać sobie sytuacje, jakie były przedtem.
1: Chyba w ogóle mamy teraz problem z archiwizowaniem. Po prostu klikamy, spojrzymy i zapominamy o zdjęciu i dalej, dalej, dalej.
6: Tak, i często po jakimś czasie robi się z tych zdjęć duży bałagan i nie wszystkie zdjęcia zasługują na to, żeby długo je przechowywać, a jakby zrobić taką selekcję kilkudziesięciu zdjęć z jednego roku, to później można do nich wracać i będą przypominać te dobre sytuacje, a jeżeli ich jest bardzo dużo, to te najfajniejsze zdjęcia mogą w tym tłumie zniknąć.
1: Panu zdjęciom to na szczęście już nie grozi, przeleżały tyle lat.
6: Tak, 40 lat, przeszły próby czasu, 40-letnią.
1: Także... O, i to też jest siła kliszy, prawda?
6: Siła kliszy, tak. Wszystko utrwalone na kliszach, nie na papierze, a teraz tych klisz będą robione odbitki i papierowe będą robione i będzie to zarchiwizowane, także świetnie.
1: Nagle taka zupełna niespodzianka. Przetrwa pan w swoich zdjęciach.
6: Przetrwam.
1: Nie spodziewał się pan?
6: Nie spodziewałem się, bo te zdjęcia przez 40 parę lat, one nie istniały. Część tych zdjęć już istnieje od jakiegoś czasu, w tym sensie, że można je obejrzeć, a teraz będzie następne 5000 zdjęć, które będzie można też obejrzeć i które przetrwają. Jeżeli ktoś będzie chciał je obejrzeć, to na pewno będzie można to zrobić w archiwum Centrum Zamenhofa.
1: Dziękuję bardzo i gratuluję. Takiej niespodzianki.
6: Ja również bardzo dziękuję.
1: Z Januszem Kalinowskim rozmawiałam o utrwalonych przez niego fotografiach Białegostoku przełomu lat 70. i 80.
5: Pasjonująca historia naszego regionu.
1: Mówi dyrektorka BOK-u Martyna Faustyna-Zaniewska.
7: Moi koledzy z Centrum Zamenhofa zaprosili do współpracy pana Janusza Kalinowskiego, który jest autorem fantastycznych fotografii Białegostoku z lat 70. i 80. Taka fotografia z jednej strony bardzo reporterska, ale z drugiej strony bardzo społeczna, pokazująca nam, jak Białystok wyglądał w tamtych czasach, jak się zmieniał, jak dokonywała się ta transformacja. Transformacja tak naprawdę ze wsi do miasta, bo pamiętajmy o tym, że Białystok został bardzo zniszczony w okresie wojny, potem był odbudowywany, ale tak naprawdę dopiero po jakimś czasie zaczął przeobrażać się w miasto i mam wrażenie, że do dzisiaj w to miasto się przeobraża i zmienia się cały czas. Natomiast dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dofinansowanie na taki 2-letni projekt, w ramach którego będziemy mogli zdigitalizować negatywy. Założyliśmy sobie digitalizację około 6 tysięcy fotografii, natomiast dzisiaj już wiem, że jest ich znacznie więcej. Więc z jednej strony będziemy chcieli pokazać jej na wystawie i w specjalnym albumie, ale zachować je także dla potomków naszych w ramach Mediateki, która funkcjonuje w Centrum Zamenhofa, a więc z czasem będzie można je sobie też z poziomu komputera po prostu usiąść w domu i obejrzeć. Natomiast chyba najważniejsze jest jednak to takie obcowanie bezpośrednie ze sztuką, dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby jeszcze w tym roku pokazać wystawę z tymi fotografiami, ale będziemy na nią jeszcze zapraszać bliżej terminu wernisażu, ale już dzisiaj bardzo cieszymy się i na tę współpracę z panem Januszem Kalinowskim i to, że będziemy mogli zachować od zapomnienia jakiś fragment Białego Stoku.
8: Mariusz Bieciuk, Białostocki Ośrodek Kultury. Wszystko zaczęło się tak niespodziewanie dosyć, bo już kilka ładnych lat temu pan Andrzej Trzciński przyniósł do nas album z negatywami i to były bardzo ładne zdjęcia, które funkcjonowały u nas w przestrzeni i wtedy też udało się je zdigitalizować w ramach innego projektu.
1: Ale nie znaliście autora.
8: Nie, nie znaliśmy autora. Pan Andrzej jest po prostu kolekcjonerem, kupił to tak jakby na giełdzie gdzieś w staroci, no w jakiś sposób to nabył. Dla nas to były anonimowe zdjęcia, myśmy ich używali, one były na wystawach, w jakichś publikacjach i w momencie, jak je zdigitalizowaliśmy, udostępniliśmy w internecie, wśród tych zdjęć były też autoportrety. Ja udostępniłem na jednej z grup facebookowych dotyczących historii Białegostoku te autoportrety z pytaniem, czy ktoś zna autora.
1: Czyli prowadził pan śledztwo.
8: Troszeczkę takie śledztwo. Bardzo szybko, bo już gdzieś tam po pół godzinie miałem telefon i dane pana Janusza, się skontaktowałem.
1: Mówił Mariusz Bieciuk z Białostockiego Ośrodka Kultury. Temat jest też bliski sercu wiceprezydenta Białegostoku Rafała Rudnickiego.
9: Panie prezydencie, widziałam tutaj, że ewidentnie jest pan zafascynowany tą kolekcją.
10: Rzeczywiście, bo trudno znaleźć tak ogromny zbiór zdjęć dokumentujący Białystok z lat 70. i z lat 80. To jest coś wyjątkowego, ponad 6 tysięcy zdjęć pokazujących miasto, którego nie ma, bo Białystok przez te kilkadziesiąt lat bardzo się zmienił, zupełnie wygląda inaczej. Z miasta o charakterze zupełnie innym, czyli takiego miasta, które było zabudowane domkami drewnianymi, jednokondygnacyjnymi, przemienił się w miasto z wysokimi blokami, wieżowcami, z asfaltowymi ulicami. Zupełnie inny charakter miasta, ale też i zupełnie inny charakter ludzi, którzy wtedy to miasto tworzyli. Świat się zmienia, zmieniają się też ludzie przez 40-50 lat. Nie tylko inne stroje, ale inne twarze, inne zajęcia. I to wszystko na tych zdjęciach widać, więc warto zapoznać się z tą kolekcją. Cieszę się, że Białostocki Ośrodek Kultury otrzymał na to dofinansowanie, które pozwoli na to, żeby z tymi zdjęciami zapoznali się nie tylko ci, którzy interesują się fotografią, ale kolejne pokolenia mieszkańców naszego miasta.
1: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: A teraz zapraszam na Dwigry. Opowiemy Wam o dziewiczej faunie i florze Wigierskiego Parku Narodowego. Zajrzymy też do Muzeum Wigier, które snuje historię tej krainy. O magii tego miejsca opowiedział nam rdzenny mieszkaniec, kierownik Muzeum Wigier Maciej Ambroziewicz.
11: Wigry powstały jakieś kilkanaście tysięcy lat temu. 18 tysięcy lat temu ten teren opuścił lodowiec. Ta epoka lodowcowa trwała więc 100 tysięcy lat. Lodowiec się cofał i nasuwał. W Białymstoku stworzył rzekę Białkę na przykład. Być może jeszcze nie rynek Kościuszki, ale rzekę Białkę pewnie stworzył. Oczywiście u nas na Suwalszczyźnie zostawił po sobie setki jezior, kilkanaście różnej wielkości rzek i oczywiście wzgórza. To nas powiedzmy wyróżnia w tej części Polski. Ale też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że no tak wyglądał krajobraz pewnie i w okolicach Białegostoku, prawda? Tylko minął czas, ten teren się przekształcił naturalnie, też trochę pod wpływem człowieka. To się jak gdyby w ten sposób przekształcało. Sam teren wokół Wigier zaczął zarastać lasem dopiero kilka tysięcy lat temu. Obecność ludzi odnotowaliśmy jakieś 10-12 tysięcy lat temu, tych pierwszych, które najstarsze znaleziska archeologiczne. Same Wigry, nawet sama nazwa, prawda? Jeśli mówimy o nazwę, też trzeba tę nazwę łączyć z tymi mieszkańcami, którzy nazwali równe rzeki, równe jeziora na terenie dzisiejszej Suwalszczyzny, czyli tej północnej części województwa podlaskiego. Sama nazwa Wigry, czy to określenie zostało po raz pierwszy odnotowane w kronice Długosza, która odnotowała fakt pobytu na tym terenie w roku 1418 króla Władysława Jagiełły na Łowach. I wtedy wiemy, że te wigry istnieją w zapiskach archiwalnych. Wiemy też, że w tym miejscu, gdzie dzisiaj jest kościół i klasztor pokameduski, musiał być dwór myśliwski. Później ten dwór był powiększony, stał się pałacem myśliwskim. Dopiero później tu przyszli zakonnicy Kameduli, tak bardzo kojarzeni z wigrami. Zawsze podkreślam, że w zasadzie od XV wieku, w tym miejscu, gdzie są wigry, bywali w zasadzie wszyscy władcy Polski i Litwy. Wszyscy, bez wyjątku. Tutaj przecież bywał ze swoją kochanką najwybitniejszy władca I Rzeczypospolitej, Władysław III Waza. Niedaleko stąd zmarł na kolanach Owy Łuszkowskiej. Jest piękny opis jego dość dramatycznej śmierci. Tutaj też gasił swój żal po utracie żony Barbary Radziwiłłówny Zygmunt August. I oczywiście tutaj też bywał, zupełnie w innych celach, papież Polak i Jan Paweł II. Także tu możemy wskazywać różne postaci, które się przewinęły przez wigry. I oczywiście wigry stały się sztosieniem dla pisarzy, poetów. Tutaj bywał przecież Herbert niedaleko stąd. Zdarzało mu się mieszkać. Tutaj przecież przebywał również i Czesław Miłosz. Także możemy całą plejadę osób znanych wskazywać. Mamy teraz rok Wajdy. Wajda przecież był częstym gościem wigier i okolic naszych nadwigierskich.
1: Rzeczywiście wyczuwa się tu taką pierwotną ciszę w tych dziewiczych lasach i w ostępach wodnych, rzeczno-jeziornych. Pewnie też dlatego, że wciąż jest tu mało ludzi.
11: Bardzo pomocne nam były wojny w tym zachowaniu, bo wojny niszczyły kolejne fale osadnictwa i jak gdyby ograniczyły to osadnictwo, ale ta fala narasta zainteresowanie wigrami i to, że Wigierski Park Narodowy powstał kilkadziesiąt lat temu, stał się takim strażnikiem tego dziedzictwa, ale trzeba przyznać, że ten park powstawał w sytuacji, kiedy była zupełnie inna sytuacja ekonomiczna. Zamożność ludzi była mniejsza. W tej chwili ta zamożność jest większa i jest większa chęć, żeby mieszkać w ładnym miejscu. I to jest, mówiąc szczerze, największy problem, jeśli chodzi o wigry i zachowanie wigier, czyli taka presja osadnicza, ale to się spotyka wszędzie. Tutaj Wigierski Park Narodowy nie jest wyjątkiem, ale rzeczywiście z tą presją staramy się walczyć, może ograniczyć, może nie walczyć, tylko ograniczyć, chociaż zapędy są ogromne, no bo wigry i okolice są magnesem, który przyciąga wielu ludzi. I ja też tutaj, mówiąc szczerze, dzielę ludzi na kilka kategorii, ci, którzy tutaj się pojawiają. Pierwsza kategoria to tacy ludziarze jak ja, oni tutaj się urodzili, to mój przodek zbudował wieś na przyłomie wieku XVII-XVIII, jak gdyby nie ma wyjścia, tutaj się tak zagnieździliśmy. Druga kategoria to tacy ludzie jak moja żona, którzy powiedzmy się zakochali kiedyś tam tych, którzy tutaj mieszkają i tu się sprowadzili. Trzecia kategoria to ci ludzie, których ceni najbardziej. To są ci, którzy tu przyjechali dobrowolnie, zakochali się w tym miejscu, jak gdyby z własnej nieprzymuszonej woli. To jest ta najcenniejsza kategoria. O kategorii czwartej nie wspomnę, bo tych zawsze pomijam milczeniem. Wigry Jezioro to jest oczywiście ten główny magnes, ale na terenie Wigierskiego Parku Narodowego mamy w sumie 42 równe jeziora. Mamy kilka rzek. Oczywiście ta największa rzeka Hańcza, która przepływa przez całą część polskiej Suwalszczyzny, ale też mamy takie pomniejsze rzeki, które do nas tutaj wpływają i tworzą pewien klimat. Jeśli chodzi o wigry, zawsze mam ten kłopot, jak się liczy te brzegi wigier, no bo samo jezioro ma tych brzegów 70 km, ale jak się połączy te wszystkie jeziora, które stykają się z wigrami, jak Leszczewek, zespół jezior tutaj przy Gawrychludzie, długie, okrągłe, publiczne, to się nagle rozrasta do znacznie większych obszarów, także wigry są bardzo różnorodne, bo mamy i wzgórza, mamy jezioro, mamy rzeki, tereny podmokłe, oczywiście lasy. I też trzeba wyraźnie powiedzieć, że staramy się ułatwić przemieszczanie turystów po parku poprzez ścieżki piesze i piesze rowerowe tak naprawdę, ale też staramy się część miejsc ograniczyć, jeśli chodzi o penetrację ludzi, aby dać możliwość zwierzętom na spokojny byt i spokojne rozmnażanie się w ostępach wigierskich, bo nie cała przestrzeń powinna być ludziom udostępniona. To też trzeba wyraźnie powiedzieć.
9: W sposób naturalny wyspy się tak fajnie zachowały i tu widać ogromne rzesze ptaków na tych wyspach.
11: No tak, akurat pewnie Państwo myślą o wyspie Mysiej, ale tam są kolonie trzech ptaków. Kormorany tak kwakają, gawrony tak kraczą, a mewy tak piskliwie się zachowują. Tak, są odgłosy trzech różnych ptaków. Na samym szczycie są kormorany, które łowią ryby. poniżej są gawrony, które napadają na kormorany, żeby ukraść im ryby. Najniżej wśród traw jest mewa białogłowa, migrant z południa, która napada na jednych i drugich, żeby zabrać ryby i pisklaki. Także w zasadzie na górze jest ta klasa pracująca, a poniżej no, są ci, którzy są taką nadbudową, która napada i okrada. Można łatwe analogie tutaj też powiązać ze światem ludzi i jak gdyby kto pracuje, a kto wykorzystuje tych, którzy pracują. Tym niemniej oczywiście zaobserwowaliśmy na przykład bardzo wyraźny spadek na przykład kormoranów. W wyniku tej presji właśnie chyba tych ptaków, które jednak okradają właśnie kormorany z ryby. To jest naturalne zachowanie, przecież wilk nie zabije stada krów, żeby zabić, prawda? Zabije, mówię o zwierzętach w lesie, zabije tylko tyle, ile zje. Człowiek zabija dla przyjemności, niestety. Także to jest zupełnie nieporównywalne.
1: O ludziach, zwierzętach, ptakach i oczywiście jeziorach Wigierskiego Parku Narodowego opowiada dzisiaj w Radiu Złote Przeboje kierownik Muzeum Wigier, dr Maciej Ambroziewicz. Wędrowaliśmy wśród dziewiczej natury, a teraz zajrzymy do miejsca, które w ciekawy sposób stara się o niej opowiedzieć, zachować ją i przechować najważniejsze jej skarby.
5: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
1: Historie wigier, otaczających je lasów i ogromu zwierząt i ptactwa, które tutaj bytuje, opowiadacie w Muzeum Wigier. Robi wrażenie ta grota lodowa, która przypomina okres zlodowacenia. Ciekawie odtworzone miejsca lęgowe ptaków, domki bobrów, czy struktura jezior, na przykład pokój z odtworzonym dnem jeziora, roślinnością, unoszącymi się w wodzie rybami i bardzo dobrze odtworzonym, migającym światłem, które robi wrażenie, że faktycznie my jesteśmy na tym dnie zbiornika wodnego, no ale macie też żywe ryby.
11: Mamy niewiele artefaktów.
9: To ten kieł chyba jest ciekawy, chyba taki najstarszy eksponat.
11: Nie, nie jest najstarszy, nie. Mamy kość na przykład krokodyla.
1: Oho, a skąd ona jest?
11: Stąd, kość krokodyla. Trudno sobie zdawać sprawę, ale są te warstwy geologiczne i lodowiec naw lub równe rzeczy. Mamy taką kość krokodyla sprzed 40 milionów lat. Ja myślałem, że to jest żebro dinozaura, tak sobie wyobrażałem, ale skonsultowałem to w Pigo w Muzeum Ziemi. Okazało się, że to jest fragment żebra krokodyla. Kolega, specjalista od krokodyli, wyliczył, że miał długość tak między 10 i 12 metrów. Krokodyl równalicowy ma największy znany na świecie, miał długość niecałe 6 metrów.
9: Gdzie go znaleźliście i kiedy?
11: Chodziły, patrzyły pod nogi, potykały się o coś i czasami się potknie o nogę martwej sarny, a czasami się potknie o kawałek krokodyla. Trzeba patrzeć.
9: Czyli cały czas coś znajdujecie? To jeszcze z tych starszych ten kieł?
11: Cios też jest starą rzeczą. Powiem pani w ten sposób. Jak udało się wzbudzić pewną ciekawość wśród na przykład mieszkańców Sejn, jak się tam znalazło przy wykopach parę rzeczy, to okazało się, że tam się tych rzeczy znalazło znacznie więcej. I to jest taki mankament. W dawnych czasach w szkołach uczulano, żeby takie rzeczy znaleźć. Jak się coś ciekawego znajdzie, czasami jest to śmieci ciekawego, ale do szkoły przynosić. Teraz nie ma tego nawyku. Przypuszczam też, że z całą sympatią dla naszej kadry, która uczy w szkołach, nie odróżnią kamienia od fragmentu kości.
9: Czyli do was trzeba przynosić, do Muzeum Wigier.
11: Zachęcamy, służymy, zachęcamy. Ten cios tego na przykład mamuta, on jest sprzed 25 tysięcy lat. Przyniósł tam mieszkaniec, znalazł go gdzieś tam grzybą, coś w bagnie. I tak mi się skojarzyło.
9: A kiedy to było?
11: No, temu 10.
9: Może być całkiem nowy, stary eksponat.
11: Tak, ale my dostajemy. Na przykład dostaliśmy tu akurat eksponat w postaci kawałka ciosu mamuta, ale na przykład dostaliśmy całą kolekcję znakomitych meteorytów. Artefaktem jest ten budynek, w którym jesteśmy, bo to jest taki artefakt bardzo cenny, co też należy podkreślić, bo muzeum mieści się w dawnej stacji hydrobiologicznej. Ja wiem, że teraz ta hydrobiologia to brzmi tak jakoś niezrozumiale, o co chodzi i hydro, i biologia, nie wiadomo o co chodzi. Ale w tym budynku przez kilkanaście lat przed wojną funkcjonowała właśnie taka stacja badawcza, która zajmowała się badaniem wody. Powiem tak może bardzo skrótowo. W tej chwili gdyby wszyscy intuicyjnie przynajmniej wyczuwają, co to jest ekologia. Taki zespół zjawisk sprzyjających pewnym procesom i zachowaniu tego środowiska. Ale to pojęcie ekologii tak naprawdę stworzyło trzech naukowców. Neumann, Norweg, Tiedemann Niemiec, z takiego Instytutu Cesarskiego, Kaisera. W tej chwili to jest Instytut Plancka w Berlinie. I trzecia osoba, Alfred Nityński, kierownik tejże stacji. I trzeba to wyraźnie podkreślić, że w tym budynku, w którym teraz jesteśmy, powstało kilkadziesiąt prac kluczowych dla nauki światowej. Nie tam regionalnej, polskiej czy europejskiej, ale światowej. One stworzyły zręby pod to, co my nazywamy teraz ekologią. I warto to przy okazji każdej wspominać. Ja mówiłem o wybitnych postaciach, które przewinęły się przez to miejsce, gdzie jest teraz klasztor wigierski, ale przez ten budynek przed wojną też się przewinęło wielu wybitnych naukowców, którzy tworzyli zręby ówczesnej nauki europejskiej i światowej. To trzeba wyraźnie powiedzieć. Niestety Lityński został zamordowany tak naprawdę przez Sowietów w roku 1945, w czasie jego transportu gdzieś tam w głąb właśnie tego Imperium Zła, ale jego dziedzictwo przetrwało i to jest też istotne. I my staramy się na przykład jakiś tam wycinek tego dziedzictwa również pokazać w naszym muzeum, ale przyjęliśmy sobie troszkę inną zasadę. Wiele lat temu, jak myśleliśmy o muzeum, to założyliśmy, że nasze muzeum ma uczyć, ale i bawić. Co zawsze podkreślamy, my nie jesteśmy szkołą. Staramy się pokazać pewne zjawiska w troszkę inny sposób. Ja to miałem Państwu okazję pokazanie na przykład czaszki bobra czy czaszki wilka, ale też powiedziałem o tym, co jest związane trochę z polityką i ekonomią w takiej skali globalnej. Bo warto chyba pokazywać pewne procesy z różnych punktów widzenia, nie tylko z punktu widzenia przyrodniczego. W zasadzie wszystko można w ten sposób wytłumaczyć, ale też są ważne te związki, również te ekonomiczne, bo ta przyroda jednak była kiedyś bardzo ściśle z ekonomią sprzężona. Sama działalność kamenów wigierskich była bardzo silnie tą ekonomią naznaczona, ponieważ oni eksploatowali dobra puszczańskie od drugiej połowy wieku XVII. Postawiłem taką tezę, bo oni na początku eksportowali ogromne ilości dębiny na produkcję okrętów, statków, ale też i beczek. I teraz amatorzy na przykład dobrej szkockiej whisky powinni sobie zdawać sprawę, że ta whisky, którą mogą pić, może mieć posmak wigierskiej dębiny. W Ameryce może nie, bardziej w Szkocji i w Anglii, bo oni zaprzestali gdyby eksportu dębiny na początku wieku XVIII, bo po prostu tę dębinę wycięto, a Europejczycy, którzy kolonizowali Amerykę, nauczyli się używać do budowy okrętów materiały, które tam już można było znaleźć. Mamy dobre kontakty tutaj, jeśli chodzi o Fundację PRO, która prowadzi to miejsce, które kiedyś było klasztorem, teraz jest naprawdę ośrodkiem i mamy szereg projektów wspólnych, nie wiem, nawet ostatnio pomagaliśmy zrobić taką grę terenową, łazikowanie po Wigierskim Ostrowie, aby to powiązać ten ostrów trochę z historią, trochę właśnie z przyrodą, tak żeby to trochę stało się takim magnesem, który będzie przyciągał turystów również w ten sposób.
1: Po Wigierskim Parku Narodowym i jego muzeum oprowadzał nas kierownik instytucji Maciej Ambrosiewicz. I to tyle w tej części programu. Dziękuję Wam za wspólną wyprawę. Julita Grzywa.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Mamy niskie ceny.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
9: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. O czym będzie w tej godzinie programu? Opowiemy o wrześniowej edycji podlaskich czeków turystycznych, czyli dofinansowaniu do wypoczynku we wrześniu w naszym województwie. Będzie też o corocznej akcji prewencyjnej, którą prowadzi policja w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
10: Będziemy kontrolować kierowców, jak przewożą dzieci. Będziemy też zwracać szczególną uwagę, jak zachowują się przed przejściem dla pieszych. No wiadomo, tu będzie trzeba zachować szczególną ostrożność, bo dzieci, młodzieży będzie dużo więcej niż na wakacjach. Bo tych dzieciaków będzie dużo, one nie będą zwracać uwagi. Bardzo często dzieci są w telefonie, więc no trzeba po prostu mieć oczy dookoła głowy.
9: W tej godzinie programu powiemy też o nowym żłobku, który został otwarty w Białymstoku i o tym, na jakie projekty będzie można głosować podczas 14. edycji budżetu obywatelskiego w naszym mieście.
11: Jest to dobry czas na promowanie projektu, które zostały zakwalifikowane. Wnioskodawcy dowiedzą się też, jakie numery w drodze losowania zdobyły te projekty i to jest taki moment, żeby już upowszechniać ten numer, który się będzie wpisywało w papierowej karcie do głosowania. W tej elektronicznej jest troszeczkę łatwiej, bo na bieżąco można przeczytać tytuł i też opis tego projektu. Karta papierowa będzie gdzieś w uzupełnieniu do broszur i do list projektów, które będą też zawierały tytuły, kwoty i lokalizacje.
9: W dzisiejszej audycji zaproponujemy też Wam spotkanie z wystawami, na jakie zaprasza Muzeum Historyczne w Białymstoku.
12: Całe pomieszczenie poświęcone jest hotelowi Ritz, budynkowi, który pewną legendą został otoczony w Białymstoku i mówiło się nawet swojego czasu, że był Ritz, nie ma nic.
9: Oraz zaprosimy na przegląd wydarzeń tygodnia, który przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Ale nasz program zaczynamy od turystyki. W niecałe dwie godziny wyczerpała się w miniony wtorek pierwsza pula podlaskich czeków turystycznych, czyli dofinansowanie do wypoczynku we wrześniu w naszym województwie. Internetowy formularz wniosku udostępniono po godzinie 11. Najszybciej rozeszły się czeki dla turystów, bo w minutę i 15 sekund. W ciągu pół godziny zniknęły czeki przeznaczone dla seniorów, a w niespełna dwie godziny dofinansowanie dla posiadaczy karty dużej rodziny. W pierwszym pierwszej turze dostępnych było w sumie ponad 6,5 tysiąca czeków. Najwięcej wygenerowali ich mieszkańcy województw mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego i śląskiego. Będą mogli z nich skorzystać do końca września. Kolejny nabór wniosków rozpocznie się 1 października. Program podlaskiego czeku turystycznego zastąpił dotychczasowy bon turystyczny, który realizowany był w regionie od ubiegłego roku, mówi dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku Katarzyna Sadowska.
13: Podlaski bon turystyczny zmienił się w czek turystyczny. Jest to zmiana, która jest pokłosiem właśnie podlaskiego bonu turystycznego. Ministerstwo Sportu i Turystyki zauważyło, że jest to program, który faktycznie bardzo dużo zdziałał dla turystyki, bardzo ją podniósł na nogi i wygospodarowane zostały środki finansowe przekazane dla 4 województw Polski Wschodniej, w tym również województwa warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Każdy region dołożył również 50% tej kwoty, w sumie ponad 3 miliony będzie przeznaczone właśnie na czeki turystyczne. To na jesień. Ten czek turystyczny na jesień obowiązuje na 2 doby, jest dofinansowanie 300 zł i są też 3 grupy docelowe, do których skierowany jest czek. Są to osoby, które posiadają kartę dużej rodziny, seniorzy 60+, ale również wszyscy turyści indywidualni, dorośli, obywatele Polski zamieszkujący w Polsce. To jest bardzo ważne i właśnie generowanie czeku turystycznego, druga tura 1 października, to jest tura bonów, które będą obowiązywały w październiku i 2 listopada generujemy bony na listopad, które będą do wykorzystania do końca listopada.
9: Efekty tej edycji poznamy pewnie z końcem roku, ale czy już teraz można podsumować kończący się sezon letni?
13: Wszystkie weekendy wakacyjne były praktycznie w 100% obłożone. Bardzo dużo osób korzysta właśnie z podlaskiego bonu turystycznego i przyjeżdżają rodzinnie. I też zauważamy, że ten pobyt się wydłużył, ale również skrócił się czas decyzyjny turystów. Bardzo obserwują pogodę. Od pogody jest turystyka bardzo uzależniona. Jest to branża bardzo wrażliwa na pogodę i na sytuację, która dzieje się na świecie, gdzie potrafi sytuacja na świecie załamać turystykę w jeden moment i później trzeba latami to wszystko odbudowywać. Turystów jest dużo, jest coraz więcej. Trzeba z wyprzedzeniem też rezerwować różne atrakcje turystyczne czy rejsy po kanale augustowskim, po jeziorach. Także tutaj widać, że tych turystów jest coraz więcej.
9: Ja mam takie wrażenie, nie wiem czy słuszne, bo gołym okiem zaobserwowałam u nas nawet w centrum Białegostoku więcej wycieczek w tym roku.
13: Zgadza się. Białystok naprawdę turystycznie wypada świetnie na tle całego województwa. Oferta jest bardzo szeroka. Świetnie działa regionalny oddział PTTK w Białymstoku, który ma przygotowany cały szereg właśnie wycieczek, nie tylko po Białymstoku, ale po całym województwie. Jest coraz więcej właśnie grup zorganizowanych. My też prowadzimy taki program Poznajemy Podlaskie i też dajemy dofinansowanie szkołom na organizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży z naszych szkół, ale po województwie podlaskim. Chcemy pokazywać nasz region, żeby najpierw poznały nasz region, później zwiedzały Polskę. Tworzymy młodych ambasadorów naszego województwa i honorowych takich turystów. Ważne, żeby dzieci znały to, co mamy najpiękniejsze. No i właśnie tak jak wspomniałam, coraz więcej grup zorganizowanych. Najbardziej popularne są wycieczki albo do Wigierskiego Parku Narodowego, który ma wspaniałą ofertę turystyczną, świetnie przygotowane szlaki turystyczne, Muzeum Wigier w Starym Folwarku, można przepłynąć łodzią Leptodora z przeszklonym dnem po jeziorze Wigierskim, gdzie widać przepięknie klasztor pokamedulski właśnie na Wigrach, przepyszne jedzenie w lokalnych knajpkach, szlak rowerowy wokół Wigier. Naprawdę infrastruktura i oferta turystyczna Wigierskiego Parku Narodowego jest bardzo dobrze przygotowana. Oprócz tego też właśnie Augustów i z drugiej strony jadą młodzi nasi turyści do regionu Puszczy Białowieskiej, do Białowieży i zwiedzają tamte obszary.
9: Tutaj w Białymstoku mamy żubry teraz od 2 lat.
13: W Kopnej Górze, w Puszczy Knyszyńskiej zagroda pokazowa żubrów również przyciąga naszych turystów o tym naszym największym europejskim ssaku, który jest tak naprawdę naszą wizytówką. Możemy się dowiedzieć bardzo dużo, ponieważ tam panowie, którzy oprowadzają po tej zagrodzie, bardzo ciekawie naprawdę opowiadają o tym miejscu.
9: A ciekawa jestem, czy pani, jako osoba zajmująca się przez całe swoje życie zawodowe turystyką, czegoś jeszcze nie widziała na Podlasiu?
13: Byłam chyba wszędzie. Kocham nasz region i co weekend gdzieś wyjeżdżam. W sezonie wakacyjnym. Nie ma nas praktycznie praktycznie w domu. Upodobaliśmy sobie północną część województwa, właśnie Augustów, Puszczę Augustowską, jeziora, Suwalski Park Krajobrazowy, także tamte tereny znam bardzo dobrze i uwielbiam, a jesienią za to korzystamy z południa województwa. Puszczy Białowieskiej jesień jest przepiękna, dużo chodzimy po lesie. Myślę, że bardzo dobrze znam nasze województwo i dlatego tak zachęcam do tego, żeby przyjeżdżać. Mamy bardzo naprawdę dużo do zaoferowania. I szkoda, że turyści przyjeżdżają na krótko. Mogliby przyjechać na dłużej, to by zobaczyli jeszcze więcej.
9: No i daliście im taką szansę latem w trakcie poprzedniej edycji bonu turystycznego, bo z dofinansowania można było skorzystać pod warunkiem rezerwacji co najmniej 3 nocy. Kto wie, czy w przyszłych edycjach nie warto by było zwiększyć ich do 4 albo 5. A wracając do województwa podlaskiego w Pani odbiorze, czy jest takie jedno najpiękniejsze miejsce Pani osobiste?
13: Jezioro Serwy. Jedno z najczystszych jezior w Polsce, gdzie dno widać naprawdę bardzo długo, strefa ciszy, można usiąść w kajaku, położyć się na słupie i dryfować, odpoczywać, przepiękne niebo, nocą gwiazdy, naprawdę taka prawdziwa cisza i spokój, i te jagodzianki nad śluzą Paniewą i ryby z tego jeziora, no to jest chyba taki smak i wspomnienie wakacji.
9: Jak wyobraża Pani sobie turystykę w województwie podlaskim za 10 lat? I co powinno się wydarzyć, aby ten scenariusz stał się rzeczywistością?
13: Chciałabym, żeby Podlaskie było tym regionem premium, gdzie przyjeżdżają świadomi też turyści. My mówimy o turystyce jako turystyce pozytywnego wpływu, o turystyce zrównoważonej, czyli takiej, gdzie turysta przyjeżdża i oprócz tego, że nie psuje tego, co mamy najcenniejsze, ale zostawia swoje otoczenie w jeszcze lepszym stanie, że idąc szlakiem podniesie ten papierek, zabierze go za sobą i jeszcze komuś wytłumaczy, że nie wolno tak robić. Bardzo bym chciała, żeby nasze województwo i to dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, ono było jak najdłużej zachowane, żeby przyjeżdżali świadomi turyści, którzy to docenią i zostawią tak, jak to powinno być zachowane.
9: Chyba mamy taką szansę, bo to się wiąże z ofertą, czyli oferta świadomego wypoczynku, spokojnego, czyli ta Biebrza, Narew, ptaki, cisza. To jest coś, co raczej skusi takich może właśnie spokojnych, wyciszonych turystów bardziej niż tych oczekujących imprezy.
13: Zdecydowanie, ale myślę, że też sam fakt, że u nas jest troszkę chłodniej latem. Już nie ma tych tropików, tych upałów. Suwalszczyzna jako ten biegun zimna, jak się dawniej to wspominało. Też może takie coolcation mogłoby być w jakiś sposób wyróżnikiem. Właśnie slow travel, coolcation. Ja myślę, że są to takie hasła przewodnie, którymi możemy tutaj się kierować.
9: Teraz kwestia jeszcze mocnej promocji i stworzenia tego produktu albo zbudowania świadomości w ludziach w Polsce, na świecie.
13: Zgadza się, my jesteśmy właśnie w trakcie tworzenia polityki zrównoważonej turystyki w naszym województwie. Już opracowaliśmy takie kierunki rozwoju pod kątem turystyki zrównoważonej. Teraz prowadzimy warsztaty, budujemy produkty turystyczne właśnie na podstawie tego, co założyliśmy sobie w tych kierunkach. Podzieliliśmy nasz region na krainę, szkolimy nasze przedsiębiorców turystycznych i mamy nadzieję, że w wyniku tego projektu również powstaną takie ciekawe, nowe oferty, które przyciągną jeszcze innych turystów.
9: Może to trochę słodko-gorzkie, ale sprzyja nam niestety klimat.
13: Sprzyja. Dokładnie. U nas nie jesteśmy terenem powodziowym. Nie leżymy nad morzem, że będzie wiał wiatr, sztorm i będzie wręcz nieprzyjemnie. U nas nie w pogodzie jest cisza i spokój.
9: Nie ma pożarów.
13: Nie ma pożarów, zgadza się.
9: Czyli wsparcie z góry mamy. Teraz kwestia pracy ciężkiej, prawda?
13: Zgadza się i myślę, że ostatnie lata pokazały, że ciężko pracujemy. Widać tego konkretne efekty. Mam nadzieję, że nie zabraknie nam pomysłów, energii i osób, z którymi możemy to tworzyć.
9: O czym opowiadała pełna energii i nadziei szefowa Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, pani Katarzyna Sadowska. Dziękuję serdecznie za wizytę w naszym radiu.
13: Bardzo dziękuję i zapraszam do naszego pięknego województwa podlaskiego.
9: A za chwilę w naszym programie przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie o kolejnym balonowym przemycie, o planowanej na wtorek akcji Szklana Pułapka 2026 oraz o planach na wzmocnienie Europy. Na zakończenie przeglądu powiemy o nowym muralu, który znajduje się na ulicy Gajowej w Białymstoku.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
14: Magda Tkaczyk, zapraszam. Ponad 600 tysięcy złotych, tyle warte są papierosy, które przemytnicy próbowali przerzucić przez granicę z Białorusią za pomocą balonów. Podlaska Straż Graniczna przejęła nie tylko kontrabandę, ale zatrzymała też osoby, które próbowały ją w Polsce odebrać, mówi podpułkownik Katarzyna Zdanowicz z oddziału Straży Granicznej w Białymstoku.
15: W sumie zatrzymano 9 osób, 2 obywateli Litwy, 3 obywateli Polski i 4 obywateli Białorusi.
14: W tym roku służby zabezpieczyły kilkaset takich przesyłek i zatrzymały ponad 40 przemytników. A Białostocka Straż Miejska ma już 35 lat. Przed Białostocką Katedrą można oglądać wystawę o historii straży miejskich z 12 polskich metropolii. To ma być duża akcja z udziałem około 180 osób i 12 pojazdów. We wtorek w Białymstoku Szklana Pułapka 26, czyli ćwiczenia służb. Scenariusz zakłada atak z powietrza, pożar, ewakuację ludzi oraz pomoc poszkodowanym. A podlascy strażacy, którzy pomagali gasić pożary w Hiszpanii, właśnie wrócili do domu. To 12 ratowników, którzy przez 11 dni nie tylko walczyli z żywiołem, ale też szkolili się wspólnie z hiszpańskimi strażakami. Tymczasem w Białymstoku w listopadzie przedstawiciele Unii, polskiego rządu i samorządów krajów graniczących z Rosją i Białorusią będą się zastanawiać, jak wzmocnić Europę. Podlaski marszałek Łukasz Prokorym mówi, że kluczem jest zmiana unijnej definicji sytuacji nadzwyczajnych.
16: Nie tylko o sytuacje związane chociażby z klęskami żywiołowymi, ale także z konfliktami geopolitycznymi czy sytuacjami kryzysowymi na granicach.
14: I regiony graniczne mogłyby elastyczniej używać unijnych funduszy w takich sytuacjach, jak ataki hybrydowe czy kryzysy migracyjne. No to teraz nietypowa interwencja podlaskiej Straży Granicznej. Mądrowi z Mielnika zatrzymali kobietę, która pomyliła drogę i wjechała na pas graniczny w kierunku Białorusi. Kierująca osobówką uszkodziła znak i szlaban. Za brak uwagi zapłaciła 1000 złotych mandatu. Tymczasem na ulicy Gajowej w Białymstoku uwagę zwraca nowy mural. Na nim książki, bo malowidło, które zdobi filię numer 9 Książnicy Podlaskiej, ma zachęcać do czytania.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Magda Tkaczyk.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
9: Młodzież wróciła do swoich ławek. W związku z tym policja prowadzi coroczną akcję prewencyjną.
10: Młodszy aspirant Agnieszka Ulman, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku.
9: Lato, powoli niestety zbliża się do końca, no i policja będzie miała pełne ręce roboty, bo zaczyna się bezpieczna droga do szkoły. Jak będzie wyglądała w tym roku? Mam nadzieję, że będzie faktycznie bezpieczna.
10: Na pewno policjanci będą mieli pełne ręce pracy. Dzieciaki wracają do szkoły, także na pewno policjantów będzie więcej w rejonach placówek oświatowych. Będziemy kontrolować kierowców, jak przewożą dzieci. Będziemy też zwracać szczególną uwagę, jak zachowują się przed przejściem dla pieszych. No wiadomo, tu będzie trzeba zachować szczególną ostrożność, bo dzieci, młodzieży będzie dużo więcej niż na wakacjach. Bo tych dzieciaków będzie dużo, one nie będą zwracać uwagi. Bardzo często dzieci są w telefonie, więc no trzeba po prostu mieć oczy dookoła głowy.
9: No i biegną, bo już są prawie w szkole, prawda?
10: Tak, i to przede wszystkim. Biegną i telefon w ręku. Także na pewno będziemy pracować od rana do wieczora.
9: Dantejskie sceny dzieją się pod szkołami. Co byście powiedzieli rodzicom w kwestii parkowania?
10: No tu trzeba po prostu myśleć. Parkujmy samochody tam, gdzie możemy. Jeżeli już jesteśmy zmuszeni wysadzić dziecko przed szkołą, to zróbmy to w taki sposób, żeby nie utrudniać ruchu, aby to dziecko mogło bezpiecznie wysiąść z pojazdu i trafić do szkoły.
9: Jakie najczęściej problemy zauważacie w tych pierwszych dniach września?
10: No to na pewno pośpiech. Każdy będzie się spieszył. Po wakacjach jesteśmy spokojniejsi, jesteśmy wyluzowani, a tu będzie harmider, będzie pośpiech, każdy będzie chciał zdążyć do pracy. Dziecko trzeba zawieźć do szkoły, trzeba zdążyć, są korki, także na pewno dużo więcej zamieszania.
9: Co zalecacie zatem?
10: Spokój, opanowanie. Też może warto tutaj wspomnieć taki apel do rodziców, żeby porozmawiać też z dzieciakami o takich podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Jak przechodzić przez jezdnię, którą stroną iść, tak? Jeżeli gdzieś tam idziemy, mamy dłuższą drogę do tej szkoły. Dobrze byłoby, aby rodzic pierwsze te dni tą trasę przeszedł z dzieckiem. Szczególnie jeśli to są dzieci pierwszoklasiści. No i przede wszystkim odblaski. To jest rzecz też bardzo ważna, która pomaga dzieciom nie tylko przejść przez przejście, tak żeby było widoczne, będą też godziny popołudniowe, te dzieci będą uczyć się, więc będzie półmrok, jak będą wracać, więc dobrze było, żeby te dzieciaki miały odblaski nie tylko na sobie, ale też dobrze, aby miały je na plecaku.
9: Czy planujecie jakieś spotkania w szkołach?
10: Spotkania przede wszystkim, one trwają cały rok. Policyjni profilaktycy jeżdżą na te spotkania, nie tylko mówią o zasadach bezpieczeństwa, ale o różnych tematach związanych z młodzieżą, także profilaktyka będzie na pewno. Standardowe działania, żadnych nowości nie przewidujemy.
9: Tymczasem już przed rozpoczęciem roku szkolnego podlascy policjanci sprawdzali bezpieczeństwo w rejonie szkół podstawowych w całym województwie. W samym Białymstoku kontroli poddano okolice 45 szkół podstawowych. W efekcie zlecono odnowienie około 800 metrów kwadratowych oznakowania poziomego. Poprawiona została również widoczność znaków, a uszkodzone elementy są wymieniane. W miejscach, gdzie dzieci pojawiają się szczególnie często, będą dodatkowe znaki, m.in. na fluorescencyjnym tle. Tymczasem najmłodsi rozpoczęli naukę m.in. w nowym żłobku w Białymstoku przy ulicy Absolwentów 6. Powstała tam filia placówki miejskiej numer 3, która ma 144 miejsca, 6 oddziałów i własny plac zabaw, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
17: Cieszy, że przybywa kolejna piękna placówka, szczególnie właśnie tutaj na tym osiedlu, które dynamicznie się rozwija. Tu będzie budowanych jeszcze kilka nowych bloków komunalnych, a więc myślę, że ten żłobek będzie właśnie cieszył się popularnością wśród mieszkańców tego osiedla, ale nie tylko. Mamy 10 żłobków, 1409 miejsc. Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy i w tym żłobku, i również w innych. No tu jest oczywiście kwestia też jakby regionalizacji. Rodzice chcą mieć żłobek najbliżej miejsca zamieszkania. Ta inwestycja jest inwestycją modułową. Kosztowała 18 milionów złotych, z czego 10,1 miliona to było dofinansowanie aktywy malów KPO, ale również fotowoltaika 237 tysięcy złotych. Po wielu latach udało się zaspokoić liczbę miejsc w żłobkach, tak aby rodzice nie czekali na listach rezerwowych, w kolejkach. Jeszcze powiem więcej, Rada Miasta w tym roku odblokowała możliwość zapisów do naszych żłobków dzieci, mieszkańców, którzy nie mieszkają w Białymstoku, a mieszkają w gminach ościennych. Także zapraszamy zarówno dzieci z Białegostoku, jak i spoza Białegostoku. Placówka jest bardzo nowoczesna, to jest 6 oddziałów, 144 miejsca. Z każdej sali jest wyjście właśnie na ten bardzo bezpieczny plac zabaw. Tu jest rodzinny ogród działkowy, a więc myślę, że właśnie jak to było kiedyś powiedziane, klasyk powiedział, w tych pięknych okolicznościach przyrody i dzieci będą się czuły bardzo dobrze, rodzice będą pewni, że są dobrze zaopiekowane, ale też wierzę, że personel dołoży wszelkich starań, aby właśnie otoczyć należytą opieką naszych najmłodszych.
9: Jak dodaje zastępca prezydenta Białegostoku Tomasz Klim.
18: Dobrze zrealizowana inwestycja to oprócz dobrego nadzoru również dobry współpracownik. Tutaj z firmą Unicha współpracowało się naprawdę bardzo dobrze, dzięki czemu tak naprawdę w terminach mamy gotową inwestycję.

0: możemy chwalić się tym żłobkiem. Żłobek, który był jako pierwszy w Białymstoku wybudowany w technologii modułowej. W trakcie jego budowy pokazywaliśmy białostoczanom, jak to wyglądało krok po kroku. Najpierw wylana płyta, poszczególne moduły, które przyjeżdżały tutaj w nocy. Także myślę, że ta inwestycja była, oprócz tego, że wygląda fantastycznie, to jeszcze ten proces budowy był ciekawy. Stąd też chwalimy się nią. To jest jedna z najpiękniejszych inwestycji w Polsce.
1: Do nowej placówki zaprasza jej dyrektor Monika Niewińska.
2: Zapraszamy naszych pierwszych podopiecznych razem z rodzicami. Rozpoczynamy proces adaptacyjny. W naszej placówce będzie się on odbywał w trzech etapach. Pierwszy etap aktywnego udziału rodzica, czyli rodzic przyjdzie ze swoim dzieckiem i będzie mógł z nim pobyć przez jakiś czas, aby dziecko stopniowo przyzwyczajało się do tego miejsca i aby cieszyło się tym miejscem i dobrze się rozwijało.
1: To już 10. żłobek w Białymstoku. W sumie wszystkie placówki mają ponad 1400 miejsc dla dzieci do lat 3.
3: Interesujące dla mieszkańców Białego Stoku.
1: Nowe figurki widzimisiów, remonty dróg osiedlowych czy budowa szkolnych obiektów sportowych. Między innymi na takie projekty będzie można zagłosować w 14. edycji budżetu obywatelskiego w Białymstoku. W tym roku wpłynęło 127 projektów, z czego do głosowania zakwalifikowano 72. Łącznie miasto planuje przeznaczyć na nie 15 milionów złotych. Projekty będzie można poznać w niedzielę 13 września przed Teatrem Dramatycznym podczas Białostockiego Festynu Obywatelskiego. Przedstawiciele władz miasta cieszą się, że z roku na rok widać coraz większe zaangażowanie mieszkańców, mówi Urszula Przystupa, dyrektor Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku.
4: Ten czas, który jest przed nami, to jeszcze nie jest głosowanie, natomiast jest to dobry czas na promowanie projektów, które zostały zakwalifikowane. Wnioskodawcy dowiedzą się też, jakie numery w drodze losowania zdobyły te projekty i to jest taki moment, żeby już upowszechniać ten numer, który się będzie wpisywało w papierowej karcie do głosowania. W tej elektronicznej jest troszeczkę łatwiej, bo na bieżąco można przeczytać tytuł i też opis tego projektu. Karta papierowa będzie gdzieś w uzupełnieniu do broszur i do list projektów, które będą też zawierały tytuły, kwoty i lokalizacje. Dwa zdania o powodach nieważności głosów. Najczęściej były to przyczyny takie jak w latach ubiegłych, czyli nieuregulowany stan własności gruntów, najczęściej współwłasność osób fizycznych, spółdzielni, bądź toczące się tak zwane postępowania zwrotowe poszczególnych działek. Bywały też takie powody jak niecelowość, niegospodarność, zbyt wysokie koszty lub niezgodność z innymi przepisami, czyli najczęściej były to plany zagospodarowania przestrzennego. Teren był przeznaczony w planach pod inny cel. Statystyka się utrzymuje w tych projektów odrzuconych. Jest zdecydowanie mniej niż tych, które zostały zakwalifikowane. Dobrą informacją jest też to, że projektodawcy bardzo często zgadzali się na proponowane zmiany. Dążono do tego, żeby te projekty zakwalifikować, czasem w innym kształcie.
1: Jak dodaje wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Kisielewska-Martyniuk.
5: Ja już jestem członkinią zespołu od wielu lat i po pierwsze obserwuję, jak coraz sprawniej, wręcz idealnie pracują departamenty. Te wszystkie opinie merytoryczne, formalne są przygotowywane doskonale. Nam tylko podczas tych posiedzeń pozostaje zapoznać się z informacjami, ewentualnie przedyskutować pewne kwestie i podjąć decyzje. Co też bardzo cieszy, tutaj potwierdzę to, co mówiła pani dyrektor. Według mnie jest coraz mniej tych projektów odrzuconych z powodu postępowań zwrotowych, tego, że te działki nie należą do miasta. Świadczy to o tym, że nasi mieszkańcy po pierwsze polubili tę całą ideę budżetu obywatelskiego, zrozumieli, że mają niesamowitą sprawczość, że mogą zrobić coś dobrego dla swojego osiedla czy miasta. Po drugie, potrafią się dowiedzieć, potrafią przyjść, porozmawiać z pracownikami CAS-u. Wiele projektów było przedyskutowywanych i wracały one troszeczkę w zmienionej formie. Dzięki temu mogły zostać zaakceptowane i można było już wylosować ten numerek. Budżet obywatelski jest bardzo ważny dla budowania takiej wspólnoty lokalnej. Ludzie, mieszkańcy poszczególnych osiedli, tworząc projekty na czy to parki kieszonkowe, czy place zabaw, muszą się zebrać, muszą coś ze sobą ustalić, muszą się potem namówić, brzydko mówiąc, żeby zagłosować na ten projekt, a potem razem się cieszą. Ostatnio byłam świadkiem tego, jak powstaje mural na Dziesięcinach na bibliotece. I jak się często zatrzymywali mieszkańcy, stawali, podziwiali i mówili, głosowałem za tym. I to bardzo cieszy. Bardzo cieszy, że będziemy mogli też poobserwować 13 września, popodglądać,

0: pospotykać się z tymi wszystkimi, którzy te projekty napisali.
1: Mówiła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Białegostoku Katarzyna Kisielewska-Martyniuk. Głosowanie na projekty obywatelskie zacznie się 24 września i potrwa do 7 października. Warto przypomnieć, że w 13 poprzednich edycjach miasto przeznaczyło na budżet obywatelski łącznie 165 milionów złotych. Do tej pory w ramach tego projektu zrealizowano 334 inwestycje.
2: Tym żyje Białystok.
1: 17 września odbędzie się drugi kongres Białostoczanek. To inicjatywa Rady Kobiet przy prezydencie Białegostoku, która ma inspirować mieszkanki miasta do aktywności i działania. Jak mówi przewodnicząca Rady Anna Augustyn, w tym roku hasło imprezy brzmi Daj sobie szansę.
3: To krótkie hasło, ale niesie za sobą ważne przesłanie, bo to my kobiety przede wszystkim dajemy szansę innym, inspirujemy, wspieramy, pomagamy, a dużo rzadziej pytamy same siebie, może teraz jest czas, żeby spróbować, żeby się odważyć. I o tej sprawczości będzie ten kongres. Program kongresu jest pomyślany w taki sposób, aby porozmawiać z różnymi kobietami, które reprezentują różne środowiska i mają różne doświadczenia, ale które wywierają realny wpływ na życie naszego miasta. Reprezentują sferę społeczną, biznesową, kulturową i też sferę publiczną. Porozmawiamy również o nas samych, o życiu bez filtra, o presji, jaką odczuwamy na co dzień, o odporności psychicznej, ale przede wszystkim o tym, żeby mieć odwagę być sobą. Będziemy mówić również o działaniach, o podejmowaniu trudnych decyzji, o tym, że te decyzje bardzo często mogą zmienić trajektorię naszego życia i o tym, żeby mieć odwagę żyć bez lęku, podejmować ryzyko i wychodzić ze strefy komfortu, bo warto zawalczyć o swoje lepsze życie. Opowiemy również w kontekście projektu, który już w przestrzeni publicznej naszego miasta funkcjonuje od ponad 2 lat, czyli projekt Żółta Kanapa. Na bazie tego projektu chcemy pokazać, jak współpraca samorządowa, organizacji pozarządowych, wielu ekspertów może realnie przełożyć się na zmiany postaw społecznych w naszym życiu, w naszym mieście i to jest bardzo, bardzo ważne. Kongres będzie nie tylko okraszony wystąpieniami, ale również będzie przestrzenią i czasem do wspólnych rozmów, wspólnej wymiany doświadczeń.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: A teraz zapraszam Was do Muzeum Historycznego w Białymstoku. Dzisiaj chcę Wam pokazać dwie wystawy. Zobaczymy pierwsze piętro tej placówki, fantastyczną ekspozycję dotyczącą legendarnego hotelu Ritz, łącznie z dużą, imponującą makietą tego budynku, który przetrwał tylko w opowieściach. Zajrzymy też na inną wystawę, która znajduje się tuż obok, w sali balowej i będą to niezwykłe fotografie miasta oraz portrety. Naszym przewodnikiem po obu tych ekspozycjach będzie kierownik Muzeum Historycznego Piotr Niziołek.
4: Całe pomieszczenie poświęcone jest hotelowi Ritz, budynkowi, który pewną legendą został otoczony w Białymstoku i mówiło się nawet swojego czasu, że był Ritz, nie ma nic. No może nie tak do końca nic, ale Ritz aż to naprawdę już rzeczywiście nie ma i szansa na jego odbudowę jest niestety, wydaje mi się, żadna. Stałby na ulicy ta ściana dłuższa właśnie stałaby po prostu tutaj na tych rozjazdach przed bramą Pałacu Branickich. No i oceniać to można oczywiście rozmaicie, bo z jednej strony budynek rzeczywiście taki ciekawy architektonicznie, taki zaokrąglony, historyzujący, to jest eklektyczny budynek, taki monumentalny, on był olbrzymi. No i przez to, że był taki olbrzymi, to trochę przytłaczał Pałac Branicki.
1: Dlatego zniknął.
4: Że był po pierwsze mocno zniszczony, a z drugiej strony nie pasował do nowego modelu ustrojowego, bo to taki bardzo burżuazyjny budynek, a nowa władza na pewno nie chciała mieć za dużo z tym wspólnego. I jest właśnie piękna makieta wykonana już parę lat temu przez specjalistę z Krakowa. Tu on tak odtwarzał te połacie dachowe. To jest bardzo skomplikowana bryła architektonicznie. Wpuszczona w ogóle jedną ścianą w nurt rzeki Białej, czego być może nie ma większość białostoczan świadomości. Nie jest to prosty budynek. A obejdźmy go jeszcze z tyłu. Zobaczmy jedną rzecz. Że tutaj tutaj jest taki zapadnięty dach z tyłu i nad tym dachem jest ogromny świetlik. Ogromny, no wielkości dużego domu po prostu. I to był taki szklany sufit w głównej sali banku położonej na parterze hotelu, czyli akurat w sali banku przez dwie kondygnacje się to ciągnęło i jeszcze było przykryte takim wielkim szklanym dachem. No musiało to naprawdę fenomenalne wrażenie robić, jak się tam wchodziło, takie naprawdę przepiękne, bardzo bogate wnętrze. No i tutaj, jeśli chodzi o to, co mamy oprócz makiety, no to wszystko jest związane z hotelem i tak można powiedzieć chronologicznie odbudowy przez jego takie no, dosyć krótki okres złotego wieku. Hotel został zbudowany i oddany w 1913 roku. Za rok wybuchła pierwsza wojna światowa. W 1915 roku do Białegostoku weszli Niemcy. Czego Rosjanie nie ewakuowali, to niszczyli, więc hotel był spustoszony, pomimo tego, że była to oczywiście inwestycja prywatna. Potem Niemcy się tu zadomowili, też tam niespecjalnie oszczędzali ten budynek. I po pierwszej wojnie światowej spółka Ritz odzyskała oczywiście swoją nieruchomość, bo Polska honorowała wszystkie akty własności. I znowu tutaj zaistniał hotel, ale już w zupełnie innym wystroju. My nie wiemy, jak ten hotel wyglądał w momencie swojej największej świetności, czyli właśnie na samym początku wieku XX, przed pierwszą wojną światową. To się wszystko właśnie bardzo potem zmieniło, ale już w dwudziestoleciu międzywojennym też na pewno robił duże wrażenie i też cieszył się bardzo dużą popularnością. Miał własny jazz band. Tutaj mamy właśnie taki drobny aneksik z tą słynną piosenką Putin on a Ritz. Nie dotyczy ona generalnie Ritza Białostockiego, ale generalnie hoteli pod marką Ritz. Także odstawić się na Ritza było takim w krajach anglosaskich takim przysłowiem właśnie, że tak bardzo wytwornie po prostu się ubrać, to było właśnie odstawić się na Ritza. No i mamy też troszeczkę w związku z tym tutaj oryginalnych strojów wieczorowych. No to akurat dwa damskie, bardzo fajne z końca lat 20. i początku lat 30. suknie właśnie.
1: Gdzieś tu w Białymstoku się zachowały?
4: Tak, to są dwie sukienki po białostoczankach. Bardzo fajnie, prawda? One są zupełnie inne stylistycznie, estetycznie niż to, co mamy dzisiaj. Takie bardzo zwiewne tkaniny, ale obszyte milionem szklanych paciorków, więc one są paradoksalnie takie właśnie wyglądają na zwiewne, ale są dosyć ciężkie, bo te paciorki jednak trochę ważą. No i są takie właśnie, nie wiem jak to ubrać w słowa, takie powiedzmy sobie proste. Nie mają żadnych wcięć w talii, tylko taka prosta.
1: Typowy taki wzór na lata 20-30 sukienek.
4: Tak jest, tak jest. I jeszcze mamy tutaj w samej gablocie taki aneksik z szufladami i w tych szufladach wykorzystaliśmy super pamiątkę archiwalium związane z hotelem Ritz, ponieważ w białostockim archiwum państwowym zachowały się plany, które zostały wykonane na inwentaryzację tego budynku, kiedy on został oddany w 1913 roku do użytku i możemy sobie popatrzeć dosłownie od piwnicy aż po strych, jakie były pomieszczenia, jakie były pokoje, gdzie były łazienki, gdzie były jakieś takie właśnie ogólnego przeznaczenia pomieszczenia. Tu na przykład mamy podpisaną sala bilardowa, tak, tam mamy pub, sala piwna napisane, ale to jest pub, tak, przechowalnia bagażu. Tutaj jesteśmy akurat w przyziemiu, w piwnicy. No ale są też pomieszczenia techniczne, skład na węgiel, kotłownia, jakieś pomieszczenia zapasowe, no i safe banku, który też był właśnie w piwnicy, ale ma oddzielną klatkę schodową. W ogóle to było opancerzone, że tak powiem, miejsce i on też był w podziemiach. No i sobie przemieszczamy się piętro wyżej. I to takie najbardziej reprezentacyjne piętro, bo użytkowe. I tutaj pierwsze przecież w Białymstoku windy były w hotelu Ritz, więc to robiło na pewno wrażenie. Ludzie przychodzili choćby podejrzeć, jak to wygląda, gdzieś tam pokręcić się po tym lobby, przejść korytarzem. A tutaj były i kawiarnie, i fryzjerzy byli. Była giełda kupiecka białostocka zarejestrowana. Tego było sporo.
1: To bardzo się to zmieniało, bo tam duży ruch był w interesie.
4: Oczywiście, duży ruch był w interesie, zmieniało się to. No ale główna sala banku też jest tutaj widoczna, z takim kontuarem bardzo dużym, też eksponowanym. No i widać tutaj właśnie też te ciągi komunikacyjne, bardziej służbowe, tam oficjalne, tak, taka duża klatka służbowa dla gości. No i ciekawostką jest to, że hotel Ritz przecież taki standard wielki, a łazienka jedna na piętro.
1: Ale to i tak było dobrze.
4: Zdecydowanie, jak nie trzeba było już wychodzić do wychodków, to na pewno było dobrze. Z rzeczy oryginalnych, jakie mamy po hotelu Ritz, to są właśnie, o tutaj mamy zdjęcia, zdjęcie widelca. Mamy troszkę sztućców z restauracji hotelowej, ale to już z dwudziestolecia międzywojennego oczywiście. Mamy rozmaite zaproszenia na dancingi, na jakieś wydarzenia kulturalne, które się odbywały w Ritzu, ulotki jakieś takie reklamowe, oczywiście fotografie, ale też na przykład kinkiety te dwa, które pochodzą z salonu fryzjerskiego, który był w hotelu po prostu. No to z tą częścią hotelową nie było to związane, ale ten fryzjer był po prostu położony w hotelu. No i tutaj też taki akcent bardzo białostocki, bo mamy rosyjski napis Buza tam na dole, restauracja macedońska i Buza. W Białymstoku Buza stała się popularna i do dzisiaj jest kojarzona w pewnym sensie z naszym miastem właśnie dzięki temu, że tutaj macedońscy
1: uciekli przed wojną.
4: Tak, uciekli przed wojną. W 1912 roku pojawili się w mieście i przywieźli ze sobą tą Buzę, która wielką zrobiła furorę, tak się białostoczanom spodobała. Ja jako dziecko to w ogóle piłem Buzę robioną przez siostrę mojej babci, Leokadię, i nawet nie miałem absolutnie świadomości, skąd to się wzięło,
1: taki
4: co to
1: jest. Historyczny napój.
4: Tak, bardzo historyczny napój, ale ja byłem za mały, żeby się zorientować w jego historyzmie. Generalnie taki bardzo odświeżający, no w paru miejscach w Białymstoku w tej chwili można spróbować. No i hotel został bardzo poważnie uszkodzony w czasie II wojny światowej. Wypalona bryła stała jeszcze do 1947 roku. Zresztą cała okolica, tutaj takim kontrastem była na pewno brama pałacowa, bo akurat brama Pałacu Branickich, która dosłownie kilka metrów od fasady hotelu Ritz stała, jest oryginalna. Ona przetrwała, tam drewniane części są oryginalne od XVIII wieku, a tutaj ta bryła hotelowa zupełnie wypalona. No i zdecydowano w 1947 roku o rozbiórce. Mury zostały wysadzone, wszystko zostało uprzątnięte, a podziemia zasypane. Poprzedni dyrektor Muzeum Podlaskiego, kiedyś tutaj wędrując z ratusza, czyli z naszej głównej siedziby do Muzeum Historycznego, tam akurat jakiś rurociąg był kopany czy coś takiego i robotnicy odsłonili te podziemia i normalnie kawałek posadzki w tej właśnie sali bilardowej i tak spytał nieśmiało, czy można by było pozyskać kawałek, i oni tak, powiedzieli tak, nie ma problemu, i odkuli nam taki kawałek posadzki, więc mamy też kawałek posadzki z Ritza. No i dzisiaj już nie ma niestety śladu.
1: Na szczęście została ekspozycja. Przejdźmy teraz do kolejnej sali.
4: A tutaj w dawnej sali balowej mamy w tej chwili wystawę czasową. No wykorzystujemy generalnie tę salę właśnie na wystawy czasowe w tej chwili. Ona jest troszeczkę zmniejszona, jak widać jest taką zabudową, no ale to ze względu na to, że musieliśmy jakby troszkę od okien się oddzielić i troszkę klimatu zbudować do tej wystawy. I na takich czarnych tłach, na czarnych ścianach, na czarnych zabudowach przedstawiamy fotografie czarno-białe, fotografie białostockiego artysty Józefa Sławickiego, osoby zupełnie w pewnym momencie zapomnianej, nawet nie było wiadomo jak wyglądał, a tutaj mamy proszę bardzo jego autoportret, jeden z wielu jego autoportretów, i był to świetny fotograf, po którym niewiele zostało, troszkę ponad 300 negatywów w naszych zbiorach się znajduje, gdzieś po domach białostockich są też oryginały odbitek tych jego fotografii. No taką ciekawostką jest to, no generalnie wszyscy mamy pewnie świadomość i często się z tym gdzieś tam spotykamy, że okazuje się, że świat jest bardzo mały i raptem szukamy jakiegoś tematu i on nie wiadomo skąd gdzieś bardzo blisko nas wypływa. No i tak też było z tym Józefem Sławickim. Kuratorem tej wystawy jest Filip Chomik, właśnie pracownik Muzeum Historycznego. I jak zaczął się interesować tym tematem, to okazało się raptem, że tenże Józef Sławicki był pierwszym narzeczonym mamy Grażyny Wołkow. Wdowy dzisiaj po słynnym fotografie Wołkowie.
1: Czyli generalnie podobali się fotograficy.
4: Ewidentnie coś tam się kręci dookoła fotografii, wszystko i jest to być może charakterystyczne właśnie, albo genetyczne dla tej rodziny. No i możemy sobie się przejść po tej wystawie. To jest tylko jakiś wybór i planujemy, w związku z tym, że ta wystawa się cieszy bardzo dużą popularnością i ludzie są zauroczeni tymi fotografiami, to będziemy na pewno robić jakąś powtórkę, bo tutaj mogliśmy pokazać tylko 20 parę fotografii. Tutaj
1: ta... W fajnych formatach, bardzo dużych.
4: W bardzo dużych formatach i takie wybraliśmy oczywiście creme de la creme, ale tego kremu jeszcze trochę nam zostało, więc mamy takie zdjęcia związane z dziejami Białegostoku. Tutaj na przykład tu jest widok bardzo szeroki. To jest z kościoła świętego Rocha. To jest o tutaj. To są szalowania tego świetlika centralnego nad Nawą. W czasie budowy kościoła zostało to zdjęcie właśnie wykonane na rusztowaniach, takich bardzo wysoko położonych. Stąd właśnie tutaj daleko widać, to jest dworzec kolejowy. Za dworcem taki wielki budynek, po którym bardzo mało zostało informacji. To był hotel. Niestety na żadnej w zasadzie chyba innej fotce nie mamy tego hotelu, więc a widać, że gmaszysko całkiem okazałe.
1: Pierwszy raz to widzę, czyli taki równoległy do dworca w Białymstoku był fajny, zabudkowy hotel. A dalej pola.
4: z drugiej strony położony, a dalej tak pola i gdzieś tam wieś Antoniuk w oddali. Tutaj mury po wyburzonej, no jeszcze jakby wyburzenie nie zostało skończone, więc tych murów trochę zostało. Po tej cerkwi, która nigdy nie została ukończona i została wyburzona tutaj przy ulicy Sienkiewicza.
1: I powstała komenda wojewódzka.
4: Wojewódzka na tym placu, tak. A to z kolei białostoczanie słynny. Ojciec lalkarstwa białostockiego Piotr Sawicki. Tutaj autoportret ze świecą, magiczny, biorąc pod uwagę to, że to było wszystko przecież analogowymi aparatami robione i to jeszcze w dodatku takimi, no, archaicznymi, no to są naprawdę super fenomenalne fotki i widać, że chłopak miał do tego talent. Kolejny jego autoportret, taki tytułowy nasz, reklamujący naszą wystawę, taka twarz podświetlona od dołu, wynurzająca się z ciemności, też z takimi bardzo głębokimi cieniami i tutaj widać te refleksy w oczach. Też kobiety bardzo, jak widać, lubił fotografować, miał swoje oczywiście ulubione modelki, które już w tych ponad 300 fotografiach da się zauważyć, że wracał do niektórych pań, pewnie koleżanek po części. Tutaj mamy w ogóle kobietę w stroju męskim praktycznie, z papierosem w zębach, dosłownie w zębach, nie w ustach, w zaciśniętych zębach, co w tamtych czasach było takie, no...
1: Bardzo feministyczna fotka.
4: A tutaj z kolei w takim stroju prawie że ludowym, chustka na głowie, naręcza korali. Tutaj kolejny taki bardzo romantyczny portret, dziewczyna z takimi bardzo wyrazistymi wschodnimi rysami, więc też ciekawe. No i troszeczkę też fotografii plenerowej, tutaj jakiś zachód słońca nad szuwarami, nad jakimś stawem, też urokliwe zdjęcie.
1: Wystawa wydaje się bardzo nowoczesna, jak na ten czas, kiedy tworzył artysta.
4: Tak, no właśnie też ta przestrzeń tutaj gra. Tą przestrzeń nam zaprojektował Łukasz Mikołajczyk, białostocki architekt wnętrz. Bardzo nam się dobrze pracuje w tej przestrzeni, bo właśnie tak potrafi podkreślić to, co tutaj prezentujemy.
1: Fajnie stworzył takie bardzo nowoczesne wnętrze w zabytkowym budynku.
4: Dokładnie. W historycznej, zabytkowej przestrzeni w taki kawałeczek. Cieszymy się z tego, że on nie jest taki dominujący w żaden sposób. To znaczy, tu się wchodzi bardzo naturalnie i z tymi zdjęciami super współgra, także jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Polecamy jak najbardziej. Do kiedy można jeszcze będzie tę ekspozycję oglądać?
4: Na pewno do końca roku.
1: Czyli jest czas, ale nie odkładajcie, bo naprawdę wystawa tych zdjęć, przypominamy, Józefa Sławickiego robi wrażenie. A obie ekspozycje, zarówno tę czasową, jak i wcześniejszą stałą, pokazywał nam kierownik Muzeum Historycznego w Białymstoku Piotr Niziołek.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury dr Martyna Faustyna Zaniewska jest autorką bardzo ciekawej książki o kondycji naszego miasta. Warto przypomnieć, że swego czasu pani doktor się doktoryzowała i właśnie to jest jej doktorat. Co ciekawe, książka ma wzięcie, bo dwa razy była wydana.
5: Tak, to prawda. Książka ukazała się i właściwie ten nakład został całkowicie wyczerpany. A ukazała się dzięki mojej współpracy z wydawnictwem Uniwersytetu w Białymstoku i z Fundacją Miasto Białystok. W ubiegłym roku ukazało się wznowienie, nieco zmodyfikowane, ale też bardzo zależało mi na tym, żeby jednak ta pierwotna baza i charakter przesłania, które płynęło z pierwszej części książki, pozostało aktualne, bo też nie ukrywam, że chociaż minęło od badań bardzo dużo czasu, ponad 10 już właściwie, ale mam wrażenie, że te wnioski płynące z badań są wciąż bardzo aktualne. Białystok, myślę, że to wciąż miasto nie do końca odkryte przez mieszkańców innych części Polski, aczkolwiek myślę, że tutaj dużo też się zmieniło ze względu na pandemię. Pamiętamy ten czas boomu przyjazdów na Podlasie, po drodze oczywiście przez Białystok i zwiedzania naszego regionu. Z drugiej strony wszystko to, co się działo potem w związku z kryzysem migracyjnym, trochę odwróciło te tendencje turystyczne, więc dzisiaj mam znowu takie poczucie, że ten Białystok dalej warto mocno promować w Polsce i zachęcać do odkrywania naszego miasta, ale też z drugiej strony cały czas mam wrażenie, że wciąż szukamy pomysłu na siebie, że Białystok to wciąż miasto niedookreślone i że tak naprawdę szukamy pomysłu na to, jaki ten Białystok powinien być, a głównie o tym jest ta książka i o tym są te refleksje i głosy samych mieszkańców, z którymi spotkałam się, a było to ponad 50 osób ze świata kultury, nauki, mediów, ale także tacy, powiedzmy, zwykli mieszkańcy, którzy chcieli się podzielić ze mną swoimi wnioskami, refleksjami na temat tego, jakim miastem ich zdaniem jest Białystok.
1: I te najbardziej poruszające dla ciebie rozmowy?
5: Tak naprawdę mam takie poczucie, że ten Białystok to jest takie miasto kontrastów. Z jednej strony strony mówimy o sobie, że jesteśmy bardzo otwarci, gościnni, a z drugiej strony no gdzieś tam pojawiały się w przestrzeni chociażby medialnej, czy no oczywiście w przestrzeni miasta również różnego rodzaju sytuacje, które spowodowały, że przypinano nam łatki miasta niekoniecznie otwartego. Myślę, że trochę to żeśmy już przepracowali. Myślę, że dużo też w tym obszarze się zmieniło ze względu na sytuację na Białorusi, gdzie napłynęło dużo mieszkańców po sytuacji politycznej w 2020 roku. Wojna w Ukrainie też spowodowała zmiany w strukturze mieszkańców i to, że właściwie dzisiaj już normalnością są wschodnie języki, które słyszymy na ulicach naszego miasta. Więc myślę, że ta otwartość, że tak powiem, rzeczywiście jest bardziej przez nas w przestrzeni miasta dostrzegana, ale też swoimi działaniami myślę, że coraz bardziej sprawiamy, że rzeczywiście możemy określać siebie jako otwarci. No ale też otoczenie na tle mieszkańców innych miast bardzo często określani są jako ci tacy bardziej prostolinijni. Nie wiem, czy tak jest. Myślę, że to też się bardzo mocno zmienia. Myślę, że tutaj duża rola różnego rodzaju filmów, seriali, które na przestrzeni lat powstawały i które ten Białystok dookreślały bardziej poprzez pryzmat województwa podlaskiego, różnorodności kulturowej. Dzisiaj przytacza się przez media głośna dyskusja na temat chociażby ostatniego filmu Podlasie. Czy rzeczywiście tacy jesteśmy? No myślę, że nie do końca. Oczywiście jakieś tam wątki z tym...
1: Mocno stereotypowy obraz.
5: Tak. I to też potwierdza, że my ciągle z tym stereotypem Podlasia i Białegostoku po prostu musimy walczyć.
1: No troszeczkę też na to pracujemy, bo mamy paru youtuberów, którzy kultywują tą naszą zaściankowość.
5: Tak, to prawda. Ja też mam taki do tego trochę neutralny stosunek, bo z jednej strony dzięki tym youtuberom, tak instagramerom, rzeczywiście o naszym regionie i mieście jest głośniej, ale z drugiej strony rzeczywiście to utwierdza te stereotypy. I pamiętam z moich rozmów z badanymi, że właśnie w dużej mierze te stereotypy kształtują tę naszą tożsamość, a więc opieramy się tak naprawdę nie o to, co my sami myślimy o naszym mieście, o tym, jakie mamy wobec niego odczucia, refleksje, jakie oceniamy, a bardzo często poprzez pryzmat tego, co inni o nas sądzą. No i te stereotypy negatywne niestety nie przyczyniają się do budowy silnej, ugruntowanej tożsamości, a raczej do słabości, do tego, że wciąż często wstydzimy się tego, skąd pochodzimy, gdzie jesteśmy, ale też widzę, że to też mocno się zmienia, bo myślę, że też ostatnie lata pokazały siłę i taką wartość w tym, że Białystok jest miastem o niedużej skali, że przyjemnie się tutaj żyje, co w sytuacjach chociażby pandemicznych też miało ogromne znaczenie. To, że my mamy piękny park w centrum miasta, że właściwie z tego centralnego parku można wprost przejść do rezerwatu leśnego, to wszystko miało, myślę, że ogromne znaczenie i te ostatnie lata i pandemiczne i w związku z tym wszystkim, co dzieje się w przestrzeni dookoła nas i też na świecie, sprawia, że myślę, że też coraz bardziej my jako białostoczanie doceniamy to nasze miejsce do życia. No niemniej te stereotypy są, funkcjonują i to jest pytanie, czy z nimi warto walczyć, czy jesteśmy w stanie je pokonać, czy może po prostu pozostawić się samymi sobie, a naszą codzienną pracą, naszymi działaniami po prostu budować tę markę Białegostoku jako miejsca, gdzie się na wschodzie jednak, tak, trochę na uboczu centralnej Polski, ale jednak bardzo wartościowego, bo wciąż wydaje mi się, że to nasze położenie dookoła parków narodowych, rezerwatów przyrody, nieopodal krainy jezior jest wartościowe samo w sobie. Natomiast myślę, że cały czas nie umiemy tego do końca wykorzystać. To też ma pokłosie, jeśli chodzi o działalność kulturalną, bo w Białymstoku tak naprawdę od wielu lat dzieje się masa naprawdę atrakcyjnych, na wysokim poziomie działań kulturalnych, które też mam wrażenie, że gdzieś tam nie przebijają się do świadomości ogólnopolskiej. Up to Date jest takim przykładem wydarzenia, które też i przez moich rozmówców było wskazywane jako jedno z tych, które potrafiło zwrócić na siebie uwagę całej Polski. Natomiast dzieje się bardzo dużo, ale gdzieś tam cały czas brakuje nam takiej siły przebicia, siły marketingowej, promocyjnej, żeby o tym głośniej mówić i żeby te informacje o ofercie chociażby kulturalnej przedostawały się do szerszego grona odbiorców. To jest niestety chyba też bolączka naszego miasta i o tym też bardzo często mówią białostoczanie, że żeby zostać docenionym w Białymstoku, trzeba najpierw wyjechać, najlepiej do Warszawy, bo najbliżej, albo jeszcze dalej, zdobyć jakąś nagrodę, jakiś laur, wrócić do Białegostoku i wtedy być docenianym, chwalonym i wtedy białostoczanie doceniają taką osobę, chcą ją podziwiać, oglądać, słuchać. To, co chyba jest bardzo ważne i co też wybrzmiewa z mojej książki, to to, że ta kultura jest rzeczywiście naszym wyróżnikiem. My przez wiele lat myślę, że nie umieliśmy naprawdę doceniać twórców, artystów, którzy stąd pochodzą, musieli wyjechać albo chcieli wyjechać, a dzisiaj też obserwuję, że coraz więcej osób albo wraca, albo po prostu zostaje. Czego takim przykładem są chociażby, nie wiem, Swada i Nichos, tak? Ich sukces eurowizyjny, ale też to jest przykład tego, że trzeba osiągnąć gdzieś ten sukces na zewnątrz, żeby być docenionym lokalnie.
1: Do naszej rozmowy o Białymstoku z Martyną Zaniewską, dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury, jednocześnie autorką książki o tożsamości Białegostoku, będziemy jeszcze wracać. A teraz w ramach doceniania lokalnych artystów spotkanie z Agą Krysiuk, która zaprosiła nas do swojej pracowni, w której nadaje płytom winylowym nowe życie, tworząc z nich portrety gwiazd rocka i nie tylko, jako jedyna w Polsce.
2: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
6: Jestem wciąż jedyną artystką, która ręcznie wycina portrety z płyt winylowych.
1: Jak na to wpadłaś?
6: Zupełnie przypadkiem, bo kiedyś obejrzałam program o recyklingu i jednym z tematów była płyta winylowa, recykling płyty winylowej. Także tam był przedstawiony obraz układany z mozaik starych płyt, czyli bite stare płyty i ułożone mozaiki. To też były portrety muzyków i to była pierwsza moja inspiracja.
1: Czyli coś podobnego, ale myślę, że tutaj poszłaś dużo dalej jednak.
6: Tak, bo ja stwierdziłam, że ja takiej mozaiki nie ułożę. Czyli na początku był tak brak wiary w siebie, ale wymyśliłam sposób, w jakim mogłabym to ogarnąć, czyli wyciąć wyżynarką, nie układać mozaiki. Zawsze mi się przypomina, że nigdy nie układałam puzli, nie lubiłam tego. A te później składanie tych obrazów, wyklejanie, to może trochę to przypomina z małych elementów składanie do dużego obrazu.
1: A tu masz po prostu grafikę bardziej, skojarzenie z grafiką niż z mozaiką, prawda?
6: Tak, tylko że ja to wycinam i powstaje dużo elementów, które muszę później skleić w jedną całość. To dlatego może to odniesienie do tych puzli. Tak, jest to projekt totalnie graficzny, jest to grafika.
1: Ale trudno sobie wyobrazić, jak tak się przyjrzeć tym twoim portretom. Jak ty to tak z takiej drobinki układasz, te takie cienie?
6: Jest to też kwestia praktyki, nie ukrywam, bo pierwsze projekty były bardzo proste graficznie. Dopiero później kwestia doświadczenia, opanowania techniki, prób i błędów. Nie ukrywam, że tego trochę też było. Czym wycinać, jak wycinać, jakimi skalpelami. Taka fajna droga przebyta przeze mnie, bo nikt mnie tego nie nauczył, nie poszłam na warsztaty i nikt mi nie powiedział, to się robi tak, tak i tak, tym i tamtym. Ja też tą drogę musiałam przejść sama, jaką maszynką, jakimi brzeszczotami, na jakich prędkościach, jakimi klejami. No to też fajna droga i takie dojście do perfekcji w pewnym momencie. Już nie ukrywam, że te małe elementy, to czasami jak spojrzę na obraz, który zrobiłam, myślę, Jezu, jak ja to zrobiłam, sama mam takie myśli. Jestem z natury osobą niecierpliwą, także...
1: No, trudno uwierzyć, patrząc tak. Na tę pracę.
6: Patrząc na pracę, tak, ale bliżsi znajomi i rodzina wiedzą, że jestem takim trochę cholerykiem, niecierpliwą osobą, a te obrazy jakby zaprzeczają temu. Ale praca nad nimi, sam proces wycinania, to też taki moment wyciszenia jakiejś takiej myśli i chwili dla siebie. Też często już mam na swoim koncie prawie 40 wystaw. Podsumowując, indywidualne i grupowe. I tak już od prawie 14 lat tym się zajmuję. Mam sporo zamówień. Tych fanów ciągle jest, którzy mają swojego ulubionego idola, chcą mieć go u siebie na ścianie, jakoś bliżej. A że ta płyta winylowa tak współgra z postacią muzyczną, z muzykiem. Płyta winylowa, gdzie właśnie jest fizyczny zapis muzyki, jest to nośnik muzyczny. Także dla takiego oddanego fana jest to bardzo fajne. Fajny obraz z płyt winylowych, wycięta postać muzyczna, ulubiony idol. Także mam trochę tych zamówień, ciągle się to ludziom nie znudziło. Mi też się nie nudzi i cieszę się, że ma cały czas nowych odbiorców.
1: Powiedziałaś, że wycinam ręcznie. To brzmi dość karkołomnie. Co to za technika?
6: Jestem przedstawicielem rękodzieła, czyli jestem rękodzielnikiem, ale w takim nowoczesnym ujęciu. Czyli wycinam, moim podstawowym narzędziem jest wyżynarka stołowa. Mam też w użyciu takie wiertełko, maszynkę protetyczną, ale wiertełko złotnicze, skalpele, pilniczki. Wyklejam to wszystko na pleksie transparentnej, klejami do miękkiego winylu, chyba już wszystko zdradziłem.
1: Ale właśnie też jest tutaj obraz, ten duch artysty w tym obrazie, czyli technika techniką, ale też operowanie linią na płycie, prawda, kiedy budujesz postać.
6: Podkreślam zawsze, że punktem wyjścia do zrobienia projektu jest zawsze fotografia. I ja przez wiele lat, zanim zajęłam się obrazami, byłam fotografem koncertowym. Także jest to ciągle bliskie memu sercu, memu oku. I te postacie, które fotografowałam, często też na podstawie swoich zdjęć wykonuję te obrazy.
1: Czy robisz jeszcze nowe zdjęcia? Zajmujesz się też fotografią przy okazji?
6: Nie, jakiś czas jeszcze fotografowałam tutaj u nas na miejscu w Białymstoku, ale nie, już nawet unikam rodzinnych zdjęć, już zamawiam kolegów, fotografów, już jakoś Nie chcę wracać do tego, co już było. Jest już coś nowego.
1: Idziesz do przodu, zwłaszcza, że tych zamówień jest sporo. Perspektywa szeroka.
6: Tak, teraz skupiam się głównie na wystawie w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. I chyba to jest takie największe wyzwanie, które teraz spędza trochę sen z moich powiek.
1: Co było takim głównym impulsem? Kiedy dostrzegłaś potencjał tych płyt?
6: Najpierw tak próbowałam sobie i jeden z pierwszych obrazów, który wykleiłam, wrzuciłam na social media i taki dostałam fajny feedback od znajomych, bo też moi znajomi to duży krąg, oczywiście też związany z muzyką. Także dostałam dużo pochwał i szczerego zainteresowania. Także to mnie podbudowało i szybko dostałam kolejne zamówienia, że koleżanki czy tam koledzy mówią, zrób mi proszę cię, zrób mi to, zrób mi tamto. I tak kula śnieżna zadziałała. Słucham muzyki wykonawcy, którego akurat wycinam.
1: To pewnie dlatego słychać tę muzykę w tych obrazach.
6: Tak, pewnie tak. Ale przez to też poszerzył mi się bardzo wachlarz zainteresowań muzycznych, bo jak dostawałam zamówienia, to nie ukrywam, pewne postacie były mi doskonale znane, a niektóre bardzo mało. Także dużo nowych postaci muzycznych z różnych dziedzin muzycznych i gatunków poznałam.
1: Jeśli ktoś prosi cię o wykonanie jakiegoś portretu winylowego artysty, może myślę tak się zdarzyć, że nie słyszałaś nigdy muzyki, musisz włączyć coś, czy niekoniecznie?
6: Oczywiście. Najpierw szukam odpowiednich zdjęć, robię grafikę i co za tym idzie, wzbudzam tą moją ciekawość, jak on brzmi, co tworzy i słucham.
1: Czy jest taki artysta, którego robiłaś często, najczęściej?
6: Tak, chyba takim królem gitarzystów jest Jimi Hendrix i Jimiego Hendrixa zrobiłam kilka projektów.
1: Czyli gitarzyści zamawiają, czy fani?
6: Chyba jedno i drugie, no bo jest jakimś symbolem gitary elektrycznej i jakimś mistrzem niedoścignionym, dla wielu idolem, no także tak, to jest numer jeden.
1: Bardzo ci dziękuję za tę muzyczną rozmowę. Aga Krysiuk.
6: Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
1: I to wszystko dzisiaj ode mnie. Dobranoc. Julita Krzywa.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Tomek, pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: Ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Reklama.
14: Pierwszą niedzielę września słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na wiadomości o 8:00.
15: Ukraina proponuje zawieszenie broni. Trwa misja amerykańskich wysłanników. Kolejny wypadek polskiego autokaru na autostradzie na Węgrzech. To może być hit przyszłych wakacji nad morzem. Puck szykuje wyjątkowe przeżycia dla turystów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina jest gotowa, by do poniedziałku powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i dodał, że oczekuje, że Rosja w tym czasie nie będzie atakować Kijowa. Wczoraj mieszkańcy stolicy Ukrainy 5 razy musieli schodzić do schronów w związku z alertami przeciwlotniczymi. Dziś do Kijowa, prosto z Moskwy, mają przyjechać z misją pokojową wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa. Po wypadku kolejnego polskiego autokaru na Węgrzech wszyscy pasażerowie są w dobrym stanie i zdrowiu, zapewnił Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
16: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, odstawiono nowy autokar do Polski. Nikomu nic poważniejszego się nie stało.
15: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granicy ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą, a następnie wjechała w niego węgierska ciężarówka. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Najstarszy słowiański port bałtycki szykuje nową atrakcję turystyczną. Puck chce jeszcze bardziej chwalić się swoją historią, mówi burmistrz miasta Hanna Pruchniewska.
17: Myślę, że dotrze to do wielu osób dość dosadnie, kiedy wsiądą na taką replikę łodzi, którą znaleziono na dnie, popłynie tam nad to miejsce i sobie uświadomi, że właśnie gdzieś tam pod dnem jest to cudo z wczesnego średniowiecza.
15: Słowiańska łódź ma być gotowa w przyszłym roku, a proces jej budowy będzie można obserwować z bliska w specjalnym szkutniczym namiocie. Polskie siatkarki uległy Włoszkom 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy i dziś Polki zagrają o brązowy medal. Chorwacki pomocnik Luka Modrić pozostaje w grze, mimo że za 3 dni skończy 41 lat. Dla profesjonalnego piłkarza to czas na emeryturę, ale Modrić postanowił grać dalej w reprezentacji Chorwacji, a także we włoskim klubie AC Milan. Występy w Mediolanie były jednak do przewidzenia. Teraz Luka Modrić zadecydował, że jesienią zagra także w chorwackich barwach mecze Ligi Narodów.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
14: Te opady, które teraz w centrum i na wschodzie kraju po południu sobie przejdą i będzie nieco spokojniej. Chłodniej niż wczoraj, 19 stopni nad morzem, 18 w centrum i na Podlasiu, 20 na Dolnym Śląsku. To Kacper Sosnowski. Witam w niedzielny poranek. Wakacje się skończyły, a my wracamy no nie do szkoły, ale do Złotej Piątki, jak co niedzielę. Radio Złote Przeboje. Dziś będą zespoły, które miały przeboje z różnymi wokalistami. Szczegóły w tej sprawie niebawem, a na razie Bon Jovi. Z jednym i jedynym, Jonem Bon Jovi.

Madonna i True Blue w Radiu Złote Przeboje. Sporo się ostatnio mówi o tej wokalistce po tym, jak zamieściła na swoich mediach społecznościowych dziwne zdjęcia, swoje zdjęcia, ale wygląda na nich jak nie ona. Część fanów zwraca uwagę, że dzięki medycynie estetycznej Madonna wygląda dużo lepiej, inni krytykują, że to żenujące, co gwiazda z sobą wyprawia. Jak ktoś chce wiedzieć, w czym rzecz, to polecamy choćby Instagram Madonny, ale muzyki się przede wszystkim słucha. No to Cool and the Gang.

0: Sing away, Catherine.
1: Sing away. Bye.
0: Bye.
1: Bye. No, I can't.

0: crucible.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podzieli.

0: Lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1. Zaraz wracam.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: 8.30 prawie na zegarach Radio Złote Przeboje w głośnikach. A teraz u nas...
1: Złota Piątka.
0: Dziś zespoły, które miały różnych wokalistów lub przeboje, których wokale wykonywały różne osoby. Bo jak mówimy na przykład Perfect, no to myślimy oczywiście Grzegorz Markowski, choć obecnie to jest oczywiście Łukasz Drapała. Ale przecież kiedyś Perfect to była także na przykład Basia Trzetrzelewska. O właśnie, ale oczywiście też Zbigniew Hołdys, który po otrzymaniu tekstu Co się stało z Magdą K. od Andrzeja Mogielnickiego napisał melodię i sam piosenkę wykonał. Wyszło fantastycznie.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
6: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry, panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
10: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
11: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
0: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Nareszcie weekend.
13: Nareszcie niedziela.
12: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

zaballadował nam tu poranek Richard Marx w Radiu Złote Przeboje. A teraz Céline Dion u nas, która od końca sierpnia jest w Paryżu na próbach przed serią swych pierwszych od 6 lat koncertów. Artystka, przypomnę, choruje na zespół sztywnego człowieka, przypadłość powodującą sztywnienie i skurcze mięśni, ale Céline doszła do siebie. Ostatnio wyszła pod swój hotel i pośpiewała jeden ze swych przebojów, o właśnie ten, co tam słychać, razem z fanami. Nawet trochę potańczyła. Wyglądała na rozpromienioną i szczęśliwą. I to są najlepsze informacje. Przyspieszamy trochę, bo niektórzy pewnie potrzebują się przebudzić szybko. Céline Dion, I Drove All Night.

taką serię z kobietami mamy w Radiu Złote Przeboje. Céline Dion przed chwilą śpiewała, teraz Edyta Górniak kończy, a w naszych wiadomościach o 9:00 Agnieszka Trajanowska BIS opowie, jak poszło Idze Świątek na wielkoszlemowym US Open. Zostańcie z nami.

0: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Są wydarzenia, na które się czeka. Są biegi, na które się wraca. Białystok Biega wystartuje już 12 i 13 września. Nocna piątka i szybka tycha. Wybierz swój dystans lub podejmij wyzwanie i pobiegnij oba. Zarejestruj się do biegu na www.białystokbiega.pl. Rozbiegamy całe miasto. Biegaczom kibicują sponsorzy: Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. Reklama.
2: Słuchacie Radia Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 9. Zapraszamy na wiadomości.
3: Wczoraj Moskwa, dziś Kijów. Trwa misja wysłanników Donalda Trumpa. Wichura na dożynkach w Reczu. Jedna osoba w stanie ciężkim. Iga Świątek wywalczyła czwartą rundę US Open, ale sama przyznaje, że musiała walczyć o każdą piłkę. Agnieszka Trojanowska, BIS. 3 godziny rozmów z Putinem, dziś rozmowy w Kijowie z Żeleńskim. Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner kontynuują swoją misję pokojową. Wczoraj w Moskwie, dziś w Kijowie prowadzą rozmowy na temat zakończenia wojny na Ukrainie. Wczoraj dziennikarze byli obecni tylko na początku spotkania i śmiało można wysnuć wniosek, że przebiegało ono w dobrej atmosferze.
4: Przede wszystkim prezydencie Putin, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Siedzieliśmy przed chwilą na zewnątrz, wszyscy rozmawialiśmy, że kiedy przyjdziemy na emeryturę, będziemy mieli mnóstwo niesamowitych historii i wspomnień, a te z tego spotkania będą na samym szczycie.
3: Mówił na spotkaniu Steve Witkoff. Amerykańska strona jak na razie nie odniosła się do 3-godzinnych rozmów na Kremlu. Zrobił to doradca Putina Jurij Uszakow. Przekazał, że rozmowy były owocne dla obu stron. Zapowiedział, że rosyjsko-amerykańskie spotkania będą kontynuowane zarówno w formacie rozmów prezydentów, jak i także za pośrednictwem negocjatorów. 4 osoby ranne na dożynkach w Reczu w zachodniopomorskim. Jedna osoba jest w stanie ciężkim. To 44-letni mężczyzna, który śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala. Wszystkiemu winien jest wiatr, wichura łamała gałęzie i przemieszczała przedmioty zgromadzone na dożynkach zorganizowanych w parku miejskim w Reczu. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka wygrała z Czeszką Marię Buskową, rozstawioną z numerem 25. To było wymagające spotkanie, przyznała po nim polska zawodniczka.
5: Każda piłka dosłownie miała znaczenie i dużo było gemów na przewagi. Dużo było takich gemów, gdzie nagle jedna z nas prowadziła, ale później gem się robił wyrównany. Po prostu to było wymagające. No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć.
3: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy jutro z Chinką Quyen Nguyen Zheng. A jeszcze dziś polskie siatkarki zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy. Wczoraj Polki uległy Włoszkom. Spotkanie skończyło się wynikiem 1-3.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Chmury teraz nad Mazowszem, przelotne opady mogą tu powrócić, pokropi też na Podlasiu. Tam do 17 stopni, czyli podobnie jak w Koszalinie i Lublinie. 19 w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Rzeszowie, do 20 we Wrocławiu. Tam najwięcej słońca. Nie wyrzucajcie rolek tekturowych po papierze, one mogą się przydać. Szczegóły niebawem. Wpadniemy też na urodzinowe przyjęcie Freddiego Mercurego.
7: Radio Złote Przeboje.
2: Kacper Sosnowski, witam i gram tak.

John Lennon w Radiu Złote Przeboje. Teraz kolejny, którego już z nami nie ma, ale przyjęcia urodzinowe ma wyprawione co roku w Mount Hall, tam gdzie jest pomnik Freddiego Mercury'ego, bo o nim mowa. Gdyby żył, wczoraj świętowałby 80. No i jego fani mieli szansę spotkać się w Mount Hall właśnie, zobaczyć niepublikowane wywiady i nagrania z występów, spotkać się z Peterem Freestonem, to jest był osobisty asystent Freddiego Mercury'ego i był także na tym przyjęciu inżynier dźwięku i współproducent Queen Justin Smith. A do tego były też zespoły grające muzykę Queen i różne pamiątki po zespole były. I taka impreza co roku, że fani się spotykają. A przy okazji można sobie pospacerować po Mount Hall, czyli mieście, którym Freddie Mercury zawsze się zachwycał. No to u nas oczywiście Queen, I Want You Back Free.

0: Moloko w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś zespoły, w których śpiewało kilku wokalistów i to z dużym sukcesem. Pink Floyd bierzemy na tapet, bo tu i David Gilmour i Roger Waters pięknie wybrzmiewali. Gilmour oczywiście w większości znanych obecnie przebojów, Wish You Were Here, Hide Hopes. A Roger Waters, który odszedł w 1985 roku, jest słyszany choćby w Money czy Hey You. No to w tym nagraniu akurat ich pogodzimy, bo w Another Brick in the Wall słychać obu wokalistów.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
5: O Boże, co wyście tu zrobili?
6: Czy możemy zwolnić go?
7: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
6: Michel, ty jesteś już mój asystent.
4: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Motoryzacyjne emocje wracają do Białegostoku. 13 września odwiedź giełdę na Andersa i poczuj motoryzację na najwyższych obrotach. Nowości prosto z salonu. Unikatowe auta luksusowe oraz zabytkowe i potężny pokaz Car Audio. Targi motoryzacyjne w Białymstoku, ulica Andersa 40.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: O, cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Sofia Zadora i German Jackson w Radiu Złote Przeboje. German Jackson, który był w związku z Whitney Houston. Jak razem spotkali się w studiu nagraniowym, to połączyły ich nie tylko zachwycające wokale, ale i serce. A ten German Jackson to się zresztą zakochiwał często, bo miał 3 żony i sporo nieformalnych związków. Dzieci liczyć mu chyba nie będę, bo łatwo się pomylić, ale prawie 10 byśmy doliczyli. No to teraz idealne nawiązanie do polskiej sceny muzycznej. Przed nami Kuba Sienkiewicz, tata 6 pociech.

0: O tym, że życie jest rollercoasterem, zaśpiewał Ronan Keating, a za chwilę Iga Świątek opowie o tym, że tenis też może być rollercoasterem w naszych wiadomościach o 11.
1: Reklama.
2: Co za dzień.
1: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
6: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Reklama.
0: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. O godzinie 11 zapraszamy na wiadomości.
12: Powstrzymanie od ataków deklaruje Ukraina. Rozmowy o pokoju trwają. Woda wróciła do kranów w Komorznie. Truciciel poszukiwany. O meczu na Maxa na US Open mówi nam Iga Świątek. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina jest gotowa, by do jutra powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Dziś z wizytą w Kijowie po rozmowach w Moskwie mają być wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkow i Jared Kushner. Woda wróciła do kranów niemal po pół roku w Komorznie na Opolszczyźnie. Na razie wodociągi dostarczają czystą i przebadaną wodę do prawej strony miasta. Lewa strona wciąż musi korzystać z beczkowozów. Sprawcy, który wiosną wprowadził do wodociągu truciznę, grozi kara do 8 lat więzienia. W kwietniu w wodzie wykryto środek owadobójczy zakazany do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Śledczy wciąż ustalają winowajcę. Zatonął irański tankowiec zaatakowany przez Amerykanów w Zatoce Omańskiej. USA twierdzą, że była to akcja odwetowa za irańskie ataki na okręty Stanów Zjednoczonych. Na nagraniu wideo opublikowanym przez wojsko USA widać, jak trafiony statek przechyla się, a następnie tonie. Wcześniej Amerykanie polecili ewakuację załogi pustego tankowca. Mistrzyni olimpijska w boksie, Irlandka Katie Taylor, zakończyła swoją niezwykłą karierę pełnym zwycięstwem nad dotychczas niepokonaną francuską Florą Pili. Wczorajszą ich walkę na stadionie Croke Park w Dublinie obejrzało 80 tysięcy kibiców. To było wielkie tenisowe show, a jego autorkami Iga Świątek i Czeszka Marię Buskowa o wczorajszym spotkaniu na US Open Błażej Kulesza.
13: Powiedzieć o tym spotkaniu, że było zacięte, to jak nic nie powiedzieć. Polka i Czeszka zgotowały bowiem kibicom 2,5 godziny naprawdę świetnego tenisa. Praktycznie wszystkie piłki Świątek wracały na drugą stronę, a Buskowa popełniała mało niewymuszonych błędów.
14: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym i zdawać sobie sprawę, że ona może tą jeszcze jedną piłkę wrócić i być na to gotową.
13: Jak mówiła Iga Świątek dziennikarzom na konferencji prasowej, atakowała na 100%, nawet broniąc setbola.
14: No i dobrze, bo takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
13: W 1/8 finału US Open Polka zmierzy się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Qin Wenzhen.
12: Świątek ma przed spotkaniem z Chinką jeden dzień przerwy.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Dziś deszczowo może być na Mazowszu, pokapie też na Podlasiu. Od 18 stopni nad morzem i w centrum kraju po 20 na Dolnym Śląsku, a także w Małopolsce.

Uwaga, uwaga, kierowcy, szykujcie portfele. Jest drogo na stacjach benzynowych, a będzie jeszcze drożej. W tym nadchodzącym tygodniu, w kolejnych dniach podwyżki, benzyna w perspektywie tygodnia ma przekroczyć 8 zł za litr. Diesel koło 9 się zakręci. No to żeby nie było tak ponuro, to teraz coś optymistycznego powiem. No może powiem to, że we wtorek, a w niektórych regionach nawet w środę, prawie 30 stopni i piękne słońce będziemy mieli w Polsce. Powiem też, że w następny weekend ma być bardziej słoneczny i cieplejszy niż obecny i wtedy będzie można na wycieczkę, na działkę z przyjemnością jechać rowerem, żeby sobie humoru na stacjach benzynowych nie psuć. Przepraszam, no naprawdę chciałem optymistycznie zakończyć tą historię. A to zagram tak w miarę optymistycznie. Demono, kamień i aksamit.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości. Cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6:00.
0: Autopromocja.

0: Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej zespoły, które miały wielkie przeboje z różnymi wokalistami. Na polskiej scenie do Perfektu Lombardu dołączyć trzeba oczywiście Budkę Suflera, w której obecnie, no może nie

śpiewa już Jacek Kawalec, ale śpiewa Robert Żarczyński. Choć Budka kojarzona jest oczywiście głównie z głosem Krzysztofa Cugowskiego, który śpiewał tam już na początku lat 70. Budka to też jednak Romuald Czystaw. Jego słychać w kilku przebojach, między innymi w oryginalnej wersji. Za ostatni krosz. A Czystawa w Budce zastąpił na początku lat 80. Felicjan Andrzejczak. Wtedy zachwycaliśmy się choćby Nocą Komety czy Jolką.

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda?
1: No.
2: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Wyjazd na maksa.
4: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry, panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
14: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
15: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co byście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej zespoły, których przeboje śpiewało wielu wokalistów. Fenomenem pod tym względem jest The Beatles. Tam śpiewali wszyscy. Nawet perkusista Ringo Starr ma na koncie kilkanaście piosenek. W tym takie przeboje jak choćby... Ale obok ciepłego głosu Ringo Starra mieliśmy też głos George'a Harrisona, którego słychać choćby w... Wiadomo, że najbardziej drapieżnym rockowym głosem Beatlesów był John Lennon. On śpiewał najwięcej. Ponad setkę piosenek mu naliczono. Niemal tyle utworów na koncie miał oczywiście też Paul McCartney. I to jego w Beatlesach teraz posłuchamy. Let it be.

Fajna niedziela z Radiem Złote Przeboje, tylko ten wiatr niefajny. A cztery osoby są poważnie ranne w wyniku wichur, które nad Polską. Szczegóły w naszych wiadomościach w południe. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. A za chwilę przed mikrofonem Wojtek Babiarczyk.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 12:00. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Wichury nad Polską. 4 osoby są poważnie ranne. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Będzie też spór o granice komentarza i wrzucanych przez polityków do internetu ironicznych grafik. Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 osoby zostały ranne wskutek silnego wiatru nad Polską. Przechodzi front atmosferyczny w ten weekend. W ciągu ostatnich 24 godzin strażacy na pomoc wzywani byli 1200 razy, najczęściej w zachodniopomorskim. Meteorolodzy zapewniają, że wiatr powinien się ustabilizować, ale niedziela upływa nam wciąż pod znakiem chłodu oraz deszczu, o czym Błażej Kulesz.
6: Porywy wiatru miejscami sięgały ponad 80 km na godzinę, a to pozwoliło, by wiatr łamał gałęzie. Jak mówią służby, 4 osoby zostały poszkodowane.
7: 3 osoby w województwie zachodniopomorskim oraz 1 osoba w województwie podlaskim.
6: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
7: Drzewo przewróciło się na domek letniskowy, natomiast w województwie zachodniopomorskim podczas dożyny, gdzie silny podmuch wiatru spowodował podniesienie konstrukcji namiotów, czy też połamanie gałęzi, które spowodowało obrażenia u osób.
6: Dziś wiatr będzie nieco słabszy, ale meteorolodzy ostrzegają przed wezbraniami rzek na zachodnim Pomorzu. Za to w całym kraju będzie chłodno i deszczowo.
5: Podobna pogoda zostanie z nami na początku nowego tygodnia. Dymisję wiceministra klimatu Mikołaja Drożały w mocny sposób skomentowała Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pasławska opublikowała grafikę, na której trzyma strzelbę, a z jej lufy wydobywa się dym po oddanym strzale. Jest też napis Drożała zdymisjonowany.
8: Grafika jest dzisiaj pewnym językiem komunikacji.
5: Tłumaczy się Pasławska i wymienia długą listę zarzutów wobec zdymisjonowanego wiceministra.
8: Mamy ogromny problem dzisiaj branżą drzewną, która dzisiaj poprzez aktywistyczną politykę Ministerstwa Środowiska przeżywa swoje poważne kłopoty.
5: Sprawiedliwości w Sejmowej Komisji Etyki szukałby szef partii Zieloni Michał Suchora.
9: Wrzuciła grafikę sugerującą odstrzelenie Mikołaja Drożały. Obrzydliwą, absolutnie skandaliczną grafikę.
5: Posłanka PSL-u w rozmowie z naszym reporterem przyznała, że jej partia zabiegała o dymisję wiceministra klimatu. Za 3 godziny polskie siatkarki powalczą z Serbkami o brąz na Mistrzostwach Europy. Wczoraj w półfinale Polki przegrały z wyraźnie mocniejszymi i bardziej doświadczonymi Włoszkami.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Kapelusze, berety i czapki na głowach proszę trzymać bardzo mocno, bo wieje i to w całym kraju, a jeszcze dodatkowo na północy proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Jastarni 15 stopni, a najcieplej w Katowicach i we Wrocławiu 20. Trzy minuty po godzinie 12:00 to jest, kochani, idealny moment, żeby wspólnie rozpocząć to niedzielne popołudnie ze Złotymi Przebojami pomiędzy niedzielnym spacerem a... Co was zapraszam na to wyjątkowe popołudnie wypełnione tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek świat w dwóch kolorach, black and white i kombi.

Idealny kawałek na to niedzielne sielankowe popołudnie w towarzystwie największych gwiazd muzyki lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje. To już prawie kwadrans po godzinie 12. Do 16 będę miał dla was zaproszenia na koncert tej oto wyjątkowej gwiazdy.

No i chyba wszystko już jasne. Beata Kozidrak zagra niezwykły koncert Unplugged 18 września w Kozłówce, dokładnie w Pałacu Zamojskich, a ja będę miał dla Was podwójne zaproszenia na tą imprezę. Szczegóły już niebawem. No a teraz pora na zespół, który stworzono w Niemczech, ale tak naprawdę wszystkie kawałki, a także teledyski nagrywali w Miami. Przed Wami No Mercy.

0: Nazwa tego zespołu wzięła się od słynnej wulkanicznej kapłanki z kultowego serialu Star Trek. To T-Pow w radiu Złote Przeboje. Gramy wam takie cudowne muzyczne perły i z lat 80. i 90. w to niedzielne popołudnie. To już prawie 28 minut po godzinie 12. To teraz pora na artystę, który w wieku 13 lat razem z kolegami zakłada zespół hip-hopowy, a za pieniądze zarobione z pierwszej płyty wyjeżdża do Miami, gdzie robi oszałamiającą karierę na początku lat 90., ale swój wielki przebój pojawi się dopiero w 99 roku, którego pokocha cały świat. Mambo number 5, no i chyba wszystko już wiadomo. Lubega w radiu Złote Przeboje.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Klemens lewy
1: i Klemens prawy,
0: więc potrzebujemy więcej naklejek.
2: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
0: Codziennie.
2: Brawo, Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
3: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Motoryzacyjne emocje wracają do Białegostoku. 13 września odwiedź giełdę na Andersa i poczuj motoryzację na najwyższych obrotach. Nowości prosto z salonu. Unikatowe auta luksusowe oraz zabytkowe i potężny pokaz Car Audio. Targi motoryzacyjne w Białymstoku, ulica Andersa 40.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: to patra.
1: Menadżerowie wytwórni uznali ten numer za kompletną katastrofę, która tak naprawdę zniszczy jego karierę. Okazało się całkiem inaczej, bo ta piosenka tak naprawdę otworzyła mu drzwi do wielkiej muzycznej sławy. Ricky Martin i jego słynna Maria zabrzmiała nam w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na piosenkę z cudownym miesiącem, za którym przyznam wam się szczerze, już tęsknię. To Maj i Various Monks w radiu Złote Przeboje. We'll be right back.

0: Ileż pozytywnej energii ma w sobie ten jeden numer. Van Halen i Jump w radiu Złote Przeboje w niedzielne popołudnia. Do tej energetyzujących numerów powrócimy wspólnie po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13 za 3 minuty. Zatem bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
4: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Will they...

0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 13:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Moskwa, Rzeszów, Kijów to trasa wysłanników Donalda Trumpa. Dziś przesłuchanie kolejnego zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Molo w Kołobrzegu ponownie otwarte dla odwiedzających. Agnieszka Trojanowska-Bis. Droga do pokoju na wschodzie prowadzi dosłownie przez Polskę, jak podają ukraińskie media. Specjalni amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner po rozmowach w Moskwie przylecieli do Rzeszowa, dopiero stamtąd ruszyli do Kijowa. Zdaniem portalu Nexta, w obawie o bezpieczeństwo i w związku z niedawnymi atakami Rosji na Ukrainę, amerykańska delegacja miała wybrać sprawdzoną drogę przez nasz kraj. Więcej informacji w tej sprawie zebrał Błażej Kulesza.
2: Wedle ukraińskich mediów nie doszło do historycznego lotu Moskwa-Kijów. Amerykanie wybrali tradycyjną trasę. Samolot do Polski, do Rzeszowa, a następnie pociąg. Pytany przeze mnie prezes lotniska w Rzeszowie odsyła do Ministerstwa Obrony Narodowej, a resort sprawy nie komentuje, przypominając, że amerykańska administracja zazwyczaj miesza tropy.
1: Kreml uznał spotkanie w Moskwie wczorajsze za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach przedstawi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zatrzymany wczoraj w sprawie zonda krypto Roman Rzet został doprowadzony do katowickiej prokuratury. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Dziś śledczy przesłuchują mężczyznę. Po wczorajszych wichurach ranne są 4 osoby. Front atmosferyczny pozostaje nad Polską przez cały weekend. Pogoda popsuła się, przyznaje Dorota Pacocha z IMGW i opisuje to, co czeka nas w najbliższych godzinach.
3: Padać będzie głównie w północno-wschodniej połowie kraju. Miejscami także zakrzmi.
1: Podobna pogoda pozostanie z nami przez najbliższych kilka dni. Ale wiatr już dziś spokojniejszy nad samym morzem. Dzięki temu przed południem molo w Kołobrzegu znów zostało otwarte dla zwiedzających. Zamknięte było przez ponad dobę ze względu na silny wiatr.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jak mawiają górale, duje, czyli wieje, i to w całym kraju, i tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o deszcz, to on może pojawić się do końca dnia również na północy kraju. I tam jest teraz najchłodniej. W Kołobrzegu termometry pokazują zaledwie do 16 stopni, a najcieplej w Krakowie 20. Trzy minuty po godzinie 13:00 to będzie szczęśliwa godzina dla kogoś z was, kto ode mnie otrzyma jedno podwójne zaproszenie na wyjątkowy koncert Beaty Kozidrak. Już za kilka minut zdradzę wam, gdzie i kto ten podwójny złoty bilet dostanie, zatem bądźcie bardzo blisko radia. A już teraz na dobry początek tego niedzielnego, wczesnego popołudnia. Włajasz, włajasz.

Amerykański zespół, który w latach 90. w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno promował muzykę reggae Big Mountain. No i jeszcze dodam tylko tyle, że ten numer pojawił się także w filmie Orbitowanie bez cukru. 12 minut po godzinie 13. To teraz pora na gwiazdę, która zanim na poważnie zajęła się muzyką, grała w koszykówkę. Podobno sportowa determinacja pomogła mu przetrwać trudne początki w branży muzycznej. Ach, kocham ten fortepian na początku tego numeru. To Bruce Hornsby w radiu Złote Przeboje w to niedzielne, weekendowe popołudnie.

0: Kultowy boysband z początku lat 80. prosto z Wysp Brytyjskich to Big Fun, a na zegarach 13.30.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: No i to jest złoty bilet na koncert Unplugged Beaty Kozidrak, który odbędzie się 18 września w Kozłówce. A wy przez cały tydzień na złoteprzeboje.pl dołączaliście do naszej zabawy. Musieliście tylko odpowiedzieć na jakże proste pytania. Jaki będzie wasz wymarzony ostatni wieczór lata? No i tak się ładnie nam złożyło, że Martyna jest po drugiej stronie telefonu. Dzień dobry, Martyno.
2: Witam serdecznie.
0: Bardzo nam się spodobało to, co napisałaś, ale zanim przejdziemy do tego, to chciałem zapytać, co tam porabiasz?

0: to niedzielne popołudnie. Gdzie cię złapałem?
1: Aktualnie jestem w domu, ale niedawno wróciłam ze spaceru behawiorystycznego z pieskiem, moim kochanym.
0: O, proszę bardzo, jak się piesek bawi?
1: Sahara.
0: Sahara, no to bardzo ładnie. A jak się bawił, też chciałem zapytać.
1: Dobrze.
0: Dobra, słuchaj, Martyna, bardzo ładnie napisałaś, że mój wymarzony pomysł na pożegnanie, mój wymarzony sposób na pożegnanie lata to zachód słońca, ciepły wieczór, bliscy ludzie i muzyka, przy której można śpiewać z całych sił. Ci bliscy ludzie to kto?
1: Mój mąż Paweł.
0: Mój mąż Paweł. A piosenka, którą lubicie nucić w takie wyjątkowe dni, to jaka to jest?
1: Oczywiście Beata Kozidrak na przykład, Diament i Sól albo Różowa Kula.
0: Ach, no to czyli kultowe numery zespołu Bain.
1: Tak.
0: W takim razie, Martyno droga, razem z swoim mężem będziecie mogli zanucić te najpiękniejsze piosenki Bajmu i Beaty Kozidrak, bo podwójny złoty bilet jest już po prostu wasz.
1: No świetnie, bardzo dziękujemy. Powiem tak w drodze ciekawości, że dzisiaj mamy 12. rocznicę ślubu.
0: No
1: jest super prezent.
0: Wszystkiego dobrego, raz jeszcze ściskam was gorąco. No i miłych wrażeń pod gołym niebem. Także jeśli będziecie się tylko delektować tymi wielkimi przebojami Beaty Kozidrak, no i ściskajcie się bardzo blisko i bądźcie zawsze razem. Pięknego niedzielnego dnia wam również życzę.
1: Dziękuję bardzo, papa.
0: Pozdrawiamy bardzo gorąco, a kolejne bilety i kolejne zaproszenia będą, słuchajcie, bardzo uważnie radia. Złote przeboje do 16.
2: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: ten... Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
7: Motoryzacyjne emocje wracają do Białegostoku. 13 września odwiedź giełdę na Andersa i poczuj motoryzację na najwyższych obrotach. Nowości prosto z salonu. Unikatowe auta luksusowe oraz zabytkowe i potężny pokaz Car Audio. Targi motoryzacyjne w Białymstoku, ulica Andersa 40.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.

To zespół, który swoją przygodę z muzyką zaczął od śpiewania w chórze kościelnym Ace of Base prosto ze Szwecji w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Za 10 minut będzie 14, to teraz pora na artystę, który, słuchajcie, zdobył 3 tytuły mistrza Polski w kajakarstwie. Mam nadzieję, że te dźwięki już dużo wam mówią. To Andrzej Zaucha, no i słynne C'est la vie.

Genialny kawałek dla Amerykanów, którzy dopiero teraz się budzą, bo w Nowym Jorku na przykład za 3 minuty 8 rano, a w Radiu Złote Przeboje za 3 minuty 14, punktualnie o 14 najświeższe wiadomości, tylko te sprawdzone. No a po nich mam dla Was kolejną porcję tych magicznych kawałków lat 80. i 90. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 14, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Czy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, sprawdza DOSZ. Amerykańscy negocjatorzy są już w Kijowie, z Moskwy polecieli przez Polskę. Powrót do klasyki to w planach, a na razie generalny remont i brudne prace w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych sprawdza, czy nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Wojskowy śmigłowiec został skierowany w rejon granicy. Jednocześnie DOSZ informuje, że w ostatnich godzinach nie zarejestrowano rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu atakującego cele na terytorium Ukrainy. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali już do Kijowa po wczorajszych rozmowach z Putinem w Moskwie w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. W Kijowie są także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Informator agencji Reutera nie informuje, w jakich rozmowach mieliby uczestniczyć europejscy doradcy. Błażej Kulesza zbiera informacje w tej sprawie.
4: Na czas wizyty w Kijowie Rosjanie przestali od północy atakować cele w tym mieście. Mówił o tym podczas spotkania z Witkowem i Kusznerem prezydent Rosji Władimir Putin. Otrzymaliśmy tę prośbę oficjalnymi kanałami zarówno za pośrednictwem służb specjalnych, jak i przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z prośbą o zaprzestanie ataków na Kijów. Wydałem odpowiedni rozkaz. Kreml uznał spotkanie za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach ma przedstawić prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
3: W ramach środków bezpieczeństwa samolot wysłanników Donalda Trumpa z Moskwy udał się do Rzeszowa, dopiero stamtąd wyruszył do Kijowa. Lądowanie na Podkarpaciu odbyło się według danych portalu Flightradar24 monitorującego ruch lotniczy około godziny 2 w nocy. Rzeszowskie lotnisko znajduje się około 100 km od granicy z Ukrainą i od dawna pełni rolę jednego z głównych węzłów logistycznych zachodniej pomocy wojskowej dla Kijowa. Bordowe fotele, klasyczny żyrandol i zdecydowanie więcej miejsc dla widzów. W Teatrze Polskim we Wrocławiu trwa generalny remont. Budowlańcy niedługo rozpoczną prace wykończeniowe, malowanie, parkiety czy wykładziny.
5: Zupełnie odeszliśmy od tej kolorystyki, która była wcześniej. Wchodzimy w tą kolorystykę bardziej taką tradycyjną, wiśnia, czerń, szarość.
3: Remont ma się skończyć do końca roku. Oficjalne otwarcie wiosną przyszłego roku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Wieje dość silny wiatr i tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o pogodę, no to na północy proszę na pewno spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na przebłyski słońca. Najchłodniej teraz w Suwałkach 16 stopni, najcieplej w Krakowie 20.

Prawie 4 minuty po godzinie 14. Pora taka, że niektórzy z was już po niedzielnym obiedzie, no to teraz tylko i wyłącznie siesta, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a siesta najlepsza jest ta muzyczna, która sprawi, że naprawdę będziecie spokojnie wypoczywać na swojej ulubionej kanapie. No i delektować się tymi niezwykłymi numerami, to na dobry początek. Bon Jovi.

jako nastolatek został przyłapany za kradzież ubrań w butiku. Zamiast wezwać policję, właściciel sklepu kazał mu za karę przez tydzień zmywać naczynia w pobliskiej kawiarni. To chyba najbardziej barwna postać muzyki lat 80. w radiu Złote Przeboje. Boy George, tym razem w towarzystwie zespołu Culture Club. 12 minut po godzinie 14. Weekend to także czas podróżowania, a wrzesień to jeszcze całkiem przyjemny może być do tego, żeby spędzić parę dni na świeżym powietrzu. To teraz zabieram Was na Żywiecczyznę, gdzie urodziła się w pięknej miejscowości Twardorzeczka ta oto polska gwiazda. Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka, już teraz w Radiu Złote Przeboje. Tak Wam gramy w weekendowe popołudnie.

0: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
3: Jeśli chcesz...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Czołem biegacze! Wszyscy gotowi? Już rozbiegani? Można zaczynać? Macie jeszcze chwilę! Białystok biega z dziećmi 12 września w Białymstoku. Póki co wybierajcie dystans i wbiegajcie na listy startowe. Pamiętaj, ty też możesz zostać superbiegaczem. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
4: Biegaczom kibicują sponsorzy. Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Potwornie bał się latać samolotami. Aby przetrwać lot, potrafił wykupić całą pierwszą klasę po to, by nikt nie widział, jak bardzo panikuje i głośno się modli. Barry White w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 15, to teraz pora na gwiazdę, która, słuchajcie, nie jest fanką swojego głosu i nie lubi słuchać własnych utworów. Jak twierdzi, jej głos brzmi dziwnie, no my jesteśmy jednak innego zdania. Przed wami w Radiu Złote Przeboje. Cher.

0: Złote promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
0: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
13: Kaufland jest!
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
16: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
17: Neomag Cardio, więcej niż magnez. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
18: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
19: Są wydarzenia, na które się czeka. Są biegi, na które się wraca. Białystok Biega wystartuje już 12 i 13 września. Nocna piątka i szybka tycha. Wybierz swój dystans lub podejmij wyzwanie i pobiegnij oba. Zarejestruj się do biegu na www.białystokbiega.pl. Rozbiegamy całe miasto. Biegaczom kibicują sponsorzy. Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
9: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co wyście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
9: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Skoda.

kochał koty, a wszystkie adoptował ze schroniska, a kiedy tak naprawdę wyjeżdżał w wielkie trasy koncertowe, to nawet dzwonił do nich, no i kazał przykładać słuchawkę do ich uszu, tylko się zastanawiam, co tam im mógł szeptać. Freddie Mercury w niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 15, to teraz gwiazda, która podobno gry na gitarze nauczyła się sama, oglądając występy innych artystów. Przed wami Amy McDonald.

0: Aha, to już po 15. Ktoś z was otrzyma ode mnie podwójne zaproszenie na niezwykły koncert na pożegnanie lata do Kozłówki. Koncert Unplugged Beat Kozidrak. Zatem bądźcie czujni. Po 15, a już za moment tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Reklama. Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Wyjazd na maksa.
1: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Pociągiem, a nie samolotem pojechali ludzie Trumpa do Kijowa. Korzyści z posiadania ADHD odkryli naukowcy. Chcą je wykorzystać. Polskie siatkarki rozpoczynają właśnie mecz o medal z Serbkami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Amerykańscy wysłannicy prezydenta Trumpa są dziś w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner przyjechali do ukraińskiej stolicy, gdzie zostali powitani przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załońskiego. Do Kijowa przywiózł ich ostatecznie pociąg z Rzeszowa, dokąd przylecieli w nocy po wczorajszych rozmowach w Moskwie, m.in. z Władimirem Putinem. Sami mieszkańcy Ukrainy wątpią jednak, że rozmowy mogą przynieść przełom.
13: Uważam, że to był błąd. Powinni najpierw przyjechać do Kijowa, poznać sytuację, a dopiero potem pojechać do Moskwy, ale zrobili to, co zrobili.
14: Ale że zrobili, jak zrobili.
13: Po cichu liczymy, że te negocjacje cokolwiek rozwiążą, a ja jako Ukrainka chcę, aby tak się stało z zachowaniem naszych terytoriów i liczę na to, jak to się skończy. Wszyscy czekamy.
12: W Kijowie są obecni dziś także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Naukowcy doszukali się korzyści z ADHD. Trudności z utrzymaniem uwagi, które są charakterystyczne dla osób z nadpobudliwością psychoruchową, mogą jednocześnie sprzyjać, według naukowców, kreatywnemu myśleniu. Zespół psychologów z Niemiec, Francji i Libanu chce ten wniosek wykorzystać jako uzupełnienie innych form pomocy ludziom z ADHD. Na razie jednak wymaga to potwierdzenia w dalszych badaniach. Zapomnieć o przegranym półfinale i powalczyć o historyczny dla drużyny Stefano Lavariniego medal to cel na najbliższą godzinę przed naszymi siatkarkami. Właśnie teraz w Stambule rusza spotkanie Polek z Serbkami. Stawką brązowy medal siatkarskich Mistrzostw Europy. Więcej Błażej Kulesza.
13: Na medal Mistrzostw Europy Polki czekają aż 17 lat. Mimo, że kadra Lavariniego stała na podium Ligi Narodów, to jak przyznają same zawodniczki, medal Mistrzostw Starego Kontynentu byłby dla nich przełomowy.
15: Naprawdę ciężko się gra Mistrzostwa Europy.
13: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan naszej drużyny.
15: Tutaj zespoły w Europie są naprawdę bardzo bardzo mocne.
13: Rywalkami Polek wicemistrzynie kontynentu sprzed 3 lat, Serbki. Na korzyść Polek przemawia fakt, że w tym roku dwukrotnie z Serbkami wygrywały.
12: Bezpośrednio po meczu o trzecie miejsce o godzinie 18 w Stambule rozpocznie się wielki finał, w którym Turczynki zmierzą się z Włoszkami.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeszcze do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu na północy kraju, gdzie indziej mamy szansę na duże promienie słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 16 stopni, a najcieplej o 15 było w Krakowie 20 stopni. Trzy minuty po godzinie 15:00. Dobry czas na to, żeby zaparzyć sobie pierwszą popołudniową kawę, a do tego coś słodkiego. No przy niedzieli dobrze możemy sobie na to spokojnie pozwolić. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, to ja dorzucę do tego jeszcze garść tych największych kawałków lat 80. i 90. No i to niedzielne popołudnie zapowiada się naprawdę smakowicie. A na dobry początek piosenka, którą w poniedziałek o poranku panowie mogą spokojnie wygwizdać przy goleniu skorpionów. Thank you.

nigdy nie wydali oficjalnego oświadczenia o zakończeniu swojej działalności. Dave Stewart, Annie Lennox, no i kultowy Eurythmics pojawił nam się w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15, a już za kilka minut ktoś z Was otrzyma złoty bilet na niezwykły koncert Unplugged Bad Kozidrak do Kozłówki, zatem bądźcie bardzo blisko radia. No a teraz zrobimy trochę hałasu w to niedzielne popołudnie. Dzięki tej piosence Andrzej Piaseczny, jeszcze bliżej, wy też bądźcie jeszcze bliżej tych największych kawałków lat 80. i 90., które przez całą dobę gra Wam Radio Złote Przeboje. To teraz Andrzej zaśpiewa.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przyboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Mon. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
15: Są wydarzenia, na które się czeka. Są biegi, na które się wraca. Białystok Biega wystartuje już 12 i 13 września. Nocna piątka i szybka tycha. Wybierz swój dystans lub podejmij wyzwanie i pobiegnij oba. Zarejestruj się do biegu na www.białystokbiega.pl. Rozbiegamy całe miasto. Biegaczom kibicują sponsorzy. Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
16: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
17: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
18: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
21: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
22: Wyjazd na maksa.
21: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
23: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: legenda muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Tears for Fears, a na zegarach za 25 minut czwarta.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Przez cały tydzień na złoteprzeboje.pl dołączaliście do naszej zabawy. Musieliście tylko ładnie napisać, jak wyobrażacie sobie ostatni dzień lata. Patrycja jest razem z nami. Dzień dobry, Patrycjo. Już się bałem, że cię nie ma. Ale jesteś. Patrycjo, gdzie cię dziewczyna złapałem o tej porze? Co tam porabiasz?
2: Teraz już w domu, bo wróciłam od tatusia swojego, więc z domu rodzinnego.
0: Rozumiem. Czyli u siebie jesteś, krótko mówiąc.
2: Tak.
0: Dobra.
2: Tak.
0: Patrycjo, fajnie napisałaś nam ten ostatni dzień lata, bo wplątałaś cudownie słowa w teksty piosenek Beaty Kozidrak i zespołu Bań, prawda?
2: Tak, zgadza się.
0: Najbardziej to mi się, wiesz, co spodobało, jak napisałaś: lato, nie daruję ci tej nocy. To jest idealny tekst, który od razu wpadł mi jakoś w ucho. Powiedz mi, ty kochasz piosenki Beaty Kozidrak?
2: No bardzo lubię. Tutaj to też trochę było tak, że rodzice zawsze słuchali, więc z domu rodzinnego wyniosłam i ten Bajm zawsze gdzieś był tutaj ze mną tak naprawdę od cały czas.
0: Patrycja, jakby tak obudzić cię o drugiej w nocy i zapytać o twój ulubiony przebój zespół Bajm i Beaty Kozidrak, to jaki to byłby tytuł?
2: No, Józek nie daruje ci tej nocy.
0: Józek nie daruje ci tej nocy. W takim razie będzie pewnie okazja do tego, żeby zaśpiewać razem z Beatą Kozidrak na koncercie, bo złoty bilet jest twój.
2: Dzięki.
0: Proszę bardzo, takie niespodzianki w niedzielne popołudnie tylko u nas, a ten koncert, przypomnę, odbędzie się 18 września w Kozłówce. W takim razie fajnych wrażeń ci życzę i koniecznie nam napisz, jak było, dobra?
2: Dobra, oczywiście.
0: Trzymaj się ciepło, pozdrawiam gorąco. A bilety na koncert Beaty Kozidrak Unplugged będą jeszcze po godzinie 16. Bądźcie z nami.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Złote Promocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Nie mogę iść do pracy, bo przez przypadek włożyłem lewy but na prawą nogę. A już jutro poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do roboty.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama. Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
15: Desnoran?
14: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
15: Naprawdę?
14: Już mam chrapkę na Desnoran.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Jak?
15: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
17: Po Desnoranie znika chrapanie.
16: Aflofarm.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
22: Zaraz wracam.
23: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
24: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Och, tak wam gramy, że aż trudno się oderwać od głośników, ale nie róbcie tego, broń Boże, bo po 16 tu w studiu pojawi się Mariusz Stelmaszczyk, który tak naprawdę właśnie wpadł.
1: Już nawet teraz jest, tak.
0: Cześć,
1: jest.
0: Dzień dobry, bałem się, że nie zdążysz, ale jednak się
1: nie,
0: udało.
1: Nie, no wbiegłem tutaj na rowerze, potem wbiegłem po schodach i jestem w studiu i obiecuję, że będzie się dzisiaj naprawdę sporo działo. Zresztą mam taką małą, małą zagadkę, czy znasz taką piosenkę na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Spędzi o niej nieco więcej po godzinie 16 i będę miał też bilety na koncert Beaty Kozidrak.
0: Na to gorąco zapraszam na to dzisiejsze niedzielne popołudnie i część wieczoru. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiaczek, cudownego weekendu, czy też końcówki wam życzę przy takich dźwiękach jak ten, to Model Talking.

0: To było u was, ale ja przyznaję się, że w latach 90. to parę plakatów Spice'etek miałem. Spice Girls, Viva Forever w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Element diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu. Na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Reklama.
9: Dzień dobry, 16 niedziela. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Kreml zadowolony z rozmowy Amerykanów z Władimirem Putinem. Stado ptaków poderwało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, rowerowe lekcje WF-u i nagrody za przejazdy. Szczecin chce zachęcić mieszkańców do roweru miejskiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie mówią o szeregu pomysłów, jakie usłyszeli wczoraj w Moskwie od amerykańskiej delegacji. Po spotkaniu Amerykanów z Władimirem Putinem na Kremlu dziś doradca Putina Jurij Uszakow przekazał, że rozmowy trwały dokładnie 3 godziny i 10 minut, a rosyjska strona jasno przedstawiła swoje stanowisko.
11: Strona rosyjska przedstawiła jasną i kompleksową ocenę sytuacji, jaka rozwija się podczas specjalnej operacji wojskowej. W szczególności odnotowała wymierne sukcesy. Armii rosyjskiej wyraziła też pewność osiągnięcia wyznaczonych celów i oczywiście podkreśliła potrzebę wyeliminowania wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu.
10: Jak przekonywał Uszakow, Amerykanie mają dziś w Kijowie przedstawiać uwagi i oceny, które przekazał Putin. Ma to być, zdaniem rosyjskiego prezydenta, droga do trwałego pokoju. Rosjanie określają rozmowy na Kremlu jako merytoryczne, niezwykle szczere i prowadzone w duchu zaufania. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, donosi dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To przelot dużego stada ptaków, a nie obcy obiekt uruchomił systemy radiolokacyjne na granicy. Po południu trwało sprawdzanie. Polskie dowództwo chciało wyjaśnić niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Kolejne przesłuchania i zatrzymania w śledztwie dotyczącym Sonda Krypto. Dziś rano do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach został doprowadzony Roman Rzet, były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Funkcjonariusze zabezpieczyli wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności giełdy kryptowalut. Popularność roweru miejskiego chce przywrócić Szczecin. Miasto od września przygotowało dla użytkowników konkursy, nagrody i wyzwania. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę. Ci, którzy wypożyczają najwięcej, także mogą liczyć na nagrody. Są też bezpłatne lekcje rowerowe dla uczniów. Każda szkoła może zamówić rowery na taką lekcję, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
12: Wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły.
10: Promocyjna szczecińska akcja potrwa do końca miesiąca.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
15: Pogoda.
16: Pod wieczór powinno się rozpogodzić i też nie powinno padać w całym kraju. Najcieplej nie będzie, bo około 14-15 stopni, natomiast jutro będzie zdecydowanie cieplej, powyżej 20 stopni praktycznie w całym kraju i w poniedziałek bez deszczu.
14: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
9: Dzień dobry, dzień dobry. Niedziela, godzina 16, pora obiadowa, więc jak coś, to życzę smacznego i obiecuję, że mnóstwo świetnej muzyki dzisiaj pojawi się w Radiu Złote Przeboje, między innymi Fleetwood Mac, ale wcześniej, gdy nie ma dzieci, zespół Kult.

Little Lies w Radiu Złote Przeboje zespołu Fleetwood Mac. Natomiast proszę Państwa, no właśnie, zespół Fleetwood Mac pozostaje nieaktywny od 4 lat po śmierci Christina McVie'a. Natomiast Instagram Mika Fleetwooda to absolutna perełka. Jego stroje, tańce i humor, no myślę, że to jest godna konkurencja do tego, co w socialach wyczynia Anthony Hopkins. A przypomnę, że panowie, no to niewiele mają z generacją Z. Panowie raczej po 80, albo w okolicach 80, jeśli chodzi o pana Mika Fleetwooda. Natomiast teraz kawałek idealny do spacerowania. Walking Away, Craig David.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
5: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: Jeśli chcesz...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: O, cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.

0: Tina Turner w Radio Złote Przeboje. No a teraz czas kogoś z was wysłać na koncert Beaty Kozidrak.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Dzień dobry, Radio Złote Przeboje. Czy dobiłem się do Martyny?
2: Tak, przy telefonie.
0: Martyna skąd?
2: Martyna z takiej miejscowości Pięknej Grabiny, Zameczek.
0: Jaki to jest region? O, proszę, okej.
2: Pod Gdańskiem.
0: Zgłosiła się do naszej zabawy. Jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? I tak przeczytałem w twojej wiadomości, że taką masz duszę trochę romantyczną. Właśnie zachód słońca, ciepły wieczór, bliscy ludzie, muzyka.
2: Tak, odkąd mieszkam na Żuławach, to powiem szczerze, że każdą wolną chwilę właśnie w taki sposób chciałabym spędzać. Też na co dzień mamy przepiękne widoki, więc tak. Jakiś taki klimat mi odpowiada.
0: Więc powiem ci, że będziesz miała wycieczkę, ponieważ musisz sobie zapisać taką datę 18 września, bo wtedy w Kozłówce odbędzie się koncert Beaty Kozidrak Unplugged, na który pojedziesz.
2: Wow, super, bardzo dziękuję.
0: A bardzo proszę, wiesz, kogo ze sobą zabierzesz?
2: Tak, oczywiście mojego męża Pawła. Mamy teraz właśnie 12. rocznicę ślubu.
0: No to idealne będzie świętowanie w takim razie takiej rocznicy. A powiedz mi, bo w tle jakiś gwar słyszę, gdzie ty jesteś?
2: No właśnie jesteśmy w restauracji, ponieważ świętujemy naszą rocznicę.
0: To przepraszam, bo ja tutaj przeszkadzam w takim razie. Przeszkadzam
2: nie.
0: W świętowaniu.
2: Absolutnie nie, cieszę się bardzo.
0: No to mam nadzieję, że tak samo jak nagroda, to i jedzenie też jest smakowite podczas tej rocznicy. Wszystkiego dobrego w takim razie życzę i udanej zabawy.
2: Dziękuję, papa.
0: A do biletów na koncert Beaty Kozidrak wrócimy jeszcze dzisiaj po 17:00.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
0: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

się z czyjegoś nieszczęścia, ale aż chciałoby się powiedzieć, że w sumie dobrze się stało, że podczas jednej z walk bokserskich Billy Joel złamał nos, przez co porzucił karierę pięściarza i skupił się przede wszystkim na muzyce. Wtedy może i nawet zdobyłby kilka pasów, ale my byśmy nie posłuchali tak świetnych kawałków jak ten przed chwilą Uptown Girl w radiu Złote Przeboje. A jak już mówię o podejmowaniu decyzji, braniu losu we własne ręce, no to teraz w radiu Złote Przeboje przebój Anity Lipnickiej, który najlepiej to opisuje. Wszystko się może zdarzyć.

0: W tym tygodniu skończyła 45 lat fantastyczna Beyoncé w radiu Złote Przeboje, a my zbliżamy się do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości oraz też pogoda i powiem tylko, że jutro będzie całkiem nieźle.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
0: Reklama.
16: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie. Z radiem Złote Przeboje. Jest już godzina 17, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości.
17: Rosjanie zadowoleni z wizyty amerykańskich wysłanników na Kremlu. Prezydent FIFA mimo kontrowersji chce kontynuować pracę. Trzylatek za kierownicą przejechał 20 metrów, skończył na słupie. Rodzice mają podwójny problem. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie chwalą rozmowy z amerykańskimi wysłannikami wczoraj na Kremlu. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli ponad 3-godzinną rozmowę z Władimirem Putinem. O tematach tego spotkania mówi doradca Putina Yuri Ushakov.
18: Amerykańscy przedstawiciele starannie przygotowali się do tej podróży. Nie tylko wyrazili swoje zwyczajowe zainteresowanie jak najszybszym zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów dotyczących możliwych dróg rozwiązania tego konfliktu.
17: Dziś amerykańska delegacja jest w Kijowie. Witkoff i Kushner pojechali tam pociągiem z Rzeszowa, dokąd z Moskwy przylecieli w środku nocy. Prezydent FIFA Gianni Infantino w marcu będzie ubiegał się o reelekcję, poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. Infantino, który pełni tę funkcję od 2016 roku, w ostatnim czasie wywołał ogólnoświatowe oburzenie po tym, jak ogłosił plan sprzedaży udziałów w rozgrywkach FIFA prywatnym firmom inwestycyjnym. 3-letni chłopiec za kierownicą samochodu rodziców. Do nietypowego zdarzenia doszło w Lędzinach na Śląsku. Podróż malucha trwała krótko i skończyła się kolizją ze słupem. Na szczęście 3-latkowi nic się nie stało, ale na wszelki wypadek trafił do szpitala na badania. Policja bada teraz, czy mogło dojść do jakiegoś zaniedbania u rodziców. Postępowanie jest prowadzone w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Są bohaterkami lokalnymi, ale przykładem dla społeczności kobiet w całym kraju. Do połowy września można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej Poznanianki. Doceniane są w niej kobiety, które, jak przypomina poznański magistrat, nadają ton, łamią stereotypy i zmieniają swoje otoczenie na lepsze. Poznanianki to akcja społeczna, której celem jest zwrócenie uwagi na działalność mieszkanek stolicy Wielkopolski, których aktywność służy wzmocnieniu i dostrzeżeniu ważnej roli kobiet w życiu stolicy Wielkopolski.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
16: Pogoda. Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to jutro będzie nieco cieplej, powyżej 20 stopni, 20 w Trójmieście, 22 w centrum, 23 na południu i na zachodzie. I jutro bez deszczu.
0: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
16: Jak dobrze naładować baterie przed nadchodzącym tygodniem? Na przykład słuchając Radia Złote Przeboje, a mam dla Was mnóstwo świetnych kawałków i popowych, i rockowych, czy też będzie odrobina reggae, bo zagram dla Was Boba Marleya, będzie Manam, będzie zespół Aha, a wcześniej Hold the Line i Toto.

I słuchając takich numerów, to człowiek wie, że to jest Radio Złote Przeboje. Przed chwilą grupa Ahana, proszę Państwa, za miesiąc, 9 października. Pet Shop Boys wracają z nową płytą A Man From The Future. Jest to poświęcona płyta Alanowi Turingowi, jednemu z pionierów informatyki. Będziemy mieć tutaj taką spójną historię. Album został podzielony na 8 części, z których każda przedstawia inny etap jego życia. Od dzieciństwa i lat szkolnych, przez studia na uniwersytecie, czy też pracę dla brytyjskiego rządu podczas II wojny światowej, aż po ostatnie jego lata życia, co w dobie AI może być naprawdę ciekawe. Więc czekamy na nową płytę Pet Shop Boys, przypominam, 9 października. A teraz coś optymistycznego, czyli Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje.

0: zimny i gotowy na super przygody gang zaradniaków!
1: Już jesteśmy!
0: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
2: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
3: Potwierdzamy!
4: Klapki Klemens lewy
5: i Klemens prawy
4: meldują się na breloczkach.
2: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Cześć, tu Ewa Hadakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
20: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
19: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
20: W końcu będę miał kieszonkowe.
19: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
21: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
24: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
23: TravistoFast i Travisto.
24: Aflofarm.

0: Bob Marley podczas tego późnego już niedzielnego popołudnia, dla którego to będzie naprawdę bardzo zacne popołudnie, bo kogoś z was wyślę na koncert Beaty Koźdrak.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Mariusz Estelmaszczyk, Radio Złote Przeboje. Czy dobiłem się do Sylwestra?
2: Tak, przy telefonie, zgadza się.
0: Sylwester skąd?
2: Warszawa, stolica.
0: Okej, okay, dobrze. Jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? Znaczy, ja wiem, bo przeczytałem i wiem, że jest tam nawiązanie między innymi do fotografii, ale proszę jeszcze tutaj poopowiadaj, jak sobie to wyobrażałeś?
2: Bo najważniejsza jest impreza ogólnie, tak, żeby w sumie bawić się z ludźmi, nawet nad tymi nowo napotkanymi, żeby nie kończyć tego lata.
0: Tak.
2: Uwiecznić to wszystko na zdjęciach, no bo trzeba mieć wspomnienia z tego. No i to niesie za sobą coś takiego, że lato nie musi się kończyć, bo ono może trwać, tym bardziej, że bierze się człowiek aparat nawet na koncert i wtedy idzie gdzieś, może się uda dotrzeć na zaplecze i fajne zdjęcia porobić.
0: A powiedz mi, od kiedy słuchasz bajmu, czy też twórczości Beaty Koźdrak? Jak dawno
2: ci blisko? Ja pochodzę ogólnie z Lubelskiego, Włodawa na swojej granicy, więc
0: to co ja pytam.
2: Tam swoi.
0: Tak.
2: W Lubinie też mieszkałem, przeprowadziłem się, no i jakby taką naturalną rzeczą jest, że lubelszczanin chyba nie mógłby nie znać Beaty, bajmu, tak? Mhm. I jej utworów, tym bardziej, że moja siostra w tych latach mniej więcej jej twórczości tej początkowej, no przyjęto się to do nas do domu, więc tak, do automatu grało to na starych magnetofonach.
0: No to powiem ci, że niebawem, bo 18 września będziesz mógł wrócić się w okolice, no, swoich dawnych stron, bo koncert Beaty Koźdrak odbędzie się w Kozłówce i tam akurat cię wysyłam.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wiesz, kogo zabierzesz? A już wiesz, kogo zabierzesz tak na szybko, czy jeszcze się nie deklarujesz antenowo?
2: A nie, siedzi obok mnie właśnie, bo jechaliśmy w jedno miejsce po książki i właśnie siedzi moja ukochana Iwona i idziemy tam razem.
0: No to już, no to słowo się rzekło, inaczej być nie może. To dajcie znać, jak się
2: bawiliście. Dziękujemy bardzo. Oczywiście, na pewno będzie jakaś relacja.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Duże jasna maksa.
4: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
17: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
18: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
19: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
20: Raz, dwa, trzy.
19: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
17: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
21: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
22: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
23: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
24: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
25: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
24: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
26: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

Michael Jackson, Beat It w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, z racji, że pojawiły się informacje o drugiej części filmu o Michaelu Jacksonie, w sieci też fani zastanawiają się, czemu w pierwszym filmie nawet przez chwilę nie pojawił się wątek siostry Janet Jackson. Do tych różnych plotek odnosił się bratanek Michaela, który też jest aktorem, który wcielił się w niego w filmie i zasugerował, że tu może chodzić o konflikt interesów, gdyż Janet może mieć też w planach osobny film na temat jej życia. A więc, jak zawsze, chodzi o kasę i biznes. No niby człowiek rozumie, ale i tak trochę smutne. Natomiast Radio Złote Przeboje, zdecydowanie pozytywna energia. Venga Boys, bum, bum, bum.

0: Elton John w Radiu Złote Przeboje, a my powoli zbliżamy się do godziny 18 i obiecuję, że podczas tego niedzielnego wieczoru każdy z was, czy też odpoczywa w domu, czy jedzie samochodem, będzie mógł zrobić głośniej, no bo na was czeka Bryan Adams, będzie też Samantha Fox, a także Limal.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co byście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14.99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18.99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Reklama.
9: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Po pierwszej rundzie rozmów w Kijowie z Amerykanami trwa przerwa. Fundamenty, piramidy w łazienkach królewskich można wciąż zwiedzać. Polskie siatkarki bez medalu na Mistrzostwach Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Kijowie po 3 godzinach zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego a przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Po przerwie ma rozpocząć się część druga spotkania rozszerzona, bo z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali do Kijowa w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Witkoff i Kushner pojawili się w ukraińskiej stolicy dzień po wizycie w Moskwie, gdzie wczoraj rozmawiali z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. O piramidzie w łazienkach królewskich w Warszawie pisał Stanisław August Poniatowski w listach. Teraz fundamenty piramidy odnaleźli archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego. Kordegarda piramidalna była pierwszą wartownią, później szynkiem, powstała w XVIII wieku. Oprócz fundamentów archeolodzy znaleźli sporo ciekawych przedmiotów, które potwierdzają funkcję budowli, potwierdza dr Arkadiusz Cegliński.
11: I znaleźliśmy kule muszkietowe, znaleźliśmy fajki ceramiczne. Wyobrażamy sobie tych żołnierzy z tymi fajkami na zewnątrz, już wymęczeni służbą przez cały dzień. Znaleźliśmy wiele fragmentów szkła, butelek, piękny fragment kielicha szklanego, który pokazuje nam właśnie tę funkcję propinacyjną, czyli szynku, nazwijmy to.
10: Spacerujący mają ostatnią okazję, aby zobaczyć pozostałości Kordegardy. Niebawem zostanie zabezpieczona i zasypana, ale przedmioty, które przy okazji udało się wykopać z ziemi, będzie można oglądać na wystawie w Łazienkach Królewskich za niespełna 2 lata. Polskie siatkarki kończą Mistrzostwa Europy bez medalu, a jeszcze wczoraj miały szansę na złoto. Wczoraj jednak przegrały z Włoszkami, a dziś w meczu o brązowy krążek przegrały w Stambule z Serbkami 1-3. Drużyna trenera Stefano Lavariniego zajęła ostatecznie 4. miejsce w turnieju. Teraz rozpoczyna się finał pomiędzy broniącą tytuł Turcją a Włochami.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Dzisiaj wieczorem spokojnie będzie można wybrać się na jakiś spacer, ponieważ nie powinno padać, a jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to jutro dosyć pogodnie i całkiem ciepło, powyżej 20 stopni, 20 na północy, w centrum 22, na zachodzie i na południu 23. Są takie głosy, które można rozpoznać w sekundę. Kiedy tylko je usłyszymy, to wiemy, co to za facet, co to za artysta. I myślę, że tak będzie w tej chwili. Bryan Adams w Radiu Złote Przeboje.

0: człowiek od razu wie, jadąc samochodem, że to jest radio Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. A już teraz na temat weny i pisania piosenek opowiada Patrycja Kosiarkiewicz.
1: Czasami się czuję, czasami przychodzi znienacka, ale to, co jest bardzo ważne, to to, żeby złapać ten moment i nie puścić. Dlatego, że każdy z nas, nie tylko twórców piosenek, ale każdy z nas ma różnego rodzaju olśnienia w życiu. I one przychodzą, bo one przychodzą z pola. To są te kawałki informacji, które gdzieś tam istnieją i które my mamy za zadanie złapać i na nich coś tam zbudować. I teraz, jeżeli ty tego nie złapiesz, albo pozwolisz, żeby to weszło, bo to wychodzi, to ucieka. I o tym mówi bardzo, bardzo wielu twórców, literatów, że każdy pomysł musi być zanotowany. Ja zresztą zawsze o tym mówię, że sama notuję i wszystkich do tego bardzo serdecznie zachęcam, żeby notować olśnienia.
0: No, albo notować sobie listę zakupów, bo zawsze ja akurat, kiedy jestem w sklepie, to kupuję albo za mało, albo za dużo. No to posłuchajmy. Patrycja Kosiarkiewicz już teraz w Radiu Złote Przeboje. Jak ja wierzę.

Odrobina lat 80. w Radiu Złote Przeboja, więc Samantha Fox. Natomiast proszę Państwa, dzisiaj ważny dzień, 6 września, dokładnie dziś swoje 51. urodziny obchodzi Gala Risotto, którą znamy doskonale z tego kawału.

Gala pochodzi z Mediolanu. Od dziecka interesowała się sztuką, jej mama była malarką, a ojciec projektantem. Początkowo marzyła o karierze tancerki, jednak problemy z kręgosłupem zmusiły ją do porzucenia tego planu. Zamiast tego wyjechała do Nowego Jorku, gdzie studiowała fotografię i zaczęła interesować się muzyką. Freed from Desire błyskawicznie zdobyło Europę. Singiel dotarł na pierwsze miejsce listy przebojów, m.in. we Francji czy też w Belgii, a w Wielkiej Brytanii zajął też drugie miejsce. Album Come Into My Life sprzedał się w milionach egzemplarzy, a sama Gala stała się jedną z największych gwiazd muzyki Eurodance drugiej połowy lat 90. I pani Gali życzymy wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Natomiast już teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się w taki baśniowy klimat. Limahl, Never Ending Story.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Tutaj, szybko! Mamy go!
5: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
6: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

Ja powiem wam, że ostatni tydzień spędziłem właśnie z tą płytą, właśnie z tym winylem, bo znalazłem go za grosze w Warszawie. Na nowo się zakochałem, bo nie dość, że właśnie tam usłyszymy piękną baladę Waiting for a Girl Like You. To również numer Argent wpasowuje się w taką jesienną aurę. Oczywiście mówię o grupie Foreigner, ale w ogóle dużo się działo podczas powstawania tego materiału, bo lider zespołu, czyli gitarzysta Mick Jones, podjął wówczas decyzję o zwolnieniu dwóch kolegów, klawiszowca Ala Greenwooda oraz też multi-instrumentalisty Iana McDonalda. Dlaczego? Jak często to bywa w zespołach, decydowało ego. Każdy chciał mieć jeszcze większy wpływ na brzmienie grupy, a że wizje były nieco inne, to decydujące słowo miał lider, więc zamiast sześciu muzyków album pod tytułem 4 nagrało czterech muzyków. Przypadek? Pewnie tak. Maryla Rodowicz już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Nie mogę iść do pracy, bo przez przypadek włożyłem lewy but na prawą nogę.
3: A już jutro poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do roboty.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
16: Czołem biegacze, wszyscy gotowi? Już rozbiegani? Można zaczynać? Macie jeszcze chwilę. Białystok biega z dziećmi 12 września w Białymstoku. Póki co wybierajcie dystans i biegajcie na listy startowe. Pamiętaj, ty też możesz zostać superbiegaczem. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
17: Biegaczom kibicują sponsorzy: Miasto Białystok, Centrum Handlowe Biała i organizator Fundacja Białystok Biega.
18: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
19: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
20: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
22: O, ale że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
24: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
25: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
24: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
25: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
26: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Reklama.
2: Dzień dobry wieczór, 19 minęła. Mariusz Stelmaszczyk melduje swoją gotowość i obecność oraz to, że każdy z Was tę resztkę weekendu będzie mógł spędzić w dobrowym towarzystwie. Za chwilę Anastasia, zagramy też dla Was Queen i Davida Bowiego, a wcześniej Sting z kolegami. Every Breath You Take, The Police.

0: Już w przyszłym miesiącu Anastazja zagra swój koncert w Warszawie, dokładnie 13 października. No a proszę Państwa, już teraz Krzysiek Skiba opowiada o sobowtórze Freddiego Mercurego.
1: Mam kolegę, który jest sobowtórem Freddiego Mercurego i który żyje z tego, że jest sobowtórem, śpiewa. Ma naprawdę barwę głosu podobną do Freddiego, ale powiedział, że do Freddiego mu bardzo, bardzo dużo brakuje. Natomiast no to nie są łatwe kawałki. To nie są łatwe kawałki do zaśpiewania. To już jest... Zresztą widać było to na tych wszystkich koncertach po śmierci Freddiego Mercurego, że nie wszystkie wielkie tuzy wyszły obronną ręką. Takie koncerty pamięci, koncerty w hołdzie, Queen. O dziwo chyba najlepiej zaśpiewał taki słynny koncert, był na Wembley Arena w Londynie. George Michael jakoś poradził sobie z to są po prostu, no, to są takie Szekspiry, tak? Że jak jest reżyser teatralny i ma coś reżyserować, to jak najpierw musi takie łatwiejsze sztuki, bo jak się weźmie za Szekspira, to wiadomo, że spadnie. I tak samo jest z Freddiem i z Queen. Jeżeli ktoś chce próbować swoich sił jako wokalista, nie wiem, nawet taki klubowy karaoke i tak dalej, to broń Boże, niech się nie bierze za Queenów, to są świetne kompozycje, one są trudne, po prostu weźcie sobie coś łatwiejszego, bo po prostu spadniecie z tego Szekspira. No to jest Freddy, to jest Szekspir, jeżeli chodzi o wysokość poziomu tej sztuki, jeżeli chodzi o muzykę rockową.
0: No ale jak dobrze wiemy, takiego artysty jak Freddie Mercury podrobić się nie da, a takich artystów jak Freddie Mercury i David Bowie tym bardziej. Słuchamy ich teraz w duecie Under Pressure w Radiu Złote Przeboje.

Śpi, kochani, śpi, a więc Kaja podczas tego wieczoru niedzielnego, jesiennego wręcz wieczoru w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, Madonna. Madonna jest jedną z tych artystek, które nie tylko uczestniczyły w popkulturze, ale realnie ją kształtowały i kształtują. Jednym z jej największych osiągnięć było to, że potrafiła płynnie poruszać się między gatunkami i za każdym razem brzmieć wiarygodnie. W latach 80. dominowały u niej dance i pop, czy też klubowa energia, która idealnie wpisała się w estetykę MTV. W latach 90. eksperymentowała z R&B czy też trip-hopem, a na albumie Ray of Light weszła w świat elektroniki i ambientu. Natomiast szczególnie ważnym momentem w jej karierze był album Confessions on a Dance Floor z 2005 roku. To płyta, która była czymś więcej niż zbiorem piosenek. Została zaprojektowana jako spójny set klubowy, w którym to utwory płynnie przychodzą jeden w drugi. No i tam oczywiście najbardziej znamy i kojarzymy kawałek Hang Up. Ale jak już jesteśmy przy takich największych projektach Madonny, to w Radiu Złote Przeboje nie może zabraknąć tej piosenki Material Girl, a więc Madonna opowiada tutaj o kobiecie, która otwarcie mówi, że w świecie, gdzie liczą się pieniądze, a faceci mają zapewnić jej rozrywkę. Mnóstwo tutaj ironii, sarkazmu i droczenia się ze słuchaczem, przez co jeszcze bardziej lubię to.

0: 99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od Kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.

kawałek, który można sobie nucić jadąc samochodem, na przykład wracając do domu po intensywnym weekendzie. Zespół Fil w Radiu Złote Przeboje, na proszę Państwa, czas na Italo Disco. Tak jest i dokładnie o Roberta Zanettiego tutaj się rozchodzi, czyli Savage, który nigdy nie zabiegał o sławę, w przeciwieństwie do jego wielu kolegów i koleżanek. Nie udzielał też specjalnie wywiadów. Wyznawał zasadę, że broni się muzyką, a jako producent uwielbiał eksperymentować. A jeśli chodzi o teksty tych piosenek, to specjalnie nie ma co się zagłębiać, bo większość numerów opowiada o samotności, tęsknocie i relacji. Zresztą, owszem, w piosenkach dominował język angielski, ale nie zawsze perfekcyjny. Wręcz przeciwnie, bardzo często był to angielski z wyraźnym włoskim bądź też niemieckim akcentem. Taki cały urok Italo Disco. Savage Only już teraz. Mariusz Tomaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i miłej resztki weekendu.

0: początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: Motoryzacyjne emocje wracają do Białegostoku. 13 września odwiedź giełdę na Andersa i poczuj motoryzację na najwyższych obrotach. Nowości prosto z salonu. Unikatowe auta luksusowe oraz zabytkowe i potężny pokaz Car Audio. Targi motoryzacyjne w Białymstoku, ulica Andersa 40.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara na mediaexpert.pl.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
5: Witam, przy mikrofonie Julita Grzywa. O czym będzie w tej godzinie programu? Opowiemy o wrześniowej edycji podlaskich czeków turystycznych, czyli dofinansowaniu do wypoczynku we wrześniu w naszym województwie. Będzie też o corocznej akcji prewencyjnej, którą prowadzi policja w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
6: Będziemy kontrolować kierowców, jak przewożą dzieci. Będziemy też zwracać szczególną uwagę, jak zachowują się przed przejściem dla pieszych. No wiadomo, tu będzie trzeba zachować szczególną ostrożność, bo dzieci, młodzieży będzie dużo więcej niż na wakacjach. Bo tych dzieciaków będzie dużo, one nie będą zwracać uwagi. Bardzo często dzieci są w telefonie, więc no trzeba po prostu mieć oczy dookoła głowy.
5: W tej godzinie programu powiemy też o nowym żłobku, który został otwarty w Białymstoku i o tym, na jakie projekty będzie można głosować podczas 14. edycji budżetu obywatelskiego w naszym mieście.
7: Jest to dobry czas na promowanie projektu, które zostały zakwalifikowane. Wnioskodawcy dowiedzą się też, jakie numery w drodze losowania zdobyły te projekty i to jest taki moment, żeby już upowszechniać ten numer, który się będzie wpisywało w papierowej karcie do głosowania. W tej elektronicznej jest troszeczkę łatwiej, bo na bieżąco można przeczytać tytuł i też opis tego projektu. Karta papierowa będzie gdzieś w uzupełnieniu do broszur i do list projektów, które będą też zawierały tytuły, kwoty i lokalizacje.
5: W dzisiejszej audycji zaproponujemy też Wam spotkanie z wystawami, na jakie zaprasza Muzeum Historyczne w Białymstoku.
8: Całe pomieszczenie poświęcone jest hotelowi Ritz, budynkowi, który pewną legendą został otoczony w Białymstoku i mówiło się nawet swojego czasu, że był Ritz, nie ma nic.
5: Oraz zaprosimy na przegląd wydarzeń tygodnia, który przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Ale nasz program zaczynamy od turystyki. W niecałe dwie godziny wyczerpała się w miniony wtorek pierwsza pula podlaskich czeków turystycznych, czyli dofinansowanie do wypoczynku we wrześniu w naszym województwie. Internetowy formularz wniosku udostępniono po godzinie 11. Najszybciej rozeszły się czeki dla turystów, bo w minutę i 15 sekund. W ciągu pół godziny zniknęły czeki przeznaczone dla seniorów, a w niespełna dwie godziny dofinansowanie dla posiadaczy karty dużej rodziny. W pierwszej turze dostępnych było w sumie ponad 6,5 tysiąca czeków. Najwięcej wygenerowali ich mieszkańcy województw mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego i śląskiego. Będą mogli z nich skorzystać do końca września. Kolejny nabór wniosków rozpocznie się 1 października. Program podlaskiego czeku turystycznego zastąpił dotychczasowy bon turystyczny, który realizowany był w regionie od ubiegłego roku, mówi dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku Katarzyna Sadowska.
9: Podlaski bon turystyczny zmienił się w czek turystyczny. Jest to zmiana, która jest pokłosiem właśnie podlaskiego bonu turystycznego. Ministerstwo Sportu i Turystyki zauważyło, że jest to program, który faktycznie bardzo dużo zdziałał dla turystyki, bardzo ją podniósł na nogi i wygospodarowane zostały środki finansowe przekazane dla 4 województw Polski Wschodniej, w tym również województwa warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, i Podkarpackiego. Każdy region dołożył również 50% tej kwoty, w sumie ponad 3 miliony będzie przeznaczone właśnie na czeki turystyczne. To na jesień. Ten czek turystyczny na jesień obowiązuje na 2 doby, jest dofinansowanie 300 zł i są też 3 grupy docelowe, do których skierowany jest czek. Są to osoby, które posiadają kartę dużej rodziny, seniorzy 60+, ale również wszyscy turyści indywidualni, dorośli, obywatele Polski zamieszkujący w Polsce. To jest bardzo ważne i właśnie generowanie czeku turystycznego, druga tura 1 października, to jest tura bonów, które będą obowiązywały w październiku, i 2 listopada generujemy bony na listopad, które będą do wykorzystania do końca listopada.
5: Efekty tej edycji poznamy pewnie z końcem roku, ale czy już teraz można podsumować kończący się sezon letni?
9: Wszystkie weekendy wakacyjne były praktycznie w 100% obłożone. Bardzo dużo osób korzysta właśnie z podlaskiego bonu turystycznego i przyjeżdżają rodzinnie. I też zauważamy, że ten pobyt się wydłużył, ale również skrócił się czas decyzyjny turystów. Bardzo obserwują pogodę. Od pogody jest turystyka bardzo uzależniona. Jest to branża bardzo wrażliwa na pogodę i na sytuację, która dzieje się na świecie, gdzie potrafi sytuacja na świecie załamać turystykę w jeden moment i później trzeba latami to wszystko odbudowywać. Turystów jest dużo, jest coraz więcej. Trzeba z wyprzedzeniem też rezerwować różne atrakcje turystyczne czy rejsy po kanale augustowskim, po jeziorach. Także tutaj widać, że tych turystów jest coraz więcej.
5: Ja mam takie wrażenie, nie wiem czy słuszne, bo gołym okiem zaobserwowałam u nas nawet w centrum Białegostoku więcej wycieczek w tym roku.
9: Zgadza się. Białystok naprawdę turystycznie wypada świetnie na tle całego województwa. Oferta jest bardzo szeroka. Świetnie działa regionalny oddział PTTK w Białymstoku, który ma przygotowany cały szereg właśnie wycieczek, nie tylko po Białymstoku, ale po całym województwie. Jest coraz więcej właśnie grup zorganizowanych. My też prowadzimy taki program Poznajemy Podlaskie i też dajemy dofinansowanie szkołom na organizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży z naszych szkół, ale po województwie podlaskim. Chcemy pokazywać nasz region, żeby najpierw poznały nasz region, później zwiedzały Polskę. Tworzymy młodych ambasadorów naszego województwa i honorowych takich turystów. Ważne, żeby dzieci znały to, co mamy najpiękniejsze. No i właśnie tak jak wspomniałam, coraz więcej grup zorganizowanych. Najbardziej popularne są wycieczki albo do Wigierskiego Parku Narodowego, który ma wspaniałą ofertę turystyczną, świetnie przygotowane szlaki turystyczne, Muzeum Wigier w Starym Folwarku, można przepłynąć łodzią Leptodora z przeszklonym dnem po jeziorze wigierskim, gdzie widać przepięknie klasztor pokamedulski właśnie na Wigrach, przepyszne jedzenie w lokalnych knajpkach, szlak rowerowy wokół Wigier. Naprawdę infrastruktura i oferta turystyczna Wigierskiego Parku Narodowego jest bardzo dobrze przygotowana. Oprócz tego też właśnie Augustów i z drugiej strony jadą młodzi nasi turyści do regionu Puszczy Białowieskiej, do Białowieży i zwiedzają tam te obszary.
5: Tutaj w Białymstoku mamy żubry teraz od 2 lat.
9: W Kopnej Górze, w Puszczy Knyszyńskiej, zagroda pokazowa żubrów również przyciąga naszych turystów o tym naszym największym europejskim ssaku, który jest tak naprawdę naszą wizytówką. Możemy się dowiedzieć bardzo dużo, ponieważ tam panowie, którzy oprowadzają po tej zagrodzie, bardzo ciekawie naprawdę opowiadają o tym miejscu.
5: A ciekawa jestem, czy pani, jako osoba zajmująca się przez całe swoje życie zawodowe turystyką, czegoś jeszcze nie widziała na Podlasiu?
9: Byłam chyba wszędzie. Kocham nasz region i co weekend gdzieś wyjeżdżam. W sezonie wakacyjnym. Nie ma nas praktycznie w domu. Upodobaliśmy sobie północną część województwa. Właśnie Augustów, Puszczę Augustowską, jeziora, Suwalski Park Krajobrazowy. Także tamte tereny znam bardzo dobrze i uwielbiam, a jesienią za to korzystamy z południa województwa. Puszczy Białowieskiej jesień jest przepiękna, dużo chodzimy po lesie. Myślę, że bardzo dobrze znam nasze województwo i dlatego tak zachęcam do tego, żeby przyjeżdżać. Mamy bardzo naprawdę dużo do zaoferowania. I szkoda, że turyści przyjeżdżają na krótko. Mogliby przyjechać na dłużej, to by zobaczyli jeszcze więcej.
5: No i daliście im taką szansę latem w trakcie poprzedniej edycji bonu turystycznego, bo z dofinansowania można było skorzystać pod warunkiem rezerwacji co najmniej 3 nocy. Kto wie, czy w przyszłych edycjach nie warto by było zwiększyć ich do 4 albo 5. A wracając do województwa podlaskiego w pani odbiorze, czy jest takie jedno najpiękniejsze miejsce pani osobiste?
9: Jezioro Serwy. Jedno z najczystszych jezior jezior w Polsce, gdzie dno widać naprawdę bardzo długo, strefa ciszy, można usiąść w kajaku, położyć się na słupie i dryfować, odpoczywać, przepiękne niebo, nocą gwiazdy, naprawdę taka prawdziwa cisza i spokój i te jagodzianki nad śluzą Paniewo i ryby z tego jeziora, no to jest chyba taki smak i wspomnienie wakacji.
5: Jak wyobraża Pani sobie turystykę w województwie podlaskim za 10 lat? I co powinno się wydarzyć, aby ten scenariusz stał się rzeczywistością?
9: Chciałabym, żeby Podlaskie było tym regionem premium, gdzie przyjeżdżają świadomi też turyści. My mówimy o turystyce jako turystyce pozytywnego wpływu, o turystyce zrównoważonej, czyli takiej, gdzie turysta przyjeżdża i oprócz tego, że nie psuje tego, co mamy najcenniejsze, ale zostawia swoje otoczenie w jeszcze lepszym stanie, że idąc szlakiem podniesie ten papierek, zabierze go za sobą i jeszcze komuś wytłumaczy, że nie wolno tak robić. Bardzo bym chciała, żeby nasze województwo i to dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, ono było jak najdłużej zachowane, żeby przyjeżdżali świadomi turyści, którzy to docenią i zostawią tak, jak to powinno być zachowane.
5: Chyba mamy taką szansę, bo to się wiąże z ofertą, czyli oferta świadomego wypoczynku, spokojnego, czyli ta Biebrza, Narew, ptaki, cisza. To jest coś, co raczej skusi takich może właśnie spokojnych, wyciszonych turystów bardziej niż tych oczekujących imprezy.
9: Zdecydowanie, ale myślę, że też sam fakt, że u nas jest troszkę chłodniej latem. Już nie ma tych tropików, tych upałów. Suwalszczyzna jako ten biegun zimna, jak się dawniej to wspominało. Też może takie coolcation mogłoby być w jakiś sposób wyróżnikiem. Właśnie slow travel, coolcation. Ja myślę, że są to takie hasła przewodnie, którymi możemy tutaj się kierować.
5: Teraz kwestia jeszcze mocnej promocji i stworzenia tego produktu albo zbudowania świadomości w ludziach w Polsce, na świecie.
9: Zgadza się, my jesteśmy właśnie w trakcie tworzenia polityki zrównoważonej turystyki w naszym województwie. Już opracowaliśmy takie kierunki rozwoju pod kątem turystyki zrównoważonej. Teraz prowadzimy warsztaty, budujemy produkty turystyczne właśnie na podstawie tego, co założyliśmy sobie w tych kierunkach. Podzieliliśmy nasz region na krainę, szkolimy naszych przedsiębiorców turystycznych i mamy nadzieję, że w wyniku tego projektu również powstaną takie ciekawe, nowe oferty, które przyciągną jeszcze innych turystów.
5: Może to trochę słodko-gorzkie, ale sprzyja nam niestety klimat.
9: Sprzyja, dokładnie. U nas nie jesteśmy terenem powodziowym, nie leżymy nad morzem, że będzie wiał wiatr, sztorm i będzie wręcz nieprzyjemnie. U nas nie w pogodzie jest cisza i spokój.
5: Nie ma pożarów.
9: Nie ma pożarów, zgadza się.
5: Czyli wsparcie z góry mamy, teraz kwestia pracy ciężkiej, prawda?
9: Zgadza się i myślę, że ostatnie lata pokazały, że ciężko pracujemy, widać tego konkretne efekty. Mam nadzieję, że nie zabraknie nam pomysłów, energii i osób, z którymi możemy to tworzyć.
5: O czym opowiadała pełna energii i nadziei szefowa Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, pani Katarzyna Sadowska. Dziękuję serdecznie za wizytę w naszym radiu.
9: Bardzo dziękuję i zapraszam do naszego pięknego województwa podlaskiego.
5: A za chwilę w naszym programie przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie o kolejnym balonowym przemycie, o planowanej na wtorek akcji Szklana Pułapka 2026 oraz o planach na wzmocnienie Europy. Na zakończenie przeglądu powiemy o nowym muralu, który znajduje się na ulicy Gajowej w Białymstoku.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
10: Magda Tkaczyk, zapraszam. Ponad 600 tysięcy złotych, tyle warte są papierosy, które przemytnicy próbowali przerzucić przez granicę z Białorusią za pomocą balonów. Podlaska Straż Graniczna przejęła nie tylko kontrabandę, ale zatrzymała też osoby, które próbowały ją w Polsce odebrać, mówi podpułkownik Katarzyna Zdanowicz z oddziału Straży Granicznej w Białymstoku.
11: W sumie zatrzymano 9 osób, 2 obywateli Litwy, 3 obywateli Polski i 4 obywateli Białorusi.
10: W tym roku służby zabezpieczyły kilkaset takich przesyłek i zatrzymały ponad 40 przemytników. A Białostocka Straż Miejska ma już 35 lat. Przed Białostocką Katedrą można oglądać wystawę o historii straży miejskich z 12 polskich metropolii. To ma być duża akcja z udziałem około 180 osób i 12 pojazdów. We wtorek w Białymstoku Szklana Pułapka 26, czyli ćwiczenia służb. Scenariusz zakłada atak z powietrza, pożar, ewakuację ludzi oraz pomoc poszkodowanym. A podlascy strażacy, którzy pomagali gasić pożary w Hiszpanii, właśnie wrócili do domu. To 12 ratowników, którzy przez 11 dni nie tylko walczyli z żywiołem, ratunkowym, ale też szkolili się wspólnie z hiszpańskimi strażakami. Tymczasem w Białymstoku w listopadzie przedstawiciele Unii, polskiego rządu i samorządów krajów graniczących z Rosją i Białorusią będą się zastanawiać, jak wzmocnić Europę. Podlaski marszałek Łukasz Prokorym mówi, że kluczem jest zmiana unijnej definicji sytuacji nadzwyczajnych.
12: Nie tylko o sytuacje związane chociażby z klęskami żywiołowymi, ale także z konfliktami geopolitycznymi czy sytuacjami kryzysowymi na granicach.
10: I regiony graniczne mogłyby elastyczniej używać unijnych funduszy w takich sytuacjach jak ataki hybrydowe czy kryzysy migracyjne. No to teraz nietypowa interwencja podlaskiej Straży Granicznej. Mądrowi z Mielnika zatrzymali kobietę, która pomyliła drogę i wjechała na pas graniczny w kierunku Białorusi. Kierująca osobówką uszkodziła znak Iszlawan. Za brak uwagi zapłaciła 1000 zł mandatu. Tymczasem na ulicy Gajowej w Białymstoku uwagę zwraca nowy mural. Na nim książki, bo malowidło, które zdobi filię numer 9 Książnicy Podlaskiej, ma zachęcać do czytania.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Magda Tkaczyk.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
5: Młodzież wróciła do swoich ławek. W związku z tym policja prowadzi coroczną akcję prewencyjną.
13: Młodszy aspirant Agnieszka Ulman, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku.
5: Lato, powoli niestety zbliża się do końca, no i policja będzie miała pełne ręce roboty, bo zaczyna się bezpieczna droga do szkoły. Jak będzie wyglądała w tym roku? Mam nadzieję, że będzie faktycznie bezpieczna.
13: Na pewno policjanci będą mieli pełne ręce pracy. Dzieciaki wracają do szkoły, także na pewno policjantów będzie więcej w rejonach placówek oświatowych. Będziemy kontrolować kierowców, jak przewożą dzieci. Będziemy też zwracać szczególną uwagę, jak zachowują się przed przejściem dla pieszych. No wiadomo, tu będzie trzeba zachować szczególną ostrożność, bo dzieci, młodzieży będzie dużo więcej niż na wakacjach. Bo tych dzieciaków będzie dużo, one nie będą zwracać uwagi. Bardzo często dzieci są w telefonie, więc no trzeba po prostu mieć oczy dookoła głowy.
5: No i biegną, bo już są prawie w szkole, prawda?
13: Tak, i to przede wszystkim. Biegnął i telefon w ręku. Także na pewno będziemy pracować od rana do wieczora.
5: Dantejskie sceny dzieją się pod szkołami. Co byście powiedzieli rodzicom w kwestii parkowania?
13: No tu trzeba po prostu myśleć. Parkujmy samochody tam, gdzie możemy. Jeżeli już jesteśmy zmuszeni wysadzić dziecko przed szkołą, to zróbmy to w taki sposób, żeby nie utrudniać ruchu, aby to dziecko mogło bezpiecznie wysiąść z pojazdu i trafić do szkoły.
5: Jakie najczęściej problemy zauważacie w tych pierwszych dniach września?
13: No to na pewno pośpiech. Każdy będzie się spieszył. Po wakacjach jesteśmy spokojniejsi, jesteśmy wyluzowani, a tu będzie harmider, będzie pośpiech, każdy będzie chciał zdążyć do pracy. Dziecko trzeba zawieźć do szkoły, trzeba zdążyć, są korki, także na pewno dużo więcej zamieszania.
5: Co zalecacie zatem?
13: Spokój, opanowanie. Też może warto tutaj wspomnieć taki apel do rodziców, żeby porozmawiać też z dzieciakami o takich podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Jak przechodzić przez jezdnię, którą stroną iść, tak? Jeżeli gdzieś tam idziemy, mamy dłuższą drogę do tej szkoły. Dobrze byłoby, aby rodzic pierwsze te dni tą trasę przeszedł z dzieckiem. Szczególnie jeśli to są dzieci pierwszoklasiści. No i przede wszystkim odblaski. To jest rzecz też bardzo ważna, która pomaga dzieciom nie tylko przejść przez przejście, tak żeby było widoczne. Będą też godziny popołudniowe. Te dzieci będą uczyć się, więc będzie półmrok, jak będą wracać. Więc dobrze było, żeby te dzieciaki miały odblaski nie tylko na sobie, ale też dobrze, aby miały je na plecaku.
5: Czy planujecie jakieś spotkania w szkołach?
13: Spotkania przede wszystkim, one trwają cały rok. Policyjni profilaktycy jeżdżą na te spotkania. Nie tylko mówią o zasadach bezpieczeństwa, ale o różnych tematach związanych z młodzieżą, także profilaktyka będzie na pewno. Standardowe działania, żadnych nowości nie przewidujemy.
5: Tymczasem już przed rozpoczęciem roku szkolnego podlascy policjanci sprawdzali bezpieczeństwo w rejonie szkół podstawowych w całym województwie. W samym Białymstoku kontroli poddano okolice 45 szkół podstawowych. W efekcie zlecono odnowienie około 800 metrów kwadratowych oznakowania poziomego. Poprawiona została również widoczność znaków, a uszkodzone elementy są wymieniane. W miejscach, gdzie dzieci pojawiają się szczególnie często, będą dodatkowe znaki, m.in. na fluorescencyjnym tle. Tymczasem najmłodsi rozpoczęli naukę m.in. w nowym żłobku w Białymstoku przy ulicy Absolwentów 6. Powstała tam filia placówki miejskiej nr 3, która ma 144 miejsca, 6 oddziałów i własny plac zabaw, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
14: Cieszy, że przybywa kolejna piękna placówka, szczególnie właśnie tutaj na tym osiedlu, które dynamicznie się rozwija. Tu będzie budowanych jeszcze kilka nowych bloków komunalnych, a więc myślę, że ten żłobek będzie właśnie cieszył się popularnością wśród mieszkańców tego osiedla, ale nie tylko. Mamy 10 żłobków, 1409 miejsc. Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy i w tym żłobku, i również w innych. No tu jest oczywiście kwestia też jakby regionalizacji. Rodzice chcą mieć żłobek najbliżej miejsca zamieszkania. Ta inwestycja jest inwestycją modułową. Kosztowała 18 milionów złotych, z czego 10,1 miliona to było dofinansowanie aktywy malów KPO, ale również fotowoltaika 237 tysięcy złotych. Po wielu latach udało się zaspokoić liczbę miejsc w żłobkach, tak aby rodzice nie czekali na listach rezerwowych, w kolejkach. Jeszcze powiem więcej, Rada Miasta w tym roku odblokowała możliwość zapisów do naszych żłobków dzieci, mieszkańców, którzy nie mieszkają w Białymstoku, a mieszkają w gminach ościennych. Także zapraszamy zarówno dzieci z Białegostoku, jak i spoza Białegostoku. Placówka jest bardzo nowoczesna, tu jest 6 oddziałów, 144 miejsca. Z każdej sali jest wyjście właśnie na ten bardzo bezpieczny plac zabaw. Tu jest rodzinny ogród działkowy, a więc myślę, że właśnie jak to było kiedyś powiedziane, klasyk powiedział, w tych pięknych okolicznościach przyrody i dzieci będą się czuły bardzo dobrze, rodzice będą pewni, że są dobrze zaopiekowane, ale też wierzę, że personel dołoży wszelkich starań, aby właśnie otoczyć należytą opieką naszych najmłodszych.
5: Jak dodaje zastępca prezydenta Białegostoku Tomasz Klim.
15: Dobrze zrealizowana inwestycja to oprócz dobrego nadzoru również dobry współpracownik. Tutaj z firmą Unihał współpracowało się naprawdę bardzo dobrze, dzięki czemu tak naprawdę w terminach mamy gotową inwestycję. Co ważne, inwestycja, która jest nie tylko żłobkiem, ale która również zawiera w sobie miejsce ukrycia na 150 osób. Także jest to inwestycja bardzo kompleksowa, już patrząc nawet na nowe przepisy. Inwestycja dofinansowana, tak już mówił pan prezydent, z programu Aktywny Maluch, ale również dofinansowana z odnawialnych źródeł energii, gdzie pozyskaliśmy prawie 200 tysięcy złotych na instalację odnawialnych źródeł energii na budynku, tak żeby jeszcze bardziej podkreślać nowoczesność tego żłobka. W związku z czym, po pierwsze, dziękuję dla Departamentu Inwestycji za to, że przygotował ten wniosek, za to, że realizował tę inwestycję, nadzorował tę inwestycję, ale również dziękuję firmie Unihaus za to, że w sposób tak sprawny przeprowadziła ją i dziś możemy chwalić się tym żłobkiem. Żłobek, który był jako pierwszy w Białymstoku wybudowany w technologii modułowej, w trakcie jego budowy pokazywaliśmy białostoczanom, jak to wyglądało krok po kroku. Najpierw wylana płyta, poszczególne moduły, które przyjeżdżały tutaj w nocy. Także myślę, że ta inwestycja była, oprócz tego, że wygląda fantastycznie, to jeszcze ten proces budowy był ciekawy, stąd też chwalimy się nią. To jest jedna z najpiękniejszych inwestycji w Polsce.
5: Do nowej placówki zaprasza jej dyrektor Monika Niewińska.
16: Zapraszamy naszych pierwszych podopiecznych razem z rodzicami. Rozpoczynamy proces adaptacyjny. W naszej placówce będzie się on odbywał w trzech etapach. Pierwszy etap aktywnego udziału rodzica, czyli rodzic przyjdzie ze swoim dzieckiem i będzie mógł z nim pobyć przez jakiś czas, aby dziecko stopniowo przyzwyczajało się do tego miejsca i aby cieszyło się tym miejscem i dobrze się rozwijało.
5: To już 10. żłobek w Białymstoku. W sumie wszystkie placówki mają ponad 1400 miejsc dla dzieci do lat 3.
4: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
5: nowe figurki widzimisiów, remonty dróg osiedlowych czy budowa szkolnych obiektów sportowych. Między innymi na takie projekty będzie można zagłosować w 14. edycji budżetu obywatelskiego w Białymstoku. W tym roku wpłynęło 127 projektów, z czego do głosowania zakwalifikowano 72. Łącznie miasto planuje przeznaczyć na nie 15 milionów złotych. Projekty będzie można poznać w niedzielę 13 września przed Teatrem Dramatycznym podczas Białostockiego Festynu Obywatelskiego. Przedstawiciele władz miasta cieszą się, że z roku na rok widać coraz większe zaangażowanie mieszkańców, mówi Urszula Przystupa, dyrektor Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku.
7: Ten czas, który jest przed nami, to jeszcze nie jest głosowanie, natomiast jest to dobry czas na promowanie projektów, które zostały zakwalifikowane. Wnioskodawcy dowiedzą się też, jakie numery w drodze losowania zdobyły te projekty i to jest taki moment, żeby już upowszechniać ten numer, który się będzie wpisywało w papierowej karcie do głosowania. W tej elektronicznej jest troszeczkę łatwiej, bo na bieżąco można przeczytać tytuł i też opis tego projektu. Karta papierowa będzie gdzieś w uzupełnieniu do broszur i do list projektów, które będą też zawierały tytuły, kwoty i lokalizacje. Dwa zdania o powodach nieważności głosów. Najczęściej były to przyczyny takie jak w latach ubiegłych, czyli nieuregulowany stan własności gruntów, najczęściej współwłasność osób fizycznych, spółdzielni, bądź toczące się tak zwane postępowania zwrotowe poszczególnych działek. Bywały też takie powody jak niecelowość, niegospodarność, zbyt wysokie koszty lub niezgodność z innymi przepisami, czyli najczęściej były to plany zagospodarowania przestrzennego. Teren był przeznaczony w planach pod inny cel. Statystyka się utrzymuje w tych projektów odrzuconych. Jest zdecydowanie mniej niż tych, które zostały zakwalifikowane. Dobrą informacją jest też to, że projektodawcy bardzo często zgadzali się na proponowane zmiany. Dążono do tego, żeby te projekty zakwalifikować, czasem w innym kształcie.
5: Jak dodaje wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Kisielewska-Martyniuk.
17: Ja już jestem członkinią zespołu od wielu lat i po pierwsze obserwuję, jak coraz sprawniej, wręcz idealnie pracują departamenty. Te wszystkie opinie merytoryczne, formalne są przygotowywane doskonale. Nam tylko podczas tych posiedzeń pozostaje zapoznać się z informacjami, ewentualnie przedyskutować pewne kwestie i podjąć decyzje, co też bardzo cieszy. Tutaj potwierdzę to, co mówiła pani dyrektor. Według mnie jest coraz mniej tych projektów odrzuconych z powodu postępowań zwrotowych, tego, że te działki nie należą do miasta. Świadczy to o tym, że nasi mieszkańcy po pierwsze polubili tę całą ideę budżetu obywatelskiego, zrozumieli, że mają niesamowitą sprawczość, że mogą zrobić coś dobrego dla swojego osiedla czy miasta. Po drugie, potrafią się dowiedzieć, potrafią przyjść porozmawiać z pracownikami CAS-u. Wiele projektów było przedyskutowywanych i wracały one troszeczkę w zmienionej formie, dzięki temu mogły zostać zaakceptowane i można było już wylosować ten numerek. Budżet obywatelski jest bardzo ważny dla budowania takiej wspólnoty lokalnej. Ludzie, mieszkańcy poszczególnych osiedli, tworząc projekty na czy to parki kieszonkowe, czy place zabaw, muszą się zebrać, muszą coś ze sobą ustalić, muszą się potem namówić, brzydko mówiąc, żeby zagłosować na ten projekt, a potem razem się cieszą. Ostatnio byłam świadkiem tego, jak powstaje mural na Dziesięcinach na bibliotece. I jak się często zatrzymywali mieszkańcy, stawali, podziwiali i mówili: głosowałem za tym. I to bardzo cieszy. Bardzo cieszy, że będziemy mogli też poobserwować 13 września, popodglądać, pospotykać się z tymi wszystkimi, którzy te projekty napisali.
5: Mówiła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Białegostoku Katarzyna Kisielewska-Martyniuk. Głosowanie na projekty obywatelskie zacznie się 24 września i potrwa do 7 października. Warto przypomnieć, że w 13 poprzednich edycjach miasto przeznaczyło na budżet obywatelski łącznie 165 milionów złotych. Do tej pory w ramach tego projektu zrealizowano 334 inwestycje.
0: Tym żyje Białystok.
5: 17 września odbędzie się drugi kongres Białostoczanek. To inicjatywa Rady Kobiet przy prezydencie Białegostoku, która ma inspirować mieszkanki miasta do aktywności i działania. Jak mówi przewodnicząca Rady Anna Augustyn, w tym roku hasło imprezy brzmi: daj sobie szansę.
18: To krótkie hasło, ale niesie za sobą ważne przesłanie, bo to my, kobiety, przede wszystkim dajemy szansę innym, inspirujemy, wspieramy.
17: wspieramy, pomagamy, a dużo rzadziej pytamy same siebie. Może teraz jest czas, żeby spróbować, żeby się odważyć. I o tej sprawczości będzie ten kongres. Program kongresu jest pomyślany w taki sposób, aby porozmawiać z różnymi kobietami, które reprezentują różne środowiska i mają różne doświadczenia, ale które wywierają realny wpływ na życie naszego miasta. Reprezentują sferę społeczną, biznesową, kulturową i też sferę publiczną. Porozmawiamy również o nas samych, o życiu bez filtra, o presji, jaką odczuwamy na co dzień, o odporności psychicznej, ale przede wszystkim o tym, żeby mieć odwagę być sobą. Będziemy mówić również o działaniach, o podejmowaniu trudnych decyzji, o tym, że te decyzje bardzo często mogą zmienić trajektorię naszego życia i o tym, żeby mieć odwagę żyć bez lęku, podejmować ryzyko i wychodzić ze strefy komfortu, bo warto. Warto zawalczyć o swoje lepsze życie. Opowiemy również w kontekście projektu, który już w przestrzeni publicznej naszego miasta funkcjonuje od ponad 2 lat, czyli projekt Żółta Kanapa. Na bazie tego projektu chcemy pokazać, jak współpraca samorządu, organizacji pozarządowych, wielu ekspertów może realnie przełożyć się na zmiany postaw społecznych w naszym życiu, w naszym mieście. I to jest bardzo, bardzo ważne. Kongres będzie nie tylko okraszony wystąpieniami, ale również będzie przestrzenią i czasem do wspólnych rozmów, wspólnej wymiany doświadczeń.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
5: A teraz zapraszam Was do Muzeum Historycznego w Białymstoku. Dzisiaj chcę Wam pokazać 2 wystawy. Zobaczymy pierwsze piętro tej placówki, fantastyczną ekspozycję dotyczącą legendarnego hotelu Ritz, łącznie z dużą, imponującą makietą tego budynku, który przetrwał tylko w opowieściach. Zajrzymy też na inną wystawę, która znajduje się tuż obok w sali balowej i będą to niezwykłe fotografie miasta oraz portrety. Naszym przewodnikiem po obu tych ekspozycjach będzie kierownik Muzeum Historycznego Piotr Niziołek.
8: Całe pomieszczenie poświęcone jest hotelowi Ritz, budynkowi, który pewną legendą został otoczony w Białymstoku i mówiło się nawet swojego czasu, że był Ritz, nie ma nic. No może nie tak do końca nic, ale Ritz aż to naprawdę już rzeczywiście nie ma i szansa na jego odbudowę jest niestety, wydaje mi się, żadna. Stałby na ulicy ta ściana dłuższa właśnie stałaby po prostu tutaj na tych rozjazdach przed bramą Pałacu Branickich. No i oceniać to można oczywiście rozmaicie, bo z jednej strony budynek rzeczywiście taki ciekawy architektonicznie, taki zaokrąglony, historyzujący, to jest eklektyczny budynek, taki monumentalny, on był olbrzymi. No i przez to, że był taki olbrzymi, to trochę przytłaczał Pałac Branicki.
5: Dlatego zniknął.
8: Że był po pierwsze mocno zniszczony, a z drugiej strony nie pasował do nowego modelu ustrojowego, bo to taki bardzo burżuazyjny budynek, a nowa władza na pewno nie chciała mieć za dużo z tym wspólnego. I jest właśnie piękna makieta wykonana już parę lat temu

0: tak można powiedzieć, chronologicznie odbudowy przez jego takie no, dosyć krótki okres Złotego Wieku. Hotel został zbudowany i oddany w 1913 roku. Za rok wybuchła pierwsza wojna światowa. W 1915 roku do Białegostoku weszli Niemcy. Czego Rosjanie nie ewakuowali, to niszczyli, więc hotel był spustoszony. Pomimo tego, że była to oczywiście inwestycja prywatna. Potem Niemcy się tu zadomowili, też tam niespecjalnie oszczędzali ten budynek. I po pierwszej wojnie światowej spółka Ritz odzyskała oczywiście swoją nieruchomość, bo Polska honorowała wszystkie akty własności. I znowu tutaj zaistniał hotel, ale już w zupełnie innym wystroju. My nie wiemy, jak ten hotel wyglądał w momencie swojej największej świetności, czyli właśnie na samym początku wieku XX, przed pierwszą wojną światową. To się wszystko właśnie bardzo potem zmieniło, ale już w dwudziestoleciu międzywojennym też na pewno robił duże wrażenie i też cieszył się bardzo dużą popularnością. Miał własny jazz band. Tutaj mamy właśnie taki drobny aneksik z tą słynną piosenką Putin on a Ritz. Nie dotyczy ona generalnie Ritza Białostockiego, ale generalnie hoteli pod marką Ritz. Także odstawić się na Ritza było takim w krajach anglosaskich takim przysłowiem właśnie, że tak bardzo wytwornie po prostu się ubrać, to było właśnie odstawić się na Ritza. No i mamy też troszeczkę w związku z tym tutaj oryginalnych strojów wieczorowych. No to akurat dwa damskie, bardzo fajne, z końca lat 20. i początku lat 30. suknie właśnie.
1: Gdzieś tu w Białymstoku się zachowały?
0: Tak, to są dwie sukienki po białostoczankach. Bardzo fajnie, prawda? One są zupełnie inne stylistycznie, estetycznie niż to, co mamy dzisiaj. Takie bardzo zwiewne tkaniny, ale obszyte milionem szklanych paciorków, więc one są paradoksalnie takie właśnie wyglądają na zwiewne, ale są dosyć ciężkie, bo te paciorki jednak trochę ważą. No i są takie właśnie, nie wiem jak to ubrać w słowa, takie powiedzmy sobie proste. Nie mają żadnych wcięć w talii, tylko taka prosta.
1: Typowy taki wzór na lata 20-30 sukienek.
0: Tak jest, tak jest. I jeszcze mamy tutaj w samej gablocie taki aneksik z szufladami i w tych szufladach wykorzystaliśmy super pamiątkę archiwalium związane z hotelem Ritz, ponieważ w białostockim archiwum państwowym zachowały się plany, które zostały wykonane na inwentaryzację tego budynku, kiedy on został oddany w 1913 roku do użytku i możemy sobie popatrzeć dosłownie od piwnicy aż po strych, jakie były pomieszczenia, jakie były pokoje, gdzie były łazienki, gdzie były jakieś takie właśnie ogólnego przeznaczenia pomieszczenia. Tu na przykład mamy podpisaną sala bilardowa, tak, tam mamy pub, sala piwna napisane, ale to jest pub, tak, przechowalnia bagażu. Tutaj jesteśmy akurat w przyziemiu, w piwnicy. No ale są też pomieszczenia techniczne, skład na węgiel, kotłownia, jakieś pomieszczenia zapasowe, no i safe banku, który też był właśnie w piwnicy, ale ma oddzielną klatkę schodową w ogóle. To było opancerzone, że tak powiem, miejsce. I on też był w podziemiach. No i sobie przemieszczamy się piętro wyżej. I to takie najbardziej reprezentacyjne piętro, bo użytkowe. I tutaj pierwsze przecież w Białymstoku windy były w hotelu Ritz, więc to robiło na pewno wrażenie. Ludzie przychodzili choćby podejrzeć, jak to wygląda, gdzieś tam pokręcić się po tym lobby, przejść korytarzem. A tutaj były i kawiarnie, i fryzjerzy byli. Była giełda kupiecka białostocka zarejestrowana. Tego było sporo.
1: To bardzo się to zmieniało, bo tam duży ruch był w interesie.
0: Oczywiście, duży ruch był w interesie, zmieniało się to. No ale główna sala banku też jest tutaj widoczna, z takim kontuarem bardzo dużym, też eksponowanym. No i widać tutaj właśnie też te ciągi komunikacyjne, bardziej służbowe, tam oficjalne, tak, taka duża klatka służbowa dla gości. No i ciekawostką jest to, że hotel Ritz przecież taki standard wielki, a łazienka jedna na piętro.
1: Ale to i tak było dobrze.
0: Zdecydowanie, jak nie trzeba było już wychodzić do wychodków, to na pewno było dobrze. Z rzeczy oryginalnych, jakie mamy po hotelu Ritz, to są właśnie, o tutaj mamy zdjęcie widelca. Mamy troszkę sztućców z restauracji hotelowej, ale to już z dwudziestolecia międzywojennego oczywiście. Mamy rozmaite zaproszenia na dancingi, na jakieś wydarzenia kulturalne, które się odbywały w Ritzu, ulotki jakieś takie reklamowe, oczywiście fotografie, ale też na przykład kinkiety te dwa, które pochodzą z salonu fryzjerskiego, który był w hotelu po prostu. No to z tą częścią hotelową nie było to związane, ale ten fryzjer był po prostu położony w hotelu. No i tutaj też taki akcent bardzo białostocki, bo mamy rosyjski napis Buza tam na dole, restauracja macedońska i Buza. W Białymstoku Buza stała się popularna i do dzisiaj jest kojarzona w pewnym sensie z naszym miastem właśnie dzięki temu, że tutaj macedońscy
1: uciekli przed wojną.
0: Tak, uciekli przed wojną. W 1912 roku pojawili się w mieście i przywieźli ze sobą tą Buzę, która wielką zrobiła furorę, tak się białostoczanom spodobała. Ja jako dziecko to w ogóle piłem Buzę robioną przez siostrę mojej babci.

0: Leokadię i nawet nie miałem absolutnie świadomości, skąd to się wzięło.
1: Taki
0: co to
1: historyczny
0: jest...
1: napój.
0: Tak, bardzo historyczny napój, ale ja byłem za mały, żeby się zorientować w jego historyzmie. Generalnie taki bardzo odświeżający. No w paru miejscach w Białymstoku w tej chwili można spróbować. No i hotel został bardzo poważnie uszkodzony w czasie II wojny światowej. Wypalona bryła stała jeszcze do 1947 roku. Zresztą cała okolica, tutaj takim kontrastem była na pewno brama pałacowa, bo akurat brama Pałacu Branickich, która dosłownie kilka metrów od fasady hotelu Ritz stała, jest oryginalna. Ona przetrwała, tam drewniane części są oryginalne od XVIII wieku, a tutaj ta bryła hotelowa zupełnie wypalona. No i zdecydowano w 1947 roku o rozbiórce, mury zostały wysadzone, wszystko zostało uprzątnięte, a podziemia zasypane. Poprzedni dyrektor Muzeum Podlaskiego, kiedyś tutaj wędrując z ratusza, czyli z naszej głównej siedziby do Muzeum Historycznego, tam akurat jakiś rurociąg był kopany, czy coś takiego, i robotnicy odsłonili te podziemia i normalnie kawałek posadzki w tej właśnie sali bilardowej. I tak spytał nieśmiało, czy można by było pozyskać kawałek. I oni powiedzieli, tak, nie ma problemu. I odkuli nam taki kawałek posadzki, więc mamy też kawałek posadzki z Ritza. No i dzisiaj już nie ma niestety śladu.
1: Na szczęście została ekspozycja. Przejdźmy teraz do kolejnej sali.
0: A tutaj w dawnej sali balowej mamy w tej chwili wystawę czasową. No wykorzystujemy generalnie tę salę właśnie na wystawę czasowe w tej chwili. Ona jest troszeczkę zmniejszona, jak widać, jest taką zabudową, no ale to ze względu na to, że musieliśmy jakby troszkę od okien się oddzielić i troszkę klimatu zbudować do tej wystawy. I na takich czarnych tłach, na czarnych ścianach, na czarnych zabudowach przedstawiamy fotografie czarno-białe, fotografie białostockiego artysty Józefa Sławickiego, osoby zupełnie w pewnym momencie zapomnianej, nawet nie było wiadomo, jak wyglądał, a tutaj mamy, proszę bardzo, jego autoportret, jedyny z wielu jego autoportretów. I był to świetny fotograf, po którym niewiele zostało. Troszkę ponad 300 negatywów w naszych zbiorach się znajduje. Gdzieś po domach białostockich są też oryginały odbitek tych jego fotografii. No taką ciekawostką jest to, no generalnie wszyscy mamy pewnie świadomość i często się z tym gdzieś tam spotykamy, że okazuje się, że świat jest bardzo mały i raptem szukamy jakiegoś tematu i on nie wiadomo skąd gdzieś bardzo blisko nas wypływa. No i tak też było z tym Józefem Sławickim. Kuratorem tej wystawy jest Filip Chomik, właśnie pracownik Muzeum Historycznego. Jak zaczął się interesować tym tematem, to okazało się raptem, że tenże Józef Sławicki był pierwszym narzeczonym mamy Grażyny Wołkow. Wdowy dzisiaj po słynnym fotografie Wołkowie.
1: Czyli generalnie podobali jej się fotograficy.
0: Ewidentnie coś tam się kręci dookoła fotografii wszystko i jest to być może charakterystyczne właśnie, albo genetyczne dla tej rodziny. No i możemy sobie się przejść po tej wystawie. To jest tylko jakiś wybór i planujemy w związku z tym, że ta wystawa się cieszy bardzo dużą popularnością i ludzie są zauroczeni tymi fotografiami, to będziemy na pewno robić jakąś powtórkę, bo tutaj mogliśmy pokazać tylko 20 parę fotografii. Tutaj ta...
1: W fajnych formatach, bardzo dużych.
0: W bardzo dużych formatach i takie wybraliśmy oczywiście creme de la creme, ale tego kremu jeszcze trochę nam zostało, więc mamy takie zdjęcia związane z dziejami Białegostoku. Tutaj na przykład tu jest widok bardzo szeroki. To jest z kościoła Świętego Rocha. To jest o tutaj, to są szalowania tego świetlika centralnego nad nawą. W czasie budowy kościoła zostało to zdjęcie właśnie wykonane na rusztowaniach, takich bardzo wysoko położonych, stąd właśnie tutaj daleko widać, to jest dworzec kolejowy. Za dworcem taki wielki budynek, po którym bardzo mało zostało informacji, to był hotel. Niestety na żadnej w zasadzie chyba innej fotce nie mamy tego hotelu, więc a widać, że gmaszysko całkiem okazałe.
1: Pierwszy raz to widzę, czyli taki równoległy do dworca w Białymstoku był fajny, zabudkowy hotel. A dalej pola.
0: Z drugiej strony położony. A dalej tak, pola i gdzieś tam wieś Antoniuk w oddali. Tutaj mury po wyburzonej, no jeszcze jakby wyburzenie nie zostało skończone, więc tych murów trochę zostało. Po tej cerkwi, która nigdy nie została ukończona i została wyburzona tutaj przy ulicy Sienkiewicza.
1: I powstała komenda wojewódzka. Komenda
0: wojewódzka na tym placu, tak. A to z kolei białostoczanin słynny. Ojciec lalkarstwa białostockiego, Piotr Sawicki. Tutaj autoportret ze świecą, magiczny, biorąc pod uwagę to, że to było wszystko przecież analogowymi aparatami robione i to jeszcze w dodatku takimi, no, archaicznymi, no to są naprawdę super fenomenalne fotki i widać, że chłopak miał do tego talent. Kolejny jego autoportret, taki tytułowy nasz, reklamujący naszą wystawę, taka twarz podświetlona od dołu, wynurzająca się z ciemności, też z takimi bardzo głębokimi cieniami i tutaj widać te refleksy w oczach. Też kobiety bardzo, jak widać, lubił fotografować, miał swoje oczywiście ulubione modelki, które już w tych ponad 300 fotografiach da się zauważyć, że wracał do niektórych pań, pewnie koleżanek po części. Tutaj mamy w ogóle kobietę w stroju męskim praktycznie, z papierosem w zębach, dosłownie w zębach, nie w ustach, w zaciśniętych zębach, co w tamtych czasach było takie, no...
1: Bardzo feministyczna fotka.
0: A tutaj z kolei w takim stroju prawie że ludowym. Chustka na głowie, naręcza korali. Tutaj kolejny taki bardzo romantyczny portret. Dziewczyna z takimi bardzo wyrazistymi wschodnimi rysami, więc też ciekawe. No i troszeczkę też w fotografii plenerowej. Tutaj jakiś zachód słońca nad szuwarami, nad jakimś stawem. Też urokliwe zdjęcie.
1: Wystawa wydaje się bardzo nowoczesna jak na ten czas, kiedy tworzył artysta.
0: Tak, no właśnie też ta przestrzeń tutaj gra. Tą przestrzeń nam zaprojektował Łukasz Mikołajczyk, białostocki architekt wnętrz. Bardzo nam się dobrze pracuje w tej przestrzeni, bo właśnie tak potrafi podkreślić to, co tutaj prezentujemy.
1: Fajnie stworzył takie bardzo nowoczesne wnętrze w zabytkowym budynku.
0: Dokładnie. W historycznej, zabytkowej przestrzeni w taki kawałeczek. Cieszymy się z tego, że on nie jest taki dominujący w żaden sposób. To znaczy, tu się wchodzi bardzo naturalnie i z tymi zdjęciami super współgra, także jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Polecamy jak najbardziej. Do kiedy można jeszcze będzie tę ekspozycję oglądać?
0: Na pewno do końca roku.
1: Czyli jest czas, ale nie odkładajcie, bo naprawdę wystawa tych zdjęć, przypominamy, Józefa Sławickiego robi wrażenie. A obie ekspozycje, zarówno tę czasową, jak i wcześniejszą stałą, pokazywał nam kierownik Muzeum Historycznego w Białymstoku, Piotr Niziołek.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury, dr Martyna Faustyna Zaniewska, jest autorką bardzo ciekawej książki o kondycji naszego miasta. Warto przypomnieć, że swego czasu pani doktor się doktoryzowała i właśnie to jest jej doktorat. Co ciekawe, książka ma wzięcie, bo dwa razy była wydana.
3: Tak, to prawda. Książka ukazała się i właściwie ten nakład został całkowicie wyczerpany. Ukazała się dzięki mojej współpracy z wydawnictwem Uniwersytetu w Białymstoku i z Fundacją Miasto Białystok. W ubiegłym roku ukazało się wznowienie, nieco zmodyfikowane, ale też bardzo zależało mi na tym, żeby jednak ta pierwotna baza i charakter przesłania, które płynęło z pierwszej części książki, pozostało aktualne, bo też nie ukrywam, że chociaż minęło od badań bardzo dużo czasu, ponad 10 już właściwie, ale mam wrażenie, że te wnioski płynące z badań są wciąż bardzo aktualne. Białystok, myślę, że to wciąż miasto nie do końca odkryte przez mieszkańców innych części Polski, aczkolwiek myślę, że tutaj dużo też się zmieniło ze względu na pandemię. Pamiętamy ten czas boomu przyjazdów na Podlasie, po drodze oczywiście przez Białystok i zwiedzania naszego regionu. Z drugiej strony wszystko to, co się działo potem w związku z kryzysem migracyjnym, trochę odwróciło te tendencje turystyczne, więc dzisiaj mam znowu takie poczucie, że ten Białystok dalej warto mocno promować w Polsce i zachęcać do odkrywania naszego miasta, ale też z drugiej strony cały czas mam wrażenie, że wciąż szukamy pomysłu na siebie, że Białystok to wciąż miasto niedookreślone i że tak naprawdę szukamy pomysłu na to, jaki ten Białystok powinien być, a głównie o tym jest ta książka i o tym są te refleksje i głosy samych mieszkańców, z którymi spotkałam się, a było to ponad 50 osób ze świata kultury, nauki, mediów, ale także tacy, powiedzmy, zwykli mieszkańcy, którzy chcieli się podzielić ze mną swoimi wnioskami, refleksjami na temat tego, jakim miastem ich zdaniem jest Białystok.
1: I te najbardziej poruszające dla ciebie rozmowy?
3: Tak naprawdę mam takie poczucie, że ten Białystok to jest takie miasto kontrastów. Z jednej strony mówimy o sobie, że jesteśmy bardzo otwarci, gościnni, a z drugiej strony no gdzieś tam pojawiały się w przestrzeni chociażby medialnej, czy no oczywiście w przestrzeni miasta również różnego rodzaju sytuacje, które spowodowały, że przypinano nam łatki miasta niekoniecznie otwartego. Myślę, że trochę to żeśmy już przepracowali. Myślę, że dużo też w tym obszarze się zmieniło ze względu na sytuację na Białorusi, gdzie napłynęło dużo mieszkańców po sytuacji politycznej w 2020 roku. Wojna w Ukrainie też spowodowała zmiany w strukturze mieszkańców i to, że właściwie dzisiaj już normalnością są wschodnie języki, które słyszymy na ulicach naszego miasta, więc myślę, że ta otwartość, że tak powiem, rzeczywiście jest bardziej przez nas w przestrzeni miasta dostrzegana, ale też swoimi działaniami myślę, że coraz bardziej sprawiamy, że rzeczywiście możemy określać siebie jako otwarci. No ale też otoczenie na tle mieszkańców innych miast bardzo często określani są jako ci tacy bardziej prostolinijni. Nie wiem, czy tak jest. Myślę, że to też się bardzo mocno zmienia. Myślę, że tutaj duża rola różnego rodzaju filmów, seriali, które na przestrzeni lat powstawały i które ten Białystok dookreślały bardziej poprzez pryzmat województwa podlaskiego, różnorodności kulturowej. Dzisiaj przytacza się przez media głośna dyskusja na temat chociażby ostatniego filmu Podlasie. Czy rzeczywiście tacy jesteśmy? No myślę, że nie do końca. Oczywiście jakieś tam wątki z tym...
4: Mocno stereotypowy obraz.
3: Tak. I to też potwierdza, że my ciągle z tym stereotypem Podlasia i Białegostoku po prostu musimy walczyć.
4: No troszeczkę też na to pracujemy, bo mamy paru youtuberów, którzy kultywują tą naszą zaściankowość.
3: Tak, to prawda. Ja też mam taki do tego trochę neutralny stosunek, bo z jednej strony dzięki tym youtuberom, tak, instagramerom, rzeczywiście o naszym regionie i mieście jest głośniej, ale z drugiej strony rzeczywiście to utwierdza te stereotypy. I pamiętam z moich rozmów z badanymi, że właśnie w dużej mierze te stereotypy kształtują tę naszą tożsamość, a więc opieramy się tak naprawdę nie o to, co my sami myślimy o naszym mieście, o tym, jakie mamy wobec niego odczucia, refleksje, jakie oceniamy, a bardzo często poprzez pryzmat tego, co inni o nas sądzą. No i te stereotypy negatywne niestety nie przyczyniają się do budowy silnej, ugruntowanej tożsamości, a raczej do słabości, do tego, że wciąż często wstydzimy się tego, skąd pochodzimy, gdzie jesteśmy, ale też widzę, że to też mocno się zmienia, bo myślę, że też ostatnie lata pokazały siłę i taką wartość w tym, że Białystok jest miastem o niedużej skali, że przyjemnie się tutaj żyje, co w sytuacjach chociażby pandemicznych też miało ogromne znaczenie. To, że my mamy piękny park w centrum miasta, że właściwie z tego centralnego parku można wprost przejść do rezerwatu leśnego, to wszystko miało, myślę, że ogromne znaczenie i te ostatnie lata i pandemiczne i w związku z tym wszystkim, co dzieje się w przestrzeni dookoła nas i też na świecie, sprawia, że myślę, że też coraz bardziej my jako Białostoczanie doceniamy to nasze miejsce do życia. No niemniej te stereotypy są, funkcjonują i to jest pytanie, czy z nimi warto walczyć, czy jesteśmy w stanie je pokonać, czy może po prostu pozostawić się samymi sobie, a naszą codzienną pracą, naszymi działaniami po prostu budować tę markę Białegostoku jako miejsca gdzieś na wschodzie jednak, tak, trochę na uboczu centralnej Polski, ale jednak bardzo wartościowego, bo wciąż wydaje mi się, że to nasze położenie dookoła parków narodowych, rezerwatów przyrody, nieopodal krainy jezior jest wartościowe samo w sobie. Natomiast myślę, że cały czas nie umiemy tego do końca wykorzystać. To też ma pokłosie, jeśli chodzi o działalność kulturalną, bo w Białymstoku tak naprawdę od wielu lat dzieje się masa naprawdę atrakcyjnych, na wysokim poziomie działań kulturalnych, które też mam wrażenie, że gdzieś tam nie przebijają się do świadomości ogólnopolskiej. Up to Date jest takim przykładem wydarzenia, które też i przez moich rozmówców było wskazywane jako jedno z tych, które potrafiło zwrócić na siebie uwagę całej Polski. Natomiast dzieje się bardzo dużo, ale gdzieś tam cały czas brakuje nam takiej siły przebicia, siły marketingowej, promocyjnej, żeby o tym głośniej mówić i żeby te informacje o ofercie chociażby kulturalnej przedostawały się do szerszego grona odbiorców. To jest niestety chyba też bolączka naszego miasta i o tym też bardzo często mówią białostoczanie, że żeby zostać docenionym w Białymstoku, trzeba najpierw wyjechać, najlepiej do Warszawy, bo najbliżej, albo jeszcze dalej, zdobyć jakąś nagrodę, jakiś laur, wrócić do Białegostoku i wtedy być docenianym, chwalonym i wtedy białostoczanie doceniają taką osobę, chcą ją podziwiać, oglądać, słuchać. To, co chyba jest bardzo ważne i co też wybrzmiewa z mojej książki, to to, że ta kultura jest rzeczywiście naszym wyróżnikiem. My przez wiele lat myślę, że nie umieliśmy naprawdę doceniać twórców, artystów, którzy stąd pochodzą, musieli wyjechać albo chcieli wyjechać, a dzisiaj też obserwuję, że coraz więcej osób albo wraca, albo po prostu zostaje. Czego takim przykładem są chociażby, nie wiem, Swada i Nichos, tak? Ich sukces eurowizyjny, ale też to jest przykład tego, że trzeba osiągnąć gdzieś ten sukces na zewnątrz, żeby być docenionym lokalnie.
5: Do naszej rozmowy o Białymstoku z Martyną Zaniewską, dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury, jednocześnie autorką książki o tożsamości Białegostoku, będziemy jeszcze wracać. A teraz w ramach doceniania lokalnych artystów spotkanie z Agą Krysiuk, która zaprosiła nas do swojej pracowni, w której nadaje płytom winylowym nowe życie, tworząc z nich portrety gwiazd rocka i nie tylko, jako jedyna w Polsce.
2: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
6: Jestem wciąż jedyną artystką, która ręcznie wycina portrety z płyt winylowych.
5: Jak na to wpadłaś?
6: Zupełnie przypadkiem, bo kiedyś obejrzałam program o recyklingu i jednym z tematów była płyta winylowa, recykling płyty winylowej. Także tam był przedstawiony obraz układany z mozaik starych płyt, czyli bite stare płyty i ułożone mozaiki. To też były portrety muzyków i to była pierwsza moja inspiracja.
5: Czyli coś podobnego, ale myślę, że tutaj poszłaś dużo dalej jednak.
6: Tak, bo ja stwierdziłam, że ja takiej mozaiki nie ułożę. Czyli na początku był tak brak wiary w siebie, ale wymyśliłam sposób, w jakim mogłabym to ogarnąć, czyli wyciąć wyżynarką, nie układać mozaiki. Zawsze mi się przypomina, że nigdy nie układałam puzli, nie lubiłam tego. A te później składanie tych obrazów, wyklejanie, to może trochę to przypomina z małych elementów składanie do dużego obrazu.
5: A tu masz po prostu grafikę bardziej, skojarzenie z grafiką niż z mozaiką, prawda?
6: Tak, tylko że ja to wycinam i powstaje dużo elementów, które muszę później skleić w jedną całość. To dlatego może to odniesienie do tych puzli. Tak, jest to projekt totalnie graficzny, jest to grafika.
5: Ale trudno sobie wyobrazić, jak tak się przyjrzeć tym twoim portretom. Jak ty to tak z takiej drobinki układasz, te takie cienie?
6: Jest to też kwestia praktyki, nie ukrywam, bo pierwsze projekty były bardzo proste graficznie. Dopiero później kwestia doświadczenia, opanowania techniki, prób i błędów. Nie ukrywam, że tego trochę też było. Czym wycinać, jak wycinać, jakimi skalpelami. Taka fajna droga przebyta przeze mnie, bo nikt mnie tego nie nauczył, nie poszłam na warsztaty i nikt mi nie powiedział, to się robi tak, tak i tak, tym i tamtym. Ja też tą drogę musiałam przejść sama, jaką maszynką, jakimi brzeszczotami, na jakich prędkościach, jakimi klejami. No to też fajna droga i takie dojście do perfekcji w pewnym momencie. Już nie ukrywam, że te małe elementy, to czasami jak spojrzę na obraz, który zrobiłam, myślę, Jezu, jak ja to zrobiłam, sama mam takie myśli. Jestem z natury osobą niecierpliwą, także...
5: No, trudno uwierzyć, patrząc tak. Na tę pracę.
6: Patrząc na pracę, tak, ale bliżsi znajomi i rodzina wiedzą, że jestem takim trochę cholerykiem, niecierpliwą osobą, a te obrazy jakby zaprzeczają temu. Ale praca nad nimi, sam proces wycinania, to też taki moment wyciszenia jakiejś takiej myśli i chwili dla siebie. Też często już mam na swoim koncie prawie 40 wystaw. Podsumowując, indywidualne i grupowe. I tak już od prawie 14 lat tym się zajmuję. Mam sporo zamówień. Tych fanów ciągle jest, którzy mają swojego ulubionego idola, chcą mieć go u siebie na ścianie, jakoś bliżej. A że ta płyta winylowa tak współgra z postacią muzyczną, z muzykiem. Płyta winylowa, gdzie właśnie jest fizyczny zapis muzyki, jest to nośnik muzyczny. Także dla takiego oddanego fana jest to bardzo fajny obraz. Z płyt winylowych wycięta postać muzyczna, ulubiony idol. Także mam trochę tych zamówień, ciągle się to ludziom nie znudziło. Mi też się nie nudzi i cieszę się, że ma cały czas nowych odbiorców.
5: Powiedziałaś, że wycinam ręcznie. To brzmi dość karkołomnie. Co to za technika?
6: Jestem przedstawicielem rękodzieła, czyli jestem rękodzielnikiem, ale w takim nowoczesnym ujęciu. Czyli wycinam, moim podstawowym narzędziem jest wyżynarka stołowa. Mam też w użyciu takie wiertełko, maszynkę protetyczną, ale wiertełko złotnicze, skalpele, pilniczki. Wyklejam na to wszystko na pleksie transparentnej, klejami do miękkiego winylu, chyba już wszystko zdradziłem.
5: Ale właśnie też jest tutaj obraz, ten duch artysty w tym obrazie, czyli technika techniką, ale też operowanie linią na płycie, prawda, kiedy budujesz postać.
6: Podkreślam zawsze, że punktem wyjścia do zrobienia projektu jest zawsze fotografia. I ja przez wiele lat, zanim zajęłam się obrazami, byłam fotografem koncertowym. Także jest to ciągle bliskie memu sercu, memu oku. I te postacie, które fotografowałam, często też na podstawie swoich zdjęć wykonuję te obrazy.
5: Czy robisz jeszcze nowe zdjęcia? Zajmujesz się też fotografią przy okazji?
6: Nie, jakiś czas jeszcze fotografowałam tutaj u nas na miejscu w Białymstoku. Ale nie, już nie. Już nawet unikam rodzinnych zdjęć. Już zamawiam kolegów, fotografów. Już jakoś nie chcę wracać do tego, co już było. Jest już coś nowego.
5: Idziesz do przodu, zwłaszcza, że tych zamówień jest sporo. Perspektywa szeroka.
6: Tak, teraz skupiam się głównie na wystawie w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. I chyba to jest takie największe wyzwanie, które teraz spędza trochę sen z moich powiek.
5: Co było takim głównym impulsem?
1: kiedy dostrzegłaś potencjał tych płyt?
6: Najpierw tak próbowałam sobie i jeden z pierwszych obrazów, który wykleiłam, wrzuciłam na social media i taki dostałam fajny feedback od znajomych, bo też moi znajomi to duży krąg, oczywiście też związany z muzyką. Także dostałam dużo pochwał i szczerego zainteresowania. Także to mnie podbudowało i szybko dostałam kolejne zamówienia, że koleżanki czy tam koledzy mówią, zrób mi proszę cię, zrób mi to, zrób mi tamto. I tak kula śnieżna zadziałała. Słucham muzyki wykonawcy, którego akurat wycinam.
1: To pewnie dlatego słychać tę muzykę w tych obrazach.
6: Tak, pewnie tak. Ale przez to też poszerzył mi się bardzo wachlarz zainteresowań muzycznych, bo jak dostawałam zamówienia, to nie ukrywam, pewne postacie były mi doskonale znane, a niektóre bardzo mało. Także dużo nowych postaci muzycznych z różnych dziedzin muzycznych i gatunków poznałam.
1: Jeśli ktoś prosi cię o wykonanie jakiegoś portretu winylowego artysty, może myślę tak się zdarzyć, że nie słyszałaś nigdy muzyki, musisz włączyć coś, czy niekoniecznie?
6: Oczywiście. Najpierw szukam odpowiednich zdjęć, robię grafikę i co za tym idzie, wzbudzam tą moją ciekawość, jak on brzmi, co tworzy i słucham.
1: Czy jest taki artysta, którego robiłaś często, najczęściej?
6: Tak, chyba takim królem gitarzystów jest Jimi Hendrix i Jimiego Hendrixa zrobiłam kilka projektów.
1: Czyli gitarzyści zamawiają, czy fani?
6: Chyba jedno i drugie, no bo jest jakimś symbolem gitary elektrycznej i jakimś mistrzem niedoścignionym, dla wielu idolem. No także tak, to jest numer jeden.
1: Bardzo ci dziękuję za tę muzyczną rozmowę. Aga Krysiuk.
6: Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
1: I to wszystko dzisiaj ode mnie. Dobranoc. Juli także, pa.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
7: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Wyjazd na maksa.
1: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
6: Witam przy mikrofonie Julii Tagrzywa. A o czym będzie w tej godzinie programu? Opowiemy o bezpiecznym domu, który powstanie w Białymstoku. Zaprosimy na Festiwal Art Białystok i powiemy o nadziejach, jakie mają podlascy włodarze w związku z jesiennym Forum Spójności.
5: Interesujące dla mieszkańców Białego Stoku.
6: Samodzielność, niezależność i bezpieczeństwo to filary projektu, na który Stowarzyszenie My dla Innych otrzymało prawie 5 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla województwa podlaskiego. Projekt Drzwi do Samodzielności potrwa do września 2029 roku, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
7: Ze Stowarzyszeniem My dla Innych spotykamy się dosyć często. Kilka tygodni temu spotkaliśmy się w centrum Białegostoku podpisać umowę na wsparcie wspaniałego miejsca, kawiarenki Mleko Uciekło, gdzie osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi parzą wspaniałą brazylijską kawę, tworzą wspaniałe ciasta, ale także zestawy obiadowe. Jak pokazują ostatnie tygodnie, to miejsce cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród białostoczan, więc te pieniądze z funduszy europejskich to pokazuje, jak pomagają osobom z niepełnosprawnościami funkcjonować w sposób prawidłowy w codziennym życiu. Dzisiaj kolejna niezwykle ważna działalność Stowarzyszenia My dla Innych o nazwie Bezpieczny Dom. Prawie 5 milionów dotacji z funduszy europejskich dla Podlaskiego. Cała inwestycja to jest ponad 5 milionów, część to są środki własne stowarzyszenia. W ramach tego projektu, który będzie realizowany do końca września 2029 roku, stowarzyszenie zakupi ten budynek, przy którym się znajdujemy. To jest prawie 300 metrów kwadratowych. W tym budynku będą mieszkały osoby z niepełnosprawnościami, które będą miały spotkanie z psychologami, z trenerami samodzielności. Będą się uczyły właśnie tego życia w codzienności, jak każdy z nas. Między innymi w tym domu będą mieszkały osoby, które na co dzień pracują w kawiarence Mleko Uciekło. Dodatkowo w tym budynku powstaną 3 mieszkania, które będą mieszkaniami, gdzie osoby z niepełnosprawnościami będą się uczyły samodzielności. Dodatkowo stowarzyszenie będzie miało kolejne 3 mieszkania na terenie Białegostoku, gdzie takie umiejętności osoby z niepełnosprawnościami będą mogły zdobywać.
6: Jak dodał członek zarządu odpowiedzialny za fundusz społeczny Bogdan Dyjuk.
8: W ramach ogłoszonego konkursu, którego beneficjentami stowarzyszenia, a właściwie to osoby, które wymagają wsparcia różnorodnego, to jest największa dotacja, umowa o najwyższej wartości z konkursu, który przeznaczyliśmy na ten obszar wsparcia. Także jeszcze będą kolejne umowy z innymi beneficjentami z terenu województwa podlaskiego, a ponadto jesteśmy w trakcie oceny kolejnego konkursu przeznaczonego właśnie dla tego obszaru wsparcia osób, które bez pomocy właśnie takich stowarzyszeń same nie poradziłyby. Wspieramy w ramach FS-u te obszary, bo one wymagają wsparcia, a jednocześnie profity w przyszłości przewyższają te kwoty, które przeznaczamy.
6: Jak zostaną wykorzystane te środki, mówi prezes Stowarzyszenia My dla Innych, Rafał Średziński.
9: Te środki są przeznaczone na cały szereg różnych działań, które się będą działy przez najbliższe 3 lata. Nasi uczestnicy są już aktywni. Włożyliśmy wiele wysiłków w to, aby mogli sobie bardziej samodzielnie funkcjonować, pracować w różnych zakładach pracy, w tym w naszej kawiarni Mleko Uciekło, w tym w naszej pralni, szwalni, w różnych miejscach na otwartym rynku pracy, ale okazuje się, że w momencie, kiedy jest naprawdę trudno, a każdemu z nas się zdarzają tak trudne momenty, wtedy, kiedy odchodzą bliscy, to w naszym mieście brakuje miejsc odpowiedniego wsparcia. Miejsca, które zagwarantuje dach nad głową. Są kierowani wtedy do różnych miejsc w Polsce, które już wtedy na co dzień nie pozwalają im funkcjonować w tym samym rytmie, wśród tych samych znajomych, pracować w kawiarni. Dlatego podjęliśmy się wyzwania tworzenia miejsc takich jak mieszkania wspomagane, czy ten dom wspomagany, który ma zapewnić im w przyszłości dach nad głową i odpowiednie wsparcie, tak aby nie musieli wyjeżdżać z naszego miasta. W ramach tego projektu jest zapewnione wsparcie przez najbliższe 3 lata, jak również mieszkania wspomagane, które są rozlokowane w różnych miejscach w centrum Białegostoku, ale realizując podobne działania już do tej pory, zauważyliśmy, że bardzo trudno nam w tych mieszkaniach zorganizować 24-godzinną opiekę, 24-godzinne wsparcie. I dlatego powstał pomysł tego bezpiecznego domu, aby tutaj mogły znaleźć schronienie, dom, osoby, które takiego wsparcia będą wymagały. W ramach projektu udało nam się pozyskać środki na zakup tej nieruchomości. Dołożyliśmy też z naszych środków własnych. W ramach projektu wyremontujemy mieszkania, które znajdują się w centrum. W ramach projektu zorganizujemy wsparcie przez te 3 lata dla tych mieszkańców, mieszkań wspomaganych tego domu, ale to, czego się nie udało zmieścić w projekcie, to adaptacji tej nieruchomości. Ona jest, stoi, można ją użytkować, natomiast będzie wymagała teraz adaptacji, będzie wymagała prawdopodobnie podjazdu. Zależy nam na tym, aby na przykład prysznic był z odpływem liniowym. Instalacja w tym budynku wymaga wymiany. To są rzeczy, na które uruchomimy zbiórkę publiczną i na które będziemy prosić Państwa o pomoc, aby ten dom właściwie zorganizować. Ponieważ mury mamy, działkę mamy, ale teraz trzeba go jeszcze również w środku dobrze przygotować, aby później w ramach projektu również kadra przez najbliższe 3 lata mogły te osoby efektywnie wspierać.
6: Jak dodała wiceprezes stowarzyszenia Roxana Kalinowska.
2: Tak, to jest bezpieczny dom. To jest działalność, którą widzimy, że jest bardzo potrzebna wśród naszych uczestników. Jest to miejsce, które mamy nadzieję, że będzie bezpieczne, a dzięki właśnie, mamy nadzieję, funduszom, które uda nam się nazbierać, dostosujemy i możliwie bezpiecznie nasi uczestnicy będą z niego korzystać.
6: Mówiła wiceprezes Stowarzyszenia My dla Innych, Roxana Kalinowska.
5: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
6: Jesienią Białystok stanie się miejscem szczególnego wydarzenia. Przez 3 dni przestrzeń Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej zamieni się w centrum sztuki. Żywy ekosystem spotkań, idei i obrazów. Art Białystok, bo o nim mowa, to wydarzenie, które wykracza poza formułę klasycznych targów sztuki. Łączy rynek z refleksją, praktyką twórczą, z myśleniem o mieście, regionie i współczesnym społeczeństwie. Wydarzenie rozwija się w 2 równoległych formatach. Forum Sztuki i Targów Sztuki. Art Białystok to autorski projekt kuratorski Fundacji Marszant, realizowany we współpracy z Politechniką Białostocką, władzami miasta i województwa. Architektura uczelni staje się tu nie tylko tłem, lecz aktywnym uczestnikiem wydarzenia, przestrzenią ekspozycji, myślenia i obecności. Art Białystok w tym roku potrwa od 9 do 11 października. Obecnie trwają intensywne przygotowania do wydarzenia, o których opowiada główny koordynator, prezes Fundacji Marszant, Janusz Żabiuk.
4: To jest wydarzenie bez precedensu, ponieważ jest to jedno z 3 wydarzeń w Polsce o tej randze. Także to jest istotne i to musimy dobrze i zorganizować, i przemyśleć, no i pokazać, bo to wchodzi w taki rytm rozwoju sztuki w Białymstoku.
6: Pierwsza edycja w tamtym roku. Sprawdziło się?
4: Sprawdziło się zdecydowanie. Oczekiwania były mniejsze niż efekty, co było widać. Było kilku niedowiarków, którzy wątpili, że w Białymstoku to jest taki stereotyp, który funkcjonuje niesłusznie zresztą, że w Białymstoku coś się nie da zrobić albo coś się nie sprawdzi. Ja jestem przekonany, że w Białymstoku wszystko da się zrobić i wszystko się sprawdzi. Natomiast musi być odpowiednia konfiguracja ludzi, którzy potrafią przejść przez trudy organizacji i na pewno to się uda. Będzie około 50 artystów z Polski i z Białegostoku oczywiście, bo wydarzenie ma otwierać perspektywy artystom z Białegostoku, ale też zaprosić sztukę z Polski do Białegostoku, bo kontakty zawsze rozwijają, a nam zależy, żeby sztuka Białegostoku się rozwijała, a potem przejdziemy do promocji.
6: Kto w takim razie zaistnieje w tym roku? Czy można już zdradzić?
4: No trudno wymieniać nazwiska, bo skoro jest ich około 50, wymienimy 3, 4, 5, nie możemy w jakiś sposób wartościować czy klasyfikować artystów. To zrobią odbiorcy, to zrobią miłośnicy sztuki, którzy przyjdą na Art Białystok.
6: Ale członkowie waszego Stowarzyszenia Marszant są.
4: Tak, ale Stowarzyszenie Marszant jest na takich samych zasadach jak każde inne, może prawie na takich samych, bo ma trochę więcej informacji, jest bliżej, a kto jest bliżej, to zawsze łatwiej podjąć decyzję, bo wie, jak wygląda organizacja i niektórzy byli 3 dni na tej pierwszej edycji targów i wiedzą, jakie jest zainteresowanie. No i byli pod wrażeniem.
6: Czy jeszcze można się zgłosić, jeżeli ktoś pomyślał, że a może to i miejsce dla mnie?
4: Nie, już nie można się zgłosić. Mieliśmy ponad 100 zgłoszeń. Miejsc mamy około 50, także musieliśmy robić taką dość trudną kwalifikację, analizę osiągnięć różnych artystów. Nie zrobiliśmy pewnie tego idealnie, ale zrobiliśmy najlepiej, jak to możliwe jest i było. Teraz organizacyjne sprawy, dopinanie z artystami szczegółów, ponieważ chcemy wydać katalog do tego wydarzenia. Rozwijamy stronę pod kątem już tego wydarzenia, które nastąpi, czyli prezentujemy sylwetki artystów, którzy wezmą udział w tym wydarzeniu. Dlatego no, to jest też taka praca już bardziej organiczna, czyli dopasowanie materiałów, które chcemy umieścić i w katalogu drukowanym, i prezentacji na stronie wydarzenia Art Białystok. Teraz odbiorcy mogą tylko czekać, żeby dotarło to do wielu osób, bo doświadczenia z ubiegłego roku mówią, że jednak nie dotarło, chociaż mieliśmy dość dużych billboardów, chyba z 9-18 metrów kwadratowych. Było na Facebooku, było też w różnych innych miejscach i się okazuje, że niektórzy nie wiedzieli o wydarzeniu.
6: Mówił prezes Fundacji Marszant Janusz Żabiuk. A za chwilę w naszym programie przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o tym, jakie zmiany czekają na uczniów w nowym roku szkolnym, o policyjnych akcjach związanych z końcem wakacji oraz o inwestycjach związanych z bezpieczeństwem Podlasian.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
10: Paweł Chudzio. Podlaskie szpitale dostaną w tym roku kilkanaście milionów złotych na przygotowanie projektów schronów i miejsc schronienia. Tylko w Białymstoku miałoby powstać kilka takich obiektów, między innymi przy Szpitalu Wojewódzkim. Na co dzień byłby to podziemny parking, mówi zastępca dyrektora placówki Jacek Roleder.
11: Natomiast w czasie jakichś niepokojów i zdarzeń niepożądanych będą mogli z nich korzystać nasi obywatele, nie tylko pacjenci.
10: Projekt jednego miejsca schronienia i jednego pełnoprawnego schronu dla 1000 osób przygotowuje także Białostockie Centrum Onkologii. Sama budowa schronów mogłaby się zacząć w przyszłym roku. 24 września ruszy głosowanie w budżecie obywatelskim Białegostoku. Do wyboru są 72 projekty. Blisko połowa to zadania ogólnomiejskie, reszta osiedlowe i szkolne. W puli jest łącznie 15 milionów złotych. Serbski skrzydłowy Aleksandar Cirkowicz, znany w Polsce z wcześniejszej gry w Lechii Gdańsk, został piłkarzem Jagiellonii. Klub wypożyczył go do końca sezonu z węgierskiego Ferencvarosi. Uczniowie wracają do szkół, a to oznacza większy ruch na ulicach i w pobliżu placówek. Dlatego policjanci ruszają z akcją Bezpieczna droga do szkoły. Kontrolują prędkość, zachowanie kierowców przy przejściach dla pieszych, prawidłowe parkowanie i sposób przewożenia dzieci. Takie kontrole będą przez cały wrzesień, zapowiada komisarz Karol Witkowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
12: Będziemy sprawdzać, w jakich miejscach rodzice zatrzymują się, czy jest to miejsce dozwolone, bezpieczne, po to, żeby to dziecko mogło bezpiecznie sobie przejść, czy też nie kierujący pojazdami nie utrudniają ruchu innym osobom, które przyjeżdżają i przywożą swoje dzieci do szkoły.
10: Koniec laby. Trochę zmian dla uczniów. Przede wszystkim obowiązkowa edukacja zdrowotna i zakaz używania telefonów komórkowych. Do obu wyzwań podlaskie szkoły są przygotowane. Podlaska kurator oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło podkreśla, że nie brakuje nauczycieli przeszkolonych do prowadzenia zajęć z edukacji zdrowotnej.
13: Kwalifikacje też do tego przedmiotu mają inne, że tak powiem, i grupy zawodowe, i też chociażby nauczyciele wychowania fizycznego, czy pedagog, czy psycholog.
10: Do końca roku kalendarzowego szkoły mają czas na zapisanie w swoich statutach zakazu telefonów. Forma, w jakiej ma on funkcjonować, funkcjonować, jest w gestii szkół. Buty i inne pamiątki od sprinterki Ewy Swobody trafiły do tworzonej galerii białostockiego sportu. To bardzo cenne i szybkie dary, mówi kierownik galerii Marcin Koziński.
14: Pani Ewa przekazała swoje numery startowe z Mistrzostw Polski rozrywanych w Białymstoku i z Mistrzostw Europy rozrywanych w Birmingham. Przekazała również swoje kolce, jak zapewniała, bardzo szybkie i faktycznie one są bardzo lekkie i w związku z tym pewnie rozwijają te prędkości. Dostaliśmy jeszcze koszulkę klubową Klubu Sportowego Podlasie.
10: Galeria białostockiego sportu powstanie na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku. Ma być otwarta pod koniec przyszłego roku. Białystok ma nowy żłobek. To filia żłobka miejskiego nr 3 przy ulicy Absolwentów. To 10. miejski żłobek w Białymstoku. Placówka oferuje 144 miejsca w 6 oddziałach. Przy żłobku powstał nowoczesny plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią oraz duży parking. W związku z rozpoczęciem roku szkolnego policjanci przypominają, że hulajnogą elektryczną można jeździć wyłącznie w kasku. Wielu uczniów nie będzie musiało go kupować. Kuratorzy w całym kraju rozdadzą ponad 60 tysięcy kasków uczniom, którzy zdali na kartę rowerową. To w ramach wspólnej akcji Ministerstw Infrastruktury i Edukacji. Rozdawaniem kasków zajmą się szkoły, zapowiada podlaska kurator oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło.
13: Te kaski trafią do szkół, a później do uczniów. Musimy tylko opracować pewien system, w jaki sposób, żeby to się płynnie odbywało.
10: A dodam jeszcze, że do podlaskich uczniów takich kasków trafi blisko 2000.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentował Paweł Chudzio.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
6: Szpitale z województwa podlaskiego otrzymują pieniądze na inwestycje związane z bezpieczeństwem, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
15: To jest to drugi rok, kiedy województwo podlaskie bierze udział w programie obrony ludności i ochrony cywilnej. Jest to pierwsze 2 lata, kiedy w budżecie województwa mamy środki na zadania z tym właśnie związane. W zeszłym roku ponad 12 milionów, które przekazaliśmy na sprzęt, który jest wykorzystywany i przez nasze szpitale, i przez stację pogotowia ratunkowego. Jak to jest ze sprzętem medycznym? Ten sprzęt musi być cały czas sprawny, musi cały czas działać, więc on może być i wykorzystywany w czasach pokoju i spokoju, a także w czasach kryzysu. W tym roku, kiedy jest ostatni raz programem rocznym, bo od przyszłego roku będzie to program 5-letni, przekazujemy 15 milionów złotych dla naszych podlaskich szpitali. Już szpital w Choroszczy, szpital w Suwałkach, szpital w Łomży, te umowy mają podpisane. Przekazujemy umowy dla szpitala dla naszej Śniadecy oraz dla Białostockiego Centrum Onkologii na przygotowanie projektów, aby korytarze, aby parkingi miały charakter miejsc schronu, miały charakter podziemne, żeby były także miejscami, gdzie nasza ludność będzie mogła się chronić, ale także, aby ta infrastruktura szpitalna na wypadek kryzysu, niepokoju i braku spokoju mogła również pomagać naszym pacjentom w leczeniu, w wykonywaniu różnych czynności, zabiegów medycznych.
6: Mówi dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii Magdalena Borowska.
16: Dziękujemy serdecznie za te środki. One są bardzo ważne dla funkcjonowania i dla ciągłości działania. My jako szpitale, i tutaj mówię w imieniu wszystkich tych podmiotów, które z tych środków korzystają, ważne jest to, aby nastąpiła ciągłość działania. Są sytuacje awaryjne i kryzysowe i dlatego też te zadania w przypadku BCO to są 2 projekty. Jeden projekt to jest związany z łącznikiem do nowo powstałych poradni. Będziemy wspierać je właśnie tymi elementami związanymi z zabezpieczeniem ciągłości działania. Drugi z kolei to jest projekt związany z przedsięwzięciem i ze stworzeniem schronów w tak zwanej Szkole Zawodów Medycznych. Są to działania planistyczne, a zatem bardzo się cieszymy, że za rok to już będą działania na kolejne 5 lat. Trzecie zadanie jest to zadanie bieżące, czyli zakup drzwi, które też również służą zabezpieczeniu świadczeń. Dlatego też jesteśmy przygotowani do końca grudnia. Zrealizujemy te zadania mimo krótkiego czasu.
6: Mówi zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku Jacek Roleder.
11: W naszym przypadku są to 4 umowy. Wszystkie są związane z budowaniem schronów i miejsc ukrycia ludności. Wszystkie będą służyły zarówno w czasie takim jak dzisiaj, gdzie nie ma żadnych zagrożeń, natomiast w czasie jakichś niepokojów i zdarzeń niepożądanych będą mogli z nich korzystać nasi obywatele, nie tylko pacjenci, ale głównie jednak pacjenci. Bardzo dobrze, mam nadzieję, uda nam się wydać te pieniądze i bardzo dobra inicjatywa naszego państwa.
6: A jak zostaną zainwestowane te pieniądze?
11: Jeden to jest tunel łączący nasz szpital pod drogą Skłodowskiego. Będzie wybudowany parking podziemny, który będzie również miejscem schronienia za budynkiem pediatrii. Kolejny kolejny to jest miejsce po dawnym budynku administracji od strony Skłodowskiej, gdzie powstanie blok operacyjny i miejsca dla pacjentów łóżkowych i jeszcze jedno miejsce koło neurologii.
6: Mówił zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku Jacek Roleder.
5: Istotne dla Białego Stoku.
6: W listopadzie Białystok ponownie stanie się miejscem europejskiej debaty o przyszłości regionów granicznych. Drugie Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej będzie poświęcone m.in. polityce spójności, rozwojowi gospodarczemu i wyzwaniom stojącym przed wschodnią flanką Unii Europejskiej. Organizatorami wydarzenia są województwo podlaskie i miasto Białystok, mówi marszałek Podlasia Łukasz Prokorym.
15: Forum zeszłoroczne, które była to pierwsza edycja, jego celem było pokazanie władzom Unii Europejskiej o problemie, jaki dotyka regiony wschodnie Unii Europejskiej. I to forum przyniosło pewne efekty, chociażby to, że zostały zmienione zasady wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy europejskich z 85% do 95%, czyli to powodowało, że właśnie w tych krajach wschodnich Unii Europejskiej beneficjenci zamiast wkładu na poziomie 15% mogli mieć wkład na poziomie 5%, czyli ta oszczędność o 2/3 pozostawały środki u tych właśnie beneficjentów, czyli u przedsiębiorców, gmin i innych podmiotów. To był pierwszy efekt tego forum. Drugi efekt to był komunikat Komisji Europejskiej z 18 lutego, w którym Komisja w skrócie powiedziała o tym, że silna Europa jest wtedy, kiedy są silne regiony wschodnie Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo Unii zależy od bezpieczeństwa regionów wschodnich i rozwój tych regionów wschodnich jest jednym z fundamentów polityki spójności prowadzonej przez Unię Europejską. I forum, które będziemy mieli z 4 listopada, jest kolejnym krokiem, kiedy przechodzimy od ogółu, czyli przedstawienia tego problemu, do debaty i przedstawienia faktów i konkretnych informacji, w jaki sposób regiony wschodniej Unii Europejskiej na taką pomoc liczą. I w trakcie tego forum będziemy mówili chociażby o tym, że oczekujemy jednolitej definicji regionów wschodnich Unii Europejskiej we wszystkich dokumentach i prawnych, i finansowych Unii Europejskiej, że oczekujemy zmiany w rozporządzeniu definicji sytuacji nadzwyczajnych, nie tylko o sytuacji związane chociażby z klęskami żywiołowymi, ale także z konfliktami geopolitycznymi czy sytuacjami kryzysowymi na granicach, to co mieliśmy w naszym regionie. To jest niezwykle ważne pod kątem zmiany przeznaczenia funduszy europejskich, którymi dysponują regiony. Wtedy, jeżeli ta definicja by była rozszerzona i zmiana, wtedy takie zmiany, chociażby przeznaczanie celów, jest o wiele szybsze, nie wymaga przeglądów śródokresowych, nie wymaga tych wielomiesięcznych negocjacji i procedur w Komisji Europejskiej. Kolejny pomysł, który oczywiście kolejny raz będziemy w trakcie forum lobbować, to jest tak zwana premia za odporność. Do naszego forum dołączyli kolejni niezwykle ważni partnerzy, Polska Grupa Zbrojeniowa, czyli ten podmiot, ta nasza krajowa spółka, która jest dzisiaj odpowiedzialna za te wszystkie przetargi zbrojeniowe, które są w naszym kraju, w tym naszym regionie. Też będziemy pokazywali te firmy, które korzystają z programu SEJO, będziemy pokazywali nasz regionalny skarb, czyli pojazd Blush. Polska Grupa Zbrojeniowa będzie miała swoje oddzielne panele kilku godzin, gdzie te różne tematy będą poruszane. Kolejny niezwykle ważny partner, Europejski Bank Inwestycyjny, niezwykle ważny chociażby pod kątem rozmowy o przyszłości instrumentu East Invest oraz o przyszłości strategii Right to Stay, prawa do pozostania, czy czegoś niezwykle ważnego dla naszego regionu. Ważna data, 14 września, wtedy rozpoczynamy rejestrację na forum. Liczymy, że podobnie jak pierwsza edycja, to będą też goście właśnie ze tych wszystkich regionów wschodnich Unii Europejskiej, ponieważ jesteśmy w takim momencie dyskusji o przyszłości polityki spójności na perspektywę 2834, że jestem przekonany, że ten wspólny głos, który będzie wybrzmiewał z tego wydarzenia, będzie niezwykle ważnym argumentem i niezwykle ważnym głosem w dyskusji o przyszłych pomysłach wspierania regionów wschodnich naszej europejskiej rodziny. Również, szanowni państwo, chcemy, aby efektem tego forum była deklaracja trudnosąsiedzka. Ja przypomnę państwu, że już tu ten termin trudne sąsiedztwo jest terminem używanym przez urzędników Unii Europejskiej. Termin został wymyślony właśnie na naszym lokalnym Wydziale Prawa Uniwersytetu Białymstoku przez pana profesora Macieja Perkowskiego w lipcu 2024 roku. Między innymi też o tym pan profesor będzie mówił na wykładzie inauguracyjnym na Wydziale Prawa na początku października. I tą deklarację zachęcamy do podpisywania. Będzie można już podpisywać w formie elektronicznej od 14 września. Zależy nam na tym, aby wszyscy wszyscy, którzy chcą się pod tym podpisać, z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii, mieli na to czas, stąd rozpoczynamy to wcześniej, rozpoczynamy w formie elektronicznej, żeby ten głos był jak najbardziej słyszalny i był przedstawicielem wszystkich zainteresowanych, czyli mieszkańców, przedsiębiorców, uczelni, szkół, gmin, każdego, komu ważny jest interes oraz los regionów wschodnich Unii Europejskiej.
6: Zdaniem wiceprezydenta Białegostoku Tomasza Klima.
17: Białystok jest oczywistym miejscem do rozmowy o bezpieczeństwie Unii Europejskiej i regionów granicznych. Regiony graniczne nie mogą być traktowane jako peryferia, bo to od siły regionów przygranicznych zależy bezpieczeństwo tak naprawdę całej Unii Europejskiej. A bezpieczeństwo to nie jest tylko i wyłącznie ochrona granic. To jest również sprawa transportu, energii, zdrowia, edukacji, miejsc pracy czy poczucia generalnie stabilności mieszkańców, którzy żyją tutaj w Białymstoku, w województwie podlaskim, ale również w innych regionach przygranicznych. Bardzo ważne jest również tworzenie mieszkańcom właśnie realnych warunków do pozostania i rozwoju w swoim regionie. Tutaj mowa jest przede wszystkim o deklaracji regionów trudnosąsiedzkich. Jedna z najważniejszych elementów forum to oczywiście wspólny głos europejskich regionów granicznych, po to, żebyśmy byli dobrze i głośno słyszalni, żeby te interesy regionów przygranicznych były realizowane, żebyśmy tutaj mogli realizować te wszystkie założenia bezpieczeństwa zarówno województwa podlaskiego, Polski, jak i Unii Europejskiej. Zapraszam do udziału w forum. Będzie to na pewno okazja do konstruktywnych rozmów o konkretnych rozwiązaniach właśnie tutaj w Białymstoku. Cieszymy się, że to właśnie Białystok jest gospodarzem drugiego forum. Liczymy na to, że będzie on takim samym sukcesem jak pierwszy rok temu.
6: Prezes klastra przemysłowego Evoluma Sebastian Rynkiewicz.
18: Z poziomu województwa podlaskiego, z poziomu miasta Białegostoku wychodzimy z proaktywną propozycją współpracy i tego, jak ma wyglądać przestrzeń dual use, podwójnego zastosowania. Nie chcemy jako region być jedynie miejscem, do którego trafiają produkty dual use. Chcemy te produkty tutaj wytwarzać wspólnie. Mamy potencjał, klaster przemysłowy Evoluma. My chcemy się skupić na tym aspekcie przemysłowym i na tym, jak włączyć podlaskich, ale tak naprawdę wszystkich przedsiębiorców z regionów przygranicznych, tego trudnego sąsiedztwa, żeby zagrożenie, które na nas wpływa, przekuło się nie tylko w szansę, ale było faktycznym, realnym benefitem położenia geograficznego. W lutym tego roku zawarliśmy sojusz dla regionów wspólnie z pozostałymi instytucjami dzisiaj obecnymi. Natomiast co jest istotne, to była deklaracja polityczna. Chcemy rozmawiać o praktycznych aspektach, stąd Polska Grupa Zbrojeniowa, stąd całe forum regionalne i to PGZ przyjeżdża do nas. Też będziemy rozmawiali o finansowaniu Banku Gospodarstwa Krajowego, w jaki sposób realizować te inwestycje i też instrumenty regionalne, instrumenty krajowe, ale też instrumenty z poziomu Brukseli, które chcemy, żeby trafiły do podlaskich przedsiębiorców. Przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, ale też do naszych liderów, do firm typu Midcap, które są lokomotywami naszej regionalnej gospodarki. Chcemy, żeby te zagrożenie, które paraliżowało obszary transgraniczne, przygraniczne przez ostatnie kilka lat, przełożyło się na szansę i żebyśmy w sposób świadomy, proaktywny budowali dobrobyt naszego regionu.
6: Prezes Polskiego Klastra Budowlanego Tomasz Kozłowski.
19: Dziś mieszkańcy Podlasia potrzebują zwykłego bezpieczeństwa. Dziś jest nowa informacja. Mamy nowoczesne bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwo to nie tylko infrastruktura wojskowa. To też kolej, to drogi, to budynki, to szpitale, to wszystkie te zastosowania, podwójnego zastosowania, które wpływają na to, że dziś możemy się czuć tutaj bezpieczni. Jak będziemy wydawali nasze środki, środki unijne, na co pójdą te pieniądze? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie już 4 listopada na największej i najważniejszej konferencji, którą organizujemy wspólnie. Zapraszamy do Opery Filharmonii Podlaskiej 4 listopada. Zapraszam wszystkich serdecznie.
6: Prezes Podlaskiego Funduszu Ekosystemu Dolina Rolnicza 4.0 Andrzej Parafiniuk.
20: W tej części, którą Dolina się zajmuje, będziemy chcieli odpowiedzieć na moim zdaniem retoryczne pytanie, czy bezpieczeństwo można wyprodukować. Jeżeli podejdziemy do tego, oprócz tego, co koledzy powiedzieli, że bezpieczeństwo to także żywność, to także odpowiednie łańcuchy dostaw, to także odpowiedni poziom gotowości na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, to pytanie pozostaje retoryczne. i o tym będziemy mówili, w jaki sposób wykorzystać paradoksalnie potencjał, który drzemie w naszej nauce, w naszym biznesie, w naszych kluczowych branżach rolno-spożywczej, medycznej czy przemysłowej. Jak je wykorzystać do tego, żeby ten moment, w którym żyjemy, geopolityczny, tak naprawdę był ogromną szansą do nadania charakteru naszej gospodarce. To jest wyjątkowa, można powiedzieć, okazja. Mieliśmy kilka spotkań z przedsiębiorcami, którzy już to robią. Oni dzisiaj pracują nad preparatami żywnościowymi dla wojska, odpowiednio liofilizowanymi, które będą miały bardzo szybką efektywność energetyczną. Dzisiaj już to się dzieje, więc o tym też będziemy chcieli opowiedzieć. O tym, że można bezpieczeństwo wyprodukować.
6: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk.
0: Oprócz tych spraw, o których tutaj było tu już dużo powiedziane, dotyczące sytuacji terenów przygranicznych Unii Europejskiej, istotne i ważne jest również określenie silny region. Silny nasz podlaski region. Ten silny będzie wówczas, kiedy będzie występowała duża aktywność mieszkańców, ale duża aktywność również przedsiębiorców. Chcielibyśmy, aby podczas tego forum porozmawiać o tym, co naszym podlaskim przedsiębiorcom ogranicza inwestycje. 2 lata temu w województwie podlaskim praktycznie był zerowy wzrost inwestycji i naszych przedsiębiorców, ale także zewnętrznych. Nie było inwestorów zewnętrznych. I o tym, jakie przeszkody, jakie bariery spotykają nasi przedsiębiorcy przed tym, aby rozwijali swoje firmy, aby tutaj przychodzili inwestorzy z zewnątrz, a nasi rodzimi podlascy, żeby mieli dobre warunki do rozwoju swoich firm, a nie szukali miejsca w innych częściach Polski czy Europy, jak to się obecnie dzieje. To też jest niezwykle istotne i ważne w dyskusji nad całością tej strefy przygranicznej, wschodniej strefy przygranicznej Unii Europejskiej.
6: Mówił członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk. Forum Spójności odbędzie się w Białymstoku 4 listopada.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
6: Drewniane domy, a w tle budujące się bloki, bazary na osiedlach, fury na brukowanych ulicach. To obraz Białego Stoku przełomu lat 70. i 80. Poznamy go dokładniej dzięki kolekcji kilku tysięcy unikalnych fotografii Janusza Kalinowskiego. Przeleżały one u autora około 40 lat. Teraz zostaną ocalone od zapomnienia i zniszczenia oraz udostępnione w Mediatece Centrum imienia Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało na to Białostockiemu Ośrodkowi Kultury ponad 182 tysiące złotych. Projekt obejmuje digitalizację, opracowanie i udostępnienie kolekcji około 6 tysięcy negatywów fotograficznych. To wyjątkowa okazja, by pokazać, jak zmieniało się nasze miasto, jego ulice, codzienność i mieszkańcy. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje rozmawiamy z autorem tej unikalnej kolekcji, Januszem Kalinowskim. Panie Januszu, jak pan się czuje, kiedy teraz rozpoczęła się akcja ratowania pana zdjęć, digitalizowania, no i utrwalania chyba już na wieki, no dla przyszłych pokoleń.
21: Świetna sprawa. Bardzo się cieszę z czegoś takiego, bo nie wyobrażałem sobie, że zdjęcia, które robiłem kiedyś, one będą żyły 40 lat, a po 40 latach otrzymają drugą młodość, bo właściwie przedstawienie w formie cyfrowej i pokazywanie w mediatece to już będzie tak jakby drugie życie tych zdjęć.
6: Spojrzał pan na miasto w tamtych czasach bardzo oryginalnie, bo rzeczywiście to był czas, kiedy fotografowali się bardziej ludzie w domach, to były portrety przy stołach, a pan wyszedł z tą fotografią reporterską na Białystok. Skąd wzięła się ta pasja?
21: Lubiłem właśnie spacerować i fotografować to, co się dzieje wokół. Ale jak fotografowałem bardziej takie rzeczy nieoczywiste, na przykład jak był pochód 1 maja, to samego pochodu też fotografowałem, ale też widziałem policjantów czy służby bezpieczeństwa, które stoją na budynkach wzdłuż pochodu z lornetkami w długich płaszczach i obserwuję, co to się dzieje.
6: Bo i pana obserwowali. Nie bał się pan?
21: Daleko byłem. Byłem niewidoczny.
6: Miał pan dobry zoom już wtedy.
21: Dobry zoom. Różne inne sytuacje też starałem się tak fotografować. Nie to, co jest tam głównym jakby wydarzenia, a to, co się dzieje wokół. Na przykład na 1 maja jeszcze taka sytuacja, że w Zwierzyńcu była zorganizowana wielka loteria, która polegała na tym, że pani siedziała przy biurku i na tym biurku na kartonie było napisane wielka loteria, a wokół nic więcej się nie działo. I tego typu

0: jak chwasty czy uchwyty ściągały mieszkańców okolicznych wsi, którzy się przeprowadzali do Białegostoku i żyli tutaj takimi zwyczajami, powiedzmy, wiejskimi, wiejsko-miejskimi. I to chyba widać na tych zdjęciach.
1: Tutaj zauroczyło mnie zdjęcie takiego wielkiego lasu wieżowców i wychodek.
0: Tak, i to jest ten kontrast i to jest to, że to żyło obok siebie. Żyły te nowe budynki, które były wtedy nowoczesne i żyły te domki, w których ludzie mieszkali i mieli wychodki, a nie łazienki.
1: Teraz czasem mówimy, że w Białymstoku jest trochę starych drewnianych domów, ale to w stosunku do tego, co widać na pana zdjęciach, to już kompletne resztki.
0: Jest coraz mniej i znikają teraz też, cały czas znikają na przykład ulica Bema, ulica Młynowa, tamte domki drewniane, które jeszcze się zachowały, ale one są już w takim złym stanie, że tam właściwie nie ma co ratować.
1: Dni są ich policzone?
0: Dni policzone. Zobaczymy, czy żelazko się uchowa, bo żelazko jeszcze stoi.
1: No tak, wszyscy się o niego boimy, bo on tak stoi, jest wpisany do zabytków, ale...
0: Nie wiadomo, co się z nim stanie. Na razie jest, może będzie odwyremontowany i będzie malutki fragmencik drewnianego Białegostoku w centrum miasta, w Śródmieściu.
1: Zdjęcia się najpierw znalazły, a dopiero później pan jako autor. I te zdjęcia już się pojawiały w przestrzeni publicznej. Czy pan je poznawał, że to są pan na pracę?
0: Tak, poznawałem i nie wiedziałem, skąd one tam się wzięły, ale miałem taką świadomość, że wszystkie negatywy są u mnie. Nie wiedziałem, że część negatywów tych zniknęła, a później się okazało, pan Mariusz mnie zaprosił tutaj do centrum Zamenhofa i pokazał mi te zdjęcia z tych negatywów. Się zdziwiłem bardzo.
1: Gdzieś one zginęły, ktoś kiedyś odkupił, tak?
0: Zniknęły, bo one były w takim domu, które podległo pod rozbiórkę. Teraz tam jest ulica Kaczorowskiego. Mój dziadek zbudował ten dom, a ja tam mieszkałem. Ale później te negatywy trafiły na jarmark staroci. Tam odkupił je taki pan kolekcjoner z Białegostoku i zaniósł do centrum Zamenhofa i oni je zeskanowali.
1: I oni znaleźli pana.
0: I znaleźli mnie później, tak. To ciekawa historia.
1: Co pan myślał o tych swoich zdjęciach, zanim to się wszystko wydarzyło? Nie było panu żal, że one tak po prostu leżą w szufladach?
0: Nie pamiętałem tych zdjęć, bo były one robione 40 lat wcześniej. Później zapomniałem o tych zdjęciach. Zapomniałem tych zdjęć i oglądałem latami. Część tych zdjęć w ogóle nie widziałem na papierze, tylko na negatywie, bo nie wszystkie były odbijane na papier. I tak właściwie dla mnie one przestały istnieć. Dopiero później, jak zacząłem pojawiać się te zdjęcia i niektóre były bardzo charakterystyczne i takie miałem przypuszczenie, że to są jednak moje zdjęcia. No to wtedy to mnie zainteresowało bardzo.
1: Ale śledztwa pan nie podjął. Czekał pan, aż do pana przyszli.
0: Nie, no właśnie nie. Bo nie wiedziałem, skąd one się wzięły, ale i tak właściwie zostawiłem to.
1: To teraz w ogóle, jakie pan ma uczucia, no, że to wszystko przetrwa?
0: Bardzo się cieszę. Coś, co robiłem 40 lat temu, raptem zostaje odgrzebane, odgruzowane. Z tego powstaną jakby archiwizacja, będzie to w jakiś sposób pokazane i to przetrwa następne lata. No to trudno sobie wyobrazić, że zdjęcia, które się teraz robi, za 40 lat ktoś będzie jeszcze oglądał. Zazwyczaj te zdjęcia mają teraz bardzo krótki żywot. Żyją kilka dni, tydzień, dwa tygodnie, są przykrywane następnymi zdjęciami, a tu taki fragment tych zdjęć jakby przetrwał 40 lat. No i chyba następne lata jeszcze będzie gdzieś funkcjonował. Także to jest taka, no, dla mnie duża rzecz.
1: Wygląda na to, że przyczynił się pan do zapisania historii Białegostoku, no, domów, które nie ma, a zostaną na fotografiach.
0: Domów, których nie ma i ludzi, których nie ma, bo ludzie sprzed 40 lat też nie wszyscy do tej pory żyją. Także to jest zapis i ludzi, i sytuacji Białegostoku, i domów, architektury. Taki wycinek tamtych czasów.
1: To będą duże emocje w najbliższym czasie, jak to się będzie wszystko odświeżało, pojawiało gdzieś.
0: Tak, bardzo mnie ciekawi, co jest na tych 5000 zdjęć na negatywach, bo ich nie widziałem też 40 lat. Nie wiem, co tam jest. I czuję, że będę też zaskoczony parę razy, jak będę je oglądał. No ale jeszcze na to trzeba chwilkę zaczekać.
1: Będzie pan brał udział w tych pracach?
0: Postaram się, jak będę mógł. Sprawy techniczne niestety nie potrafię ogarnąć, ale być może, jeżeli będą potrzebne jakieś opisy tych zdjęć, gdzie to było zrobione, w jakich miejscach, to oczywiście bardzo chętnie.
1: Pamięta pan po tylu latach?
0: Niektóre rzeczy, tylko nie wszystkie, niektóre pamiętam. Ale zdjęcia odświeżają trochę pamięć, bo jak ogląda się zdjęcia nawet sprzed wakacji, sprzed paru lat, to wtedy się przypomina te miejsce. Jeżeli łatwiej dla mnie na przykład przypomnieć jakąś sytuację sprzed paru lat na podstawie zdjęcia, niż tak po prostu z głowy.
1: Rozumiem, o czym pan mówi. Czasami zdarzenia się pamięta poprzez kadry ze zdjęć, prawda?
0: I kadry ze

0: dzieci pomagają później odświeżyć pamięć i przypomnieć sobie jakieś sytuacje, które tym zdjęciom towarzyszyły.
1: Czyli w sumie dzisiaj trochę może narzekamy na tą powszechną zdjęciozę, ale chyba nie jest w tym nic złego, zwłaszcza jeśli ktoś patrzy trochę bardziej poza obręb swojej twarzy.
0: Bardzo dobrze, że teraz jest możliwość robienia tak dużo zdjęć, tylko tutaj jeszcze dobrze było robić jakąś archiwizację i nie wszystko przechowywać, bo niektóre zdjęcia tylko stworzą bałagan, jeżeli ich tego jest bardzo dużo, ale zrobienie porządek w zdjęciach raz na jakiś czas, raz na rok i zostawienie tylko tych najcenniejszych i tak po paru latach stworzy świetną kolekcję zdjęć, do której później będziemy mogli wracać i oglądać je i przypominać sobie sytuacje, jakie były przedtem.
1: Chyba w ogóle mamy teraz problem z archiwizowaniem. Po prostu klikamy, spojrzymy i zapominamy o zdjęciu i dalej, dalej, dalej.
0: Tak, i często po jakimś czasie robi się z tych zdjęć duży bałagan i nie wszystkie zdjęcia zasługują na to, żeby długo je przechowywać, a jakby zrobić taką selekcję kilkudziesięciu zdjęć z jednego roku, to później można do nich wracać i będą przypominać te dobre sytuacje, a jeżeli ich jest bardzo dużo, to te najfajniejsze zdjęcia mogą w tym tłumie zniknąć.
1: Panu zdjęciom to na szczęście już nie grozi, przeleżały tyle lat.
0: Tak, 40 lat, przeszły próbę czasu, 40-letnią.
1: Także... O, i to też jest siła kliszy, prawda?
0: Siła kliszy, tak. Wszystko utrwalone na kliszach, nie na papierze, a teraz z tych klisz będą robione odbitki i papierowe będą robione i będzie to zarchiwizowane, także świetnie.
1: Nagle taka zupełna niespodzianka, przetrwa pan w swoich zdjęciach.
0: Przetrwam.
1: Nie spodziewał się pan?
0: Nie spodziewałem się, bo te zdjęcia przez 40 parę lat, one nie istniały. Część tych zdjęć już istnieje od jakiegoś czasu, w tym sensie, że można je obejrzeć, a teraz będzie następne 5000 zdjęć, które będzie można też obejrzeć i które przetrwają. Jeżeli ktoś będzie chciał je obejrzeć, to na pewno będzie można to zrobić w archiwum Centrum Zamenhofa.
1: Dziękuję bardzo i gratuluję takiej niespodzianki.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: Z Januszem Kalinowskim rozmawiałam o utrwalonych przez niego fotografiach Białegostoku przełomu lat 70. i 80.
2: Pasjonująca historia naszego regionu.
1: Mówi dyrektorka BOKU Martyna Faustyna-Zaniewska.
3: Moi koledzy z Centrum Zamenhofa zaprosili do współpracy pana Janusza Kalinowskiego, który jest autorem fantastycznych fotografii Białegostoku z lat 70. i 80. Taka fotografia z jednej strony bardzo reporterska, ale z drugiej strony bardzo społeczna, pokazująca nam, jak Białystok wyglądał w tamtych czasach, jak się zmieniał, jak dokonywała się ta transformacja. Transformacja tak naprawdę ze wsi do miasta, bo pamiętajmy o tym, że Białystok został bardzo zniszczony w okresie wojny, potem był odbudowywany, ale tak naprawdę dopiero po jakimś czasie zaczął przeobrażać się w miasto i mam wrażenie, że do dzisiaj w to miasto się przeobraża i zmienia się cały czas. Natomiast dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dofinansowanie na taki 2-letni projekt, w ramach którego będziemy mogli zdigitalizować negatywy. Założyliśmy sobie digitalizację około 6000 fotografii, natomiast dzisiaj już wiem, że jest ich znacznie więcej. Więc z jednej strony będziemy chcieli pokazać je i na wystawie, i w specjalnym albumie, ale zachować je także dla potomków naszych w ramach mediateki, która funkcjonuje w Centrum Zamenhofa, a więc z czasem będzie można je sobie też z poziomu komputera po prostu usiąść w domu i obejrzeć. Natomiast chyba najważniejsze jest jednak to takie obcowanie bezpośrednie ze sztuką, dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby jeszcze w tym roku pokazać wystawę z tymi fotografiami, ale będziemy na nią jeszcze zapraszać bliżej terminu wernisażu, ale już dzisiaj bardzo cieszymy się i na tę współpracę z panem Januszem Kalinowskim i to, że będziemy mogli zachować od zapomnienia jakiś fragment Białegostoku.
4: Mariusz Bieciuk, Białostocki Ośrodek Kultury. Wszystko zaczęło się tak niespodziewanie dosyć, bo już kilka ładnych lat temu pan Andrzej Trzciński przyniósł do nas album z negatywami i to były bardzo ładne zdjęcia, które funkcjonowały u nas w przestrzeni i wtedy też udało się je zdigitalizować w ramach innego projektu.
1: Ale nie znaliście autora?
4: Nie, nie znaliśmy autora. Pan Andrzej jest po prostu kolekcjonerem, kupił to tak jakby na giełdzie gdzieś staroci, no w jakiś sposób to nabył. Dla nas to były anonimowe zdjęcia, myśmy ich używali, one były na wystawach, w jakichś publikacjach i w momencie, jak je zdigitalizowaliśmy, udostępniliśmy w internecie, wśród tych zdjęć były też autoportrety. Ja udostępniłem na jednej z grup facebookowych dotyczących historii Białegostoku te autoportrety z pytaniem, czy ktoś zna autora.
1: Czyli prowadził pan śledztwo.
4: Troszeczkę takie śledztwo. Bardzo szybko, bo już gdzieś tam po pół godzinie miałem dostałem telefon i dane pana Janusza, się skontaktowałem.
1: Mówił Mariusz Bieciuk z Białostockiego Ośrodka Kultury. Temat jest też bliski sercu wiceprezydenta Białegostoku Rafała Rudnickiego. Panie prezydencie, widziałam tutaj, że ewidentnie jest pan zafascynowany tą kolekcją.
5: Rzeczywiście, bo trudno znaleźć tak ogromny zbiór zdjęć dokumentujący Białostok z lat 70. i z lat 80. To jest coś wyjątkowego, ponad 6 tysięcy zdjęć pokazujących miasto, którego nie ma, bo Białystok przez te kilkadziesiąt lat bardzo się zmienił, zupełnie wygląda inaczej. Z miasta o charakterze zupełnie innym, czyli takiego miasta, które było zabudowane domkami drewnianymi, jednokondygnacyjnymi, przemienił się w miasto z wysokimi blokami, wieżowcami, z asfaltowymi ulicami. Zupełnie inny charakter miasta, ale też i zupełnie inny charakter ludzi, którzy wtedy to miasto tworzyli. Świat się zmienia, zmieniają się też ludzie przez 40-50 lat. Nie tylko inne stroje, ale inne twarze, inne zajęcia. I to wszystko na tych zdjęciach widać, więc warto zapoznać się z tą kolekcją. Cieszę się, że Białostocki Ośrodek Kultury otrzymał na to dofinansowanie, które pozwoli na to, żeby z tymi zdjęciami zapoznali się nie tylko ci, którzy interesują się fotografią, ale kolejne pokolenia mieszkańców naszego miasta.
1: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: A teraz zapraszam na Wigry. Opowiemy wam o dziewiczej faunie i florze Wigierskiego Parku Narodowego. Zajrzymy też do Muzeum Wigier, które snuje historię tej krainy. O magii tego miejsca opowiedział nam rdzenny mieszkaniec, kierownik Muzeum Wigier Maciej Ambroziewicz.
6: Wigry powstały jakieś kilkanaście tysięcy lat temu. 18 tysięcy lat temu ten teren opuścił lodowiec. Ta epoka lodowcowa trwała więc 100 tysięcy lat. Lodowiec się cofał i nasuwał. W Białymstoku stworzył rzekę Białkę na przykład. Być może jeszcze nie rynek Kościuszki, ale rzekę Białkę pewnie stworzył. Oczywiście u nas na Suwalszczyźnie zostawił po sobie setki jezior, kilkanaście różnej wielkości rzek i oczywiście wzgórza. To nas powiedzmy wyróżnia w tej części Polski. Ale też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że no tak wyglądał krajobraz pewnie i w okolicach Białegostoku, prawda? Tylko minął czas, ten teren się przekształcił naturalnie, też trochę pod wpływem człowieka. To się jak gdyby w ten sposób przekształcało. Sam teren wokół Wigier zaczął zarastać lasem dopiero kilka tysięcy lat temu. Obecność ludzi odnotowaliśmy jakieś 10-12 tysięcy lat temu, tych pierwszych, które jest starsze znaleziska archeologiczne. Same Wigry, nawet sama nazwa, prawda? Jeśli mówimy o nazwę, też trzeba tę nazwę łączyć z tymi mieszkańcami, którzy nazwali różne rzeki, różne jeziora na terenie dzisiejszej Suwalszczyzny, czyli tej północnej części województwa podlaskiego. Sama nazwa Wigry, czy to określenie zostało po raz pierwszy odnotowane w kronice Długosza, która odnotowała fakt pobytu na tym terenie w roku 1418 króla Władysława Jagiełły na Łowach. I wtedy wiemy, że te Wigry istnieją w zapiskach archiwalnych. Wiemy też, że w tym miejscu, gdzie dzisiaj jest kościół i klasztor pokamedulski, musiał być dwór myśliwski. Później ten dwór był powiększony, stał się pałacem myśliwskim. Dopiero później tu przyszli zakonnicy Kameduli, tak bardzo kojarzeni z Wigrami. Zawsze podkreślam, że w zasadzie od XV wieku w tym miejscu, gdzie są Wigry, bywali w zasadzie wszyscy władcy Polski i Litwy. Wszyscy, bez wyjątku. Tutaj przecież bywał ze swoją kochanką najwybitniejszy władca I Rzeczypospolitej Władysław III Waza. Niedaleko stąd zmarł na kolanach Owy Łuszkowskiej. Jest piękny opis jego dość dramatycznej śmierci. Tutaj też gasił swój żal po utracie żony Barbary Radziwiłłówny Zygmunt August. I oczywiście tutaj też bywał zupełnie w innych celach papież Polak i Jan Paweł II. Także tu możemy wskazywać różne postaci, które się przewinęły przez Wigry. I oczywiście Wigry stały się też natchnieniem dla pisarzy, poetów. Tutaj bywał przecież Herbert niedaleko stąd. Zdarzało mu się mieszkać. Tutaj przecież przebywał również i Czesław Miłosz. Także możemy całą plejadę osób znanych wskazywać. Mamy teraz rok Wajdy. Wajda przecież był częstym gościem Wigier i okolic naszych nadwigierskich.
1: Rzeczywiście wyczuwa się tu taką pierwotną ciszę w tych dziewiczych lasach i w ostępach wodnych, rzeczno-jeziornych. Pewnie też dlatego, że wciąż jest tu mało ludzi.
6: Bardzo pomocne nam były wojny w tym zachodzie. zachowaniu, bo wojny niszczyły kolejne fale osadnictwa i jak gdyby ograniczyły to osadnictwo, ale ta fala narasta zainteresowanie wigrami i to, że Wigierski Park Narodowy powstał kilkadziesiąt lat temu, stał się takim strażnikiem tego dziedzictwa, ale trzeba przyznać, że ten park powstawał w sytuacji, kiedy była zupełnie inna sytuacja ekonomiczna. Zamożność ludzi była mniejsza. W tej chwili ta zamożność jest większa i jest większa chęć, żeby mieszkać w ładnym miejscu. I to jest, mówiąc szczerze, największy problem, jeśli chodzi o wigry i zachowanie wigier, czyli taka presja osadnicza. Ale to się spotyka wszędzie. Tutaj Wigierski Park Narodowy nie jest wyjątkiem, ale rzeczywiście z tą presją staramy się walczyć, żeby ograniczyć, może nie walczyć, tylko ograniczyć, chociaż zapędy są ogromne, no bo wigry i okolice są magnesem, który przyciąga wielu ludzi. I ja też tutaj, mówiąc szczerze, dzielę ludzi na kilka kategorii, ci, którzy tutaj się pojawiają. Pierwsza kategoria to tacy ludziarze jak ja, oni tutaj się urodzili, to mój przodek zbudował wieś na przyłomie wieku XVII-XVIII, jak gdyby nie ma wyjścia, tutaj się tak zagnieździliśmy. Druga kategoria to tacy ludzie jak moja żona, którzy powiedzmy się zakochali kiedyś tam tych, którzy tutaj mieszkają i tu się sprowadzili. Trzecia kategoria to ci ludzie, których cenię najbardziej. To są ci, którzy tu przyjechali dobrowolnie, zakochali się w tym miejscu, jak gdyby z własnej nieprzymuszonej woli. To jest ta najcenniejsza kategoria. O kategorii czwartej nie wspomnę, bo tych zawsze pomijam milczeniem. Wigry Jezioro to jest oczywiście ten główny magnes, ale na terenie Wigierskiego Parku Narodowego mamy w sumie 42 równe jeziora. Mamy kilka rzek. Oczywiście ta największa rzeka Hańcza, która przepływa przez całą część polskiej Suwalszczyzny, ale też mamy takie pomniejsze rzeki, które do nas tutaj wpływają i tworzą pewien klimat. Jeśli chodzi o wigry, zawsze mam ten kłopot, jak się liczy te brzegi wigier, no bo samo jezioro ma tych brzegów 70 km, ale jak się połączy te wszystkie jeziora, które stykają się z wigrami, jak Leszczewek, zespół jezior tutaj przy Gawrych Ludzie, długie, okrągłe, publiczne, to się nagle rozrasta do znacznie większych obszarów, także wigry są bardzo różnorodne, bo mamy i wzgórza, mamy jezioro, mamy rzeki, tereny pod boku, oczywiście lasy. I też trzeba wyraźnie powiedzieć, że staramy się ułatwić przemieszczanie turystów po parku poprzez ścieżki piesze i piesze rowerowe tak naprawdę, ale też staramy się część miejsc ograniczyć, jeśli chodzi o penetrację ludzi, aby dać możliwość zwierzętom na spokojny byt i spokojne rozmnażanie się w ostępach wigierskich, bo nie cała przestrzeń powinna być ludziom udostępniona. To też trzeba wyraźnie powiedzieć.
1: W sposób naturalny wyspy się tak fajnie zachowały i tu widać ogromne rzesze ptaków na tych wyspach.
6: No tak, akurat pewnie Państwo myślą o wyspie Mysiej. Tam są kolonie trzech ptaków. Kormorany tak kwakają, gawrony tak kraczą, a mewy tak piskliwie się zachowują. Tam są odgłosy trzech różnych ptaków. Na samym szczycie są kormorany, które łowią ryby. Poniżej są gawrony, które napadają na kormorany, żeby ukraść im ryby. Najniżej wśród traw jest mewa białogłowa, migrant z południa, która napada na jednych i drugich, żeby zabrać ryby i pisklaki. Także w zasadzie na górze jest ta klasa pracująca, a poniżej no, są ci, którzy są taką nadbudową, która napada i okrada. Można łatwą analogię tutaj też powiązać ze światem ludzi i jak gdyby kto pracuje, a kto wykorzystuje tych, którzy pracują. Tym niemniej oczywiście zaobserwowaliśmy na przykład bardzo wyraźny spadek na przykład kormoranów. W wyniku tej presji właśnie chyba tych ptaków, które jednak okradają właśnie kormorany z ryby. To jest naturalne zachowanie. Przecież wilk nie zabije stada krów, żeby zabić, prawda? Zabije, mówią o zwierzętach w lesie, zabije tylko tyle, ile zje. Człowiek zabija dla przyjemności, niestety. Także to jest zupełnie nieporównywalne.
1: O ludziach, zwierzętach, ptakach i oczywiście jeziorach Wigierskiego Parku Narodowego opowiada dzisiaj w Radiu Złote Przeboje kierownik Muzeum Wigier, dr Maciej Ambroziewicz. Wędrowaliśmy wśród dziewiczej natury, a teraz zajrzymy do miejsca, które w ciekawy sposób stara się o niej opowiedzieć, zachować ją i przechować najważniejsze jej skarby.
2: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
1: Historie wigier, otaczających je lasów i ogromu zwierząt i ptactwa, które tutaj bytuje, opowiadacie w Muzeum Wigier. Robi wrażenie ta grota lodowa, która przypomina okres zlodowacenia. Ciekawie odtworzone miejsca lęgowe ptaków, domki bobrów, czy struktura jezior, na przykład pokój z odtworzonym dnem jeziora, roślinnością, unoszącymi się w wodzie rybami i bardzo dobrze odtworzonym, migającym światłem, które robi wrażenie, że faktycznie my jesteśmy na tym dnie zbiornika wodnego, no ale macie też żywe ryby.
6: Mamy niewiele artefaktów.
1: To ten kieł chyba jest ciekawy, chyba taki najstarszy eksponat.
6: Nie, nie jest najstarszy, nie. Mamy kość na przykład krokodyla.
1: Oho, a skąd ona jest?
6: Stąd. Krokodyla. To jest ta sprawa, ale są te warstwy geologiczne i lodowiec naw lub równe rzeczy. Mamy taką kość krokodyla sprzed 40 milionów lat. Ja myślałem, że to jest żebro dinozaura, tak sobie wyobrażałem, ale skonsultowałem to w Pigo w Muzeum Ziemi. Okazało się, że to jest fragment żebra krokodyla. Kolega specjalista od krokodyli wyliczył, że była długość tak między 10 i 12 metrów. Krokodyl różańcowy ma największy znany na świecie, miał długość niecałe 6 metrów.
1: Gdzie go znaleźliście i kiedy?
6: Na polu. Chodziły, patrzyły pod nogi, potykały się o coś i czasami się potknęło nogę martwej sarny, a czasami się potknęło kawałek krokodyla. Trzeba patrzeć.
1: Czyli cały czas coś znajdujecie? To jeszcze z tych starszych ten kieł?
6: Cios też jest starą rzeczą. Powiem pani w ten sposób. Jak udało się wzbudzić pewną ciekawość wśród na przykład mieszkańców Sejn, jak się tam znalazło przy wykopach parę rzeczy, to okazało się, że tam się tych rzeczy znalazło znacznie więcej. I to jest taki mankament. W dawnych czasach w szkołach uczulano, żeby takie rzeczy znajdować. Jak się coś ciekawego znajdzie, czasami jest to śmieć ciekawego, ale do szkoły przynosić. Teraz nie ma tego nawyku. Przypuszczam też, że z całą sympatią dla naszej kadry, która uczy w szkołach, nie odróżnią kamienia od fragmentu kości.
1: Czyli do was trzeba przynosić, do Muzeum Wigier.
6: Zachęcamy, służymy, zachęcamy. Ten cios tego na przykład mamuta, on jest po 25 tysięcy lat. Przyniósł tam mieszkaniec, znalazł go gdzieś tam grzybą, coś w bagnie. Tak mi się skojarzyło.
1: A kiedy to było?
6: No, to był 10.
1: Może być całkiem nowy, stary eksponat.
6: Tak, ale my dostajemy. Na przykład dostaliśmy akurat eksponat w postaci kawałka ciosu mamuta, ale na przykład dostaliśmy całą kolekcję znakomitych meteorytów. Artefaktem jest ten budynek, w którym jesteśmy, bo to jest taki artefakt bardzo cenny, co też należy podkreślić, bo muzeum mieści się w dawnej stacji hydrobiologicznej. Ja wiem, że teraz ta hydrobiologia to brzmi tak jakoś niezrozumiale, o co chodzi i hydro, i biologia, nie wiadomo o co chodzi. Ale w tym budynku przez kilkanaście lat przed wojną funkcjonowała właśnie taka stacja badawcza, która zajmowała się badaniem wody. Powiem tak może bardzo skrótowo. W tej chwili, gdyby wszyscy intuicyjnie przynajmniej wyczuwają, co to jest ekologia. Taki zespół zjawisk sprzyjających pewnym procesom i zachowaniu tego w środowisku. Ale to pojęcie ekologii tak naprawdę stworzyło trzech naukowców. Neumann, Norweg, Tiedemann, Niemiec, z takiego Instytutu Cesarskiego, Kaisera, w tej chwili to jest Instytut Plancka w Berlinie, i trzecia osoba, Alfred Nityński, kierownik tejże stacji. I trzeba to wyraźnie podkreślić, że w tym budynku, w którym teraz jesteśmy, powstało kilkadziesiąt prac kluczowych dla nauki światowej. Nie tam regionalnej, polskiej czy europejskiej, ale światowej. One stworzyły zręby pod to, co my nazywamy teraz ekologią. I warto to przy okazji każdej wspominać. Ja mówiłem o wybitnych postaciach, które przewinęły się przez to miejsce, gdzie jest teraz klasztor wigierski, ale przez ten budynek przed wojną też się przewinęło wielu wybitnych naukowców, którzy tworzyli zręby ówczesnej nauki europejskiej i światowej. To trzeba wyraźnie powiedzieć. Niestety Lityński został zamordowany tak naprawdę przez Sowietów w roku 1945, w czasie jego transportu gdzieś tam w głąb właśnie tego Imperium Zła, ale jego dziedzictwo przetrwało i to jest też istotne. I my staramy się przynajmniej jakiś ten wycinek tego dziedzictwa również pokazać w naszym muzeum, ale przyjęliśmy sobie troszkę inną zasadę. Wiele lat temu, jak myśleliśmy o muzeum, to założyliśmy, że nasze muzeum ma uczyć, ale i bawić. Co zawsze podkreślamy, my nie jesteśmy szkołą. Staramy się pokazać pewne zjawiska w troszkę inny sposób. Ja tam miałem Państwu okazję pokazanie na przykład czaszki bobra czy czaszki wilka, ale też powiedziałem o tym, co jest związane trochę z polityką i ekonomią w takiej skali globalnej. Bo warto chyba pokazywać pewne procesy z różnych punktów widzenia. Nie tylko z punktu widzenia przyrodniczego. W zasadzie wszystko można w ten sposób wytłumaczyć, ale też są ważne te związki, również te ekonomiczne, bo ta przyroda jednak była kiedyś bardzo ściśle z ekonomią sprzężona. Sama działalność kamieniołomów wigierskich była bardzo silnie tą ekonomią naznaczona, ponieważ oni eksploatowali dobra puszczańskie od drugiej połowy wieku XVII. Postawiłem taką tezę, bo oni na początku eksportowali ogromne ilości dębiny na produkcję okrętów, statków, ale Bartosz i Beczek. I teraz amatorzy na przykład dobrej szkockiej whisky powinni sobie zdawać sprawę, że ta whisky, którą mogą pić, może mieć posmak wigierskiej dębiny. W Ameryce może nie, bardziej w Szkocji i w Anglii, bo oni zaprzestali gdyby eksportu dębiny na początku wieku XVIII, bo po prostu tę dębinę wycięto, a Europejczycy, którzy kolonizowali Amerykę, nauczyli się używać do budowy okrętów materiały, które tam już można było znaleźć. Mamy dobre kontakty tutaj, jeśli chodzi o Fundację PRO, która prowadzi to miejsce, które kiedyś było klasztorem, teraz jest naprawdę ośrodkiem i mamy szereg projektów wspólnych. Nie wiem, nawet ostatnio pomagaliśmy zrobić taką grę terenową, łazikowanie po Wigielskim Ostrowie, aby to powiązać, ten ostrów trochę z historią, trochę właśnie z przyrodą, tak żeby to trochę stało się takim magnesem, który będzie przyciągał turystów również w ten sposób.
1: Po Wigierskim Parku Narodowym i jego muzeum oprowadzał nas kierownik instytucji Maciej Ambrosiewicz. I to tyle w tej części programu. Dziękuję Wam za wspólną wyprawę. Julita Grzywa.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam, przy mikrofonie Julita Grzywa. O czym będzie w tej godzinie programu? Opowiemy o wrześniowej edycji podlaskich czeków turystycznych, czyli dofinansowaniu do wypoczynku we wrześniu w naszym województwie. Będzie też o corocznej akcji prewencyjnej, którą prowadzi policja w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
2: Będziemy kontrolować kierowców, jak przewożą dzieci. Będziemy też zwracać szczególną uwagę, jak zachowują się przed przejściem dla pieszych. No wiadomo, tu będzie trzeba zachować szczególną ostrożność, bo dzieci, młodzieży będzie dużo więcej niż na wakacjach. Bo tych dzieciaków będzie dużo, one nie będą zwracać uwagi. Bardzo często dzieci są w telefonie, więc no trzeba po prostu mieć oczy dookoła głowy.
1: W tej godzinie programu powiemy też o nowym żłobku, który został otwarty w Białymstoku i o tym, na jakie projekty będzie można głosować podczas 14. edycji budżetu obywatelskiego w naszym mieście.
3: Jest to dobry czas na promowanie projektu, które zostały zakwalifikowane. Wnioskodawcy dowiedzą się też, jakie numery w drodze losowania zdobyły te projekty i to jest taki moment, żeby już upowszechniać ten numer, który się będzie wpisywało w papierowej karcie do głosowania. W tej elektronicznej jest troszeczkę łatwiej, bo na bieżąco można przeczytać tytuł i też opis tego projektu. Karta papierowa będzie gdzieś w uzupełnieniu do broszur i do list projektów, które będą też zawierały tytuły, kwoty i lokalizacje.
1: W dzisiejszej audycji zaproponujemy też Wam spotkanie z wystawami, na jakie zaprasza Muzeum Historyczne w Białymstoku.
4: Całe pomieszczenie poświęcone jest hotelowi Ritz, budynkowi, który pewną legendą został otoczony w Białymstoku i mówiło się nawet swojego czasu, że był Ritz, nie ma nic.
1: Oraz zaprosimy na przegląd wydarzeń tygodnia, który przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Ale nasz program zaczynamy od turystyki. W niecałe dwie godziny wyczerpała się w miniony wtorek pierwsza pula podlaskich czeków turystycznych, czyli dofinansowanie do wypoczynku we wrześniu w naszym województwie. Internetowy formularz wniosku udostępniono po godzinie 11. Najszybciej rozeszły się czeki dla turystów, bo w minutę i 15 sekund. W ciągu pół godziny zniknęły czeki przeznaczone dla seniorów, a w niespełna dwie godziny dofinansowanie dla posiadaczy karty dużej rodziny. W pierwszej turze dostępnych było w sumie ponad 6,5 tysiąca czeków. Najwięcej wygenerowali ich mieszkańcy województw mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego i śląskiego. Będą mogli z nich skorzystać do końca września. Kolejny nabór wniosków rozpocznie się 1 października. Program podlaskiego czeku turystycznego zastąpił dotychczasowy bon turystyczny, który realizowany był w regionie od ubiegłego roku, mówi dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku Katarzyna Sadowska.
5: Podlaski bon turystyczny zmienił się w czek turystyczny. Jest to zmiana, która jest pokłosiem właśnie podlaskiego bonu turystycznego. Ministerstwo Sportu i Turystyki zauważyło, że jest to program, który faktycznie bardzo dużo zdziałał dla turystyki, bardzo ją podniósł na nogi i wygospodarowane zostały środki finansowe przekazane dla 4 województw Polski Wschodniej, w tym również województwa warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Każdy region dołożył również 50% tej kwoty, w sumie ponad 3 miliony będzie przeznaczone właśnie na czeki turystyczne. To na jesień. Ten czek turystyczny na jesień obowiązuje na 2 doby, jest dofinansowanie 300 zł i są też 3 grupy docelowe, do których skierowany jest czek. Są to osoby, które posiadają kartę dużej rodziny, seniorzy 60+, ale również wszyscy turyści indywidualni, dorośli, obywatele Polski zamieszkujący w Polsce. To jest bardzo ważne i właśnie generowanie czeku turystycznego, druga tura 1 października to jest tura bonów, które będą obowiązywały w październiku i 2 listopada generujemy bony na listopad, które będą do wykorzystania do końca listopada.
1: Efekty tej edycji poznamy pewnie z końcem roku, ale czy już teraz można podsumować kończący się sezon letni?
5: Wszystkie weekendy wakacyjne były praktycznie w 100% obłożone. Bardzo dużo osób korzysta właśnie z podlaskiego bonu sezonu turystycznego i przyjeżdżają rodzinnie i też zauważamy, że ten pobyt się wydłużył, ale również skrócił się czas decyzyjny turystów. Bardzo obserwują pogodę. Od pogody jest turystyka bardzo uzależniona. Jest to branża bardzo wrażliwa na pogodę i na sytuację, która dzieje się na świecie, gdzie potrafi sytuacja na świecie załamać turystykę w jeden moment i później trzeba latami to wszystko odbudowywać. Turystów jest dużo, jest coraz więcej. Trzeba z wyprzedzeniem też rezerwować różne atrakcje turystyczne czy rejsy po kanale augustowskim, po jeziorach. Także tutaj widać, że tych turystów jest coraz więcej.
1: Ja mam takie wrażenie, nie wiem czy słuszne, bo gołym okiem zaobserwowałam u nas nawet w centrum Białegostoku więcej wycieczek w tym roku.
5: Zgadza się. Białystok naprawdę turystycznie wypada świetnie na tle całego województwa. Oferta jest bardzo szeroka. Świetnie działa regionalny oddział PTTK w Białymstoku, który ma przygotowany cały szereg właśnie wycieczek, nie tylko po Białymstoku, ale po całym województwie. Jest coraz więcej właśnie grup zorganizowanych. My też prowadzimy taki program Poznajemy Podlaskie i też dajemy dofinansowanie szkołom na organizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży z naszych szkół, ale po województwie podlaskim. Chcemy pokazywać nasz region, żeby najpierw poznały nasz region, później zwiedzały Polskę. Tworzymy młodych ambasadorów naszego województwa i honorowych takich turystów. Ważne, żeby dzieci znały to, co mamy najpiękniejsze. No i właśnie tak jak wspomniałam, coraz więcej grup zorganizowanych. Najbardziej popularne są wycieczki albo do Wigierskiego Parku Narodowego, który ma wspaniałą ofertę turystyczną, świetnie przygotowane szlaki turystyczne, Muzeum Wigier w Starym Folwarku. Można przepłynąć łodzią Leptodora z przeszklonym dnem po jeziorze wigierskim, gdzie widać przepięknie klasztor pokamedulski właśnie na Wigrach. Przepyszne jedzenie w lokalnych knajpkach, szlak rowerowy wokół Wigier. Naprawdę infrastruktura i oferta turystyczna Wigierskiego Parku Narodowego jest bardzo dobrze przygotowana. Oprócz tego też właśnie Augustów. I z drugiej strony jadą młodzi nasi turyści do regionu Puszczy Białowieskiej, do Białowieży i zwiedzają tam te obszary.
1: Tutaj w Białymstoku mamy Żubry teraz od 2 lat.
5: W Kopnej Górze, w Puszczy Knyszyńskiej, zagroda pokazowa Żubrów również przyciąga naszych turystów o tym naszym największym europejskim ssaku, który jest tak naprawdę naszą wizytówką. Możemy się dowiedzieć bardzo dużo, ponieważ tam panowie, którzy oprowadzają po tej zagrodzie, bardzo ciekawie naprawdę opowiadają o tym miejscu.
1: A ciekawa jestem, czy pani, jako osoba zajmująca się przez całe swoje życie zawodowe turystyką, czegoś jeszcze nie widziała na Podlasiu?
5: Byłam chyba wszędzie. Kocham nasz region i co weekend gdzieś wyjeżdżam. W sezonie wakacyjnym. Nie ma nas praktycznie w domu. Upodobaliśmy sobie północną część województwa. Właśnie Augustów, Puszczę Augustowską, jeziora, Suwalski Park Krajobrazowy. Także tamte tereny znam bardzo dobrze i uwielbiam, a jesienią za to korzystamy z południa województwa. Puszczy Białowieskiej jesień jest przepiękna, dużo chodzimy po lesie. Myślę, że bardzo dobrze znam nasze województwo i dlatego tak zachęcam do tego, żeby przyjeżdżać. Mamy bardzo naprawdę dużo do zaoferowania. I szkoda, że turyści przyjeżdżają na krótko. Mogliby przyjechać na dłużej, to by zobaczyli jeszcze więcej.
1: No i daliście im taką szansę latem w trakcie poprzedniej edycji bonu turystycznego, bo z dofinansowania można było skorzystać pod warunkiem rezerwacji co najmniej 3 nocy. Kto wie, czy w przyszłych edycjach nie warto by było zwiększyć ich do 4 albo 5. A wracając do województwa podlaskiego w pani odbiorze, czy jest takie jedno najpiękniejsze miejsce pani osobiste?
5: Jezioro Serwy. Jedno z najczystszych jezior w Polsce, gdzie dno widać naprawdę bardzo długo. Strefa ciszy. Można usiąść w kajaku, położyć się na słupie i dryfować, odpoczywać. Przepiękne niebo nocą, gwiazdy. Naprawdę taka prawdziwa cisza i spokój. I te jagodzianki nad śluzą Paniewą i ryby z tego jeziora. No to jest chyba taki smak i wspomnienie wakacji.
1: Jak wyobraża pani sobie turystykę w województwie podlaskim za 10 lat? I co powinno się wydarzyć, aby ten scenariusz stał się rzeczywistością?
5: Chciałabym, żeby Podlaskie było tym regionem premium, gdzie przyjeżdżają świadomi też turyści. My mówimy o turystyce jako turystyce pozytywnego wpływu, o turystyce zrównoważonej, czyli takiej, gdzie turysta przyjeżdża i oprócz tego, że nie psuje tego, co mamy najcenniejsze, ale zostawia swoje otoczenie w jeszcze lepszym stanie, że idąc szlakiem podniesie ten papierek zabierze go za sobą i jeszcze komuś wytłumaczy, że nie wolno tak robić. Bardzo bym chciała, żeby nasze województwo i to dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, ono było jak najdłużej zachowane, żeby przyjeżdżali świadomi turyści, którzy to docenią i zostawią tak, jak to powinno być zachowane.
1: Chyba mamy taką szansę, bo to się wiąże z ofertą, czyli oferta świadomego wypoczynku, spokojnego, czyli ta Biebrza, Narew, ptaki, cisza. To jest coś, co raczej skusi takich może właśnie spokojnych, wyciszonych turystów bardziej niż tych oczekujących imprezy.
5: Zdecydowanie, ale myślę, że też sam fakt, że u nas jest troszkę chłodniej latem. Już nie ma tych tropików, tych upałów. Suwalszczyzna jako ten biegun zimna, jak się dawniej to wspominało. Też może takie coolcation mogłoby być w jakiś sposób wyróżnikiem. Właśnie slow travel, coolcation. Ja myślę, że są to takie hasła przewodnie, którymi możemy tutaj się kierować.
1: Teraz kwestia jeszcze mocnej promocji i stworzenia tego produktu albo zbudowania świadomości w ludziach w Polsce, na świecie.
5: Zgadza się. My jesteśmy właśnie w trakcie tworzenia polityki zrównoważonej turystyki w naszym województwie. Już opracowaliśmy takie kierunki rozwoju pod kątem turystyki zrównoważonej. Teraz prowadzimy warsztaty, budujemy produkty turystyczne właśnie na podstawie tego, co założyliśmy sobie w tych kierunkach. Podzieliliśmy nasz region na krainę. Szkolimy naszych przedsiębiorców turystycznych i mamy nadzieję, że w wyniku tego projektu również powstaną takie ciekawe, nowe oferty, które przyciągną jeszcze innych turystów.
1: Może to trochę słodko-gorzkie, ale sprzyja nam niestety klimat.
5: Sprzyja. Dokładnie. U nas nie jesteśmy terenem powodziowym. Nie leżymy nad morzem, że będzie wiał wiatr, sztorm i będzie wręcz nieprzyjemnie. U nas nie w pogodzie jest cisza i spokój.
1: Nie ma pożarów.
5: Nie ma pożarów, zgadza się.
1: Czyli wsparcie z góry mamy. Teraz kwestia pracy ciężkiej, prawda?
5: Zgadza się i myślę, że ostatnie lata pokazały, że ciężko pracujemy. Widać tego konkretne efekty. Mam nadzieję, że nie zabraknie nam pomysłów, energii i osób, z którymi możemy to tworzyć.
1: O czym opowiadała pełna energii i nadziei szefowa Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, pani Katarzyna Sadowska. Dziękuję serdecznie za wizytę w naszym radiu.
5: Bardzo dziękuję i zapraszam do naszego pięknego województwa podlaskiego.
1: A za chwilę w naszym programie przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie o kolejnym balonowym przemycie, o planowanej na wtorek akcji Szklana Pułapka 2026 oraz o planach na wzmocnienie Europy. Na zakończenie przeglądu powiemy o nowym muralu, który znajduje się na ulicy Gajowej w Białymstoku.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
6: Magda Tkaczyk, zapraszam. Ponad 600 tysięcy złotych, tyle warte są papierosy, które przemytnicy próbowali przerzucić przez granicę z Białorusią za pomocą balonów. Podlaska Straż Graniczna przejęła nie tylko kontrabandę, ale zatrzymała też osoby, które próbowały ją w Polsce odebrać, mówi podpułkownik Katarzyna Zdanowicz z oddziału Straży Granicznej w Białymstoku.
7: W sumie zatrzymano 9 osób, 2 obywateli Litwy, 3 obywateli Polski i 4 obywateli Białorusi.
6: W tym roku służby zabezpieczyły kilkaset takich przesyłek i zatrzymały ponad 40 przemytników. A Białostocka Straż Miejska ma już 35 lat. Przed Białostocką Katedrą można oglądać wystawę o historii straży miejskich z 12 polskich metropolii. To ma być duża akcja z udziałem około 180 osób i 12 pojazdów. We wtorek w Białymstoku Szklana Pułapka 26, czyli ćwiczenia służb. Scenariusz zakłada atak z powietrza, pożar, ewakuację ludzi oraz pomoc poszkodowanym. A podlascy strażacy, którzy pomagali gasić pożary w Hiszpanii, właśnie wrócili do domu. To 12 ratowników, którzy przez 11 dni nie tylko walczyli z żywiołem, ale też szkolili się wspólnie z hiszpańskimi strażakami. Tymczasem w Białymstoku w listopadzie przedstawiciele Unii, polskiego rządu i samorządów krajów graniczących z Rosją i Białorusią będą się zastanawiać, jak wzmocnić Europę. Podlaski marszałek Łukasz Prokorym mówi, że kluczem jest zmiana unijnej definicji sytuacji nadzwyczajnych.
8: Nie tylko o sytuacje związane chociażby z klęskami żywiołowymi, ale także z konfliktami geopolitycznymi czy sytuacjami kryzysowymi na granicach.
6: I regiony graniczne mogłyby elastyczniej używać unijnych funduszy w takich sytuacjach jak ataki hybrydowe czy kryzysy migracyjne. No to teraz nietypowa interwencja od podlaskiej Straży Granicznej. Mądrowi z Mielnika zatrzymali kobietę, która pomyliła drogę i wjechała na pas graniczny w kierunku Białorusi. Kierująca osobówką uszkodziła znak Iszlaban. Za brak uwagi zapłaciła 1000 zł mandatu. Tymczasem na ulicy Gajowej w Białymstoku uwagę zwraca nowy mural. Na nim książki, bo malowidło, które zdobi filię numer 9 Książnicy Podlaskiej, ma zachęcać do czytania.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Magda Tkaczyk.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Młodzież wróciła do swoich ławek. W związku z tym policja prowadzi coroczną akcję prewencyjną.
2: Młodszy aspirant Agnieszka Ulman, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku.
1: Lato, powoli niestety zbliża się do końca. No i policja będzie miała pełne ręce roboty, bo zaczyna się bezpieczna droga do szkoły. Jak będzie wyglądała w tym roku? Mam nadzieję, że będzie faktycznie bezpieczna.
2: Na pewno policjanci będą mieli pełne ręce pracy. Dzieciaki wracają do szkoły, także na pewno policjantów będzie więcej w rejonach placówek oświatowych. Będziemy kontrolować kierowców, jak przewożą dzieci. Będziemy też zwracać szczególną uwagę, jak zachowują się przed przejściem dla pieszych. No wiadomo, tu będzie trzeba zachować szczególną ostrożność, bo dzieci, młodzieży będzie dużo więcej niż na wakacjach. Bo tych dzieciaków będzie dużo, one nie będą zwracać uwagi. Bardzo często dzieci są w telefonie, więc no trzeba po prostu mieć oczy dookoła głowy.
1: No i biegną, bo już są prawie w szkole, prawda?
2: Tak, i to przede wszystkim. Biegnął i telefon w ręku. Także na pewno będziemy pracować od rana do wieczora.
1: Dantejskie sceny dzieją się pod szkołami. Co byście powiedzieli rodzicom w kwestii parkowania?
2: No tu trzeba po prostu myśleć. Parkujmy samochody tam, gdzie możemy. Jeżeli już jesteśmy zmuszeni wysadzić dziecko przed szkołą, to zróbmy to w taki sposób, żeby nie utrudniać ruchu, aby to dziecko mogło bezpiecznie wysiąść z pojazdu i trafić do szkoły.
1: Jakie najczęściej problemy zauważacie w tych pierwszych dniach września?
2: No to na pewno pośpiech. Każdy będzie się spieszył. Po wakacjach jesteśmy spokojniejsi, jesteśmy wyluzowani, a tu będzie harmider, będzie pośpiech, każdy będzie chciał zdążyć do pracy. Dziecko trzeba zawieźć do szkoły, trzeba zdążyć, są korki, także na pewno dużo więcej zamieszania.
1: Co zalecacie zatem?
2: Spokój, opanowanie. Też może warto tutaj wspomnieć taki apel do rodziców, żeby porozmawiać też z dzieciakami o takich podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Jak przechodzić przez jezdnię, którą stroną iść, tak? Jeżeli gdzieś tam idziemy, mamy dłuższą drogę do tej szkoły. Dobrze byłoby, aby rodzic pierwsze te dni tą trasę przeszedł z dzieckiem, szczególnie jeśli to są dzieci pierwszoklasiści. No i przede wszystkim odblaski. To jest rzecz też bardzo ważna, która pomaga dzieciom nie tylko przejść przez przejście, tak żeby było widoczne. Będą też godziny popołudniowe, te dzieci będą uczyć się, więc będzie półmrok, jak będą wracać. Więc dobrze było, żeby te dzieciaki miały odblaski nie tylko na sobie, ale też dobrze, aby miały je na plecaku.
1: Czy planujecie jakieś spotkania w szkołach?
2: Spotkania przede wszystkim, one trwają cały rok. Policyjni profilaktycy jeżdżą na te spotkania. Nie tylko mówią o zasadach bezpieczeństwa, ale o różnych tematach związanych z młodzieżą, także profilaktyka będzie na pewno. Standardowe działania, żadnych nowości nie przewidujemy.
1: Tymczasem już przed rozpoczęciem roku szkolnego podlascy policjanci sprawdzali bezpieczeństwo w rejonie szkół podstawowych w całym województwie. W samym Białymstoku kontroli poddano okolice 45 szkół podstawowych. W efekcie zlecono odnowienie około 800 metrów kwadratowych oznakowania poziomego. Poprawiona została również widoczność znaków, a uszkodzone elementy są wymieniane. W miejscach, gdzie dzieci pojawiają się szczególnie często, będą dodatkowe znaki, m.in. na fluorescencyjnym tle. Tymczasem najmłodsi rozpoczęli naukę m.in. w nowym żłobku w Białymstoku przy ulicy Absolwentów 6. Powstała tam filia placówki miejskiej numer 3, która ma 144 miejsca, 6 oddziałów i własny plac zabaw, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
9: Cieszy, że przybywa kolejna piękna placówka, szczególnie właśnie tutaj na tym osiedlu, które dynamicznie się rozwija. Tu będzie budowanych jeszcze kilka nowych bloków komunalnych, a więc myślę, że ten żłobek będzie właśnie cieszył się popularnością wśród mieszkańców mieszkańców tego osiedla, ale nie tylko. Mamy 10 żłobków, 1409 miejsc. Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy i w tym żłobku, i również w innych. No tu jest oczywiście kwestia też jakby regionalizacji. Rodzice chcą mieć żłobek najbliżej miejsca zamieszkania. Ta inwestycja jest inwestycją modułową. Kosztowała 18 milionów złotych, z czego 10,1 miliona to było dofinansowanie aktywy malów KPO, ale również fotowoltaika 237 tysięcy złotych. Po wielu latach udało się zaspokoić liczbę miejsc w żłobkach, tak aby rodzice nie czekali na listach rezerwowych, w kolejkach. I jeszcze powiem więcej, Rada Miasta w tym roku odblokowała możliwość zapisów do naszych żłobków dzieci, mieszkańców, którzy nie mieszkają w Białymstoku, a mieszkają w gminach ościennych. Także zapraszamy zarówno dzieci z Białegostoku, jak i spoza Białegostoku. Placówka jest bardzo nowoczesna, tu jest 6 oddziałów, 144 miejsca. Z każdej sali jest wyjście właśnie na ten bardzo bezpieczny plac zabaw. Tu jest rodzinny ogród działkowy, a więc myślę, że właśnie jak to było kiedyś powiedziane, klasyk powiedział, w tych pięknych okolicznościach przyrody i dzieci będą się czuły bardzo dobrze, rodzice będą pewni, że są dobrze zaopiekowane, ale też wierzę, że personel dołoży wszelkich starań, aby właśnie otoczyć należytą opieką naszych najmłodszych.
1: Jak dodaje zastępca prezydenta Białegostoku Tomasz Klim.
10: Dobrze zrealizowana inwestycja to oprócz dobrego nadzoru również dobry współpracownik. Tutaj z firmą Unihał współpracowało się naprawdę bardzo dobrze, dzięki czemu tak naprawdę w terminach mamy gotową inwestycję. Co ważne, inwestycja, która jest nie tylko żłobkiem, ale która również zawiera w sobie miejsce ukrycia na 150 osób. Także jest to inwestycja bardzo kompleksowa, już patrząc nawet na nowe przepisy. Inwestycja dofinansowana, tak już mówił pan prezydent, z programu Aktywny Maluch, ale również dofinansowana z odnawialnych źródeł energii, gdzie pozyskaliśmy prawie 200 tysięcy złotych na instalację odnawialnych źródeł energii na budynku, tak żeby jeszcze bardziej podkreślać nowoczesność tego żłobka. W związku z czym, po pierwsze, dziękuję dla Departamentu Inwestycji za to, że przygotował ten wniosek, za to, że realizował tę inwestycję, nadzorował tę inwestycję, ale również dziękuję firmie Unihaus za to, że w sposób tak sprawny przeprowadziła ją i dziś możemy chwalić się tym żłobkiem. Żłobek, który był jako pierwszy w Białymstoku wybudowany w technologii modułowej. W trakcie jego budowy pokazywaliśmy białostoczanom, jak to wyglądało krok po kroku. Najpierw wylana płyta, poszczególne moduły, które przyjeżdżały tutaj w nocy. Także myślę, że ta inwestycja była, oprócz tego, że wygląda fantastycznie, to jeszcze ten proces budowy był ciekawy, stąd też chwalimy się nią. To jest jedna z najpiękniejszych inwestycji w Polsce.
1: Do nowej placówki zaprasza jej dyrektor Monika Niewińska.
11: Zapraszamy naszych pierwszych podopiecznych razem z rodzicami. Rozpoczynamy proces adaptacyjny. W naszej placówce będzie się on odbywał w trzech etapach. Pierwszy etap aktywnego udziału rodzica, czyli rodzic przyjdzie ze swoim dzieckiem i będzie mógł z nim pobyć przez jakiś czas, aby dziecko stopniowo przyzwyczajało się do tego miejsca i aby cieszyło się tym miejscem i dobrze się rozwijało.
1: To już 10. żłobek w Białymstoku. W sumie wszystkie placówki mają ponad 1400 miejsc dla dzieci do lat 3.
0: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
1: Nowe figurki widzimisiów, remonty dróg osiedlowych czy budowa szkolnych obiektów sportowych. Między innymi na takie projekty będzie można zagłosować w 14. edycji budżetu obywatelskiego w Białymstoku. W tym roku wpłynęło 127 projektów, z czego do głosowania zakwalifikowano 72. Łącznie miasto planuje przeznaczyć na nie 15 milionów złotych. Projekty będzie można poznać w niedzielę 13 września przed Teatrem Dramatycznym podczas Białostockiego Festynu Obywatelskiego. Przedstawiciele władz miasta cieszą się, że z roku na rok widać coraz większe zaangażowanie mieszkańców, mówi Urszula Przystupa, dyrektor Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku.
12: Ten czas, który jest przed nami, to jeszcze nie jest głosowanie, natomiast jest to dobry czas na promowanie projektów, które zostały zakwalifikowane. Wnioskodawcy dowiedzą się też, jakie numery w drodze losowania zdobyły te projekty i to jest taki moment, żeby już
3: upowszechniać ten numer, który się będzie wpisywało w papierowej karcie do głosowania. W tej elektronicznej jest troszeczkę łatwiej, bo na bieżąco można przeczytać tytuł i też opis tego projektu. Karta papierowa będzie gdzieś w uzupełnieniu do broszur i do list projektów, które będą też zawierały tytuły, kwoty i lokalizacje. Dwa zdania o powodach nieważności głosów. Najczęściej były to przyczyny takie jak w latach ubiegłych, czyli nieuregulowany stan własności gruntów, najczęściej współwłasność osób fizycznych, spółdzielni, bądź toczące się tak zwane postępowania zwrotowe poszczególnych działek. Bywały też takie powody jak niecelowość, niegospodarność, zbyt wysokie koszty lub niezgodność z innymi przepisami, czyli najczęściej były to plany zagospodarowania przestrzennego. Teren był przeznaczony w planach pod inny cel. Statystyka się utrzymuje w tych projektów odrzuconych. Jest zdecydowanie mniej niż tych, które zostały zakwalifikowane. Dobrą informacją jest też to, że projektodawcy bardzo często zgadzali się na proponowane zmiany. Dążono do tego, żeby te projekty zakwalifikować, czasem w innym kształcie.
1: Jak dodaje wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Kisielewska-Martyniuk.
13: Ja już jestem członkinią zespołu od wielu lat i po pierwsze obserwuję, jak coraz sprawniej, wręcz idealnie pracują departamenty. Te wszystkie opinie merytoryczne, formalne są przygotowywane doskonale. Nam tylko podczas tych posiedzeń pozostaje zapoznać się z informacjami, ewentualnie przedyskutować pewne kwestie i podjąć decyzje. Co też bardzo cieszy, tutaj potwierdzę to, co mówiła pani dyrektor. Według mnie jest coraz mniej tych projektów odrzuconych z powodu postępowań zwrotowych, tego, że te działki nie należą do miasta. Świadczy to o tym, że nasi mieszkańcy po pierwsze polubili tę całą ideę budżetu obywatelskiego, zrozumieli, że mają niesamowitą sprawczość, że mogą zrobić coś dobrego dla swojego osiedla czy miasta. Po drugie, potrafią się dowiedzieć, potrafią przyjść porozmawiać z pracownikami CAS-u. Wiele projektów było przedyskutowywanych i wracały one troszeczkę w zmienionej formie. Dzięki temu mogły zostać zaakceptowane i można było już wylosować ten numer. Budżet obywatelski jest bardzo ważny dla budowania takiej wspólnoty lokalnej. Ludzie, mieszkańcy poszczególnych osiedli, tworząc projekty na czy to parki kieszonkowe, czy place zabaw, muszą się zebrać, muszą coś ze sobą ustalić, muszą się potem namówić, brzydko mówiąc, żeby zagłosować na ten projekt, a potem razem się cieszą. Ostatnio byłam świadkiem tego, jak powstaje mural na Dziesięcinach na bibliotece. I jak się często zatrzymywali mieszkańcy, stawali, podziwiali i mówili: głosowałem za tym. I to bardzo cieszy. Bardzo cieszy, że będziemy mogli też poobserwować 13 września, popodglądać, pospotykać się z tymi wszystkimi, którzy te projekty napisali.
1: Mówiła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Białegostoku Katarzyna Kisielewska-Martyniuk. Głosowanie na projekty obywatelskie zacznie się 24 września i potrwa do 7 października. Warto przypomnieć, że w 13 poprzednich edycjach miasto przeznaczyło na budżet obywatelski łącznie 165 milionów złotych. Do tej pory w ramach tego projektu zrealizowano 334 inwestycje.
0: Tym żyje Białystok.
1: 17 września odbędzie się drugi kongres Białostoczanek. To inicjatywa Rady Kobiet przy prezydencie Białegostoku, która ma inspirować mieszkanki miasta do aktywności i działania. Jak mówi przewodnicząca Rady Anna Augustyn, w tym roku hasło imprezy brzmi: daj sobie szansę.
14: To krótkie hasło, ale niesie za sobą ważne przesłanie, bo to my kobiety przede wszystkim dajemy szansę innym, inspirujemy, wspieramy, pomagamy, a dużo rzadziej pytamy same siebie. Może teraz jest czas, żeby spróbować, żeby się odważyć. I o tej sprawczości będzie ten kongres. Program kongresu jest pomyślany w taki sposób, aby porozmawiać z różnymi kobietami, które reprezentują różne środowiska i mają różne doświadczenia, ale które wywierają realny wpływ na życie naszego miasta. Reprezentują sferę społeczną, biznesową, kulturową i też sferę publiczną. Porozmawiamy również o nas samych, o życiu bez filtra, o presji, jaką odczuwamy na co dzień, o odporności psychicznej, ale przede wszystkim o tym, żeby mieć odwagę być sobą. Będziemy mówić również o działaniach, o podejmowaniu trudnych decyzji, o tym, że te decyzje bardzo często mogą zmienić trajektorię naszego życia i o tym, żeby mieć odwagę żyć bez lęku, podejmować ryzyko i wychodzić ze strefy komfortu, bo warto zawalczyć o swoje lepsze życie. Opowiemy również w kontekście projektu, który już w przestrzeni publicznej naszego miasta funkcjonuje od ponad 2 lat, czyli projekt Żółta Kanapa. Na bazie tego projektu chcemy pokazać, jak współpraca samorządu, organizacji organizacji pozarządowych, wielu ekspertów może realnie przełożyć się na zmiany postaw społecznych w naszym życiu, w naszym mieście i to jest bardzo, bardzo ważne. Kongres będzie nie tylko okraszony wystąpieniami, ale również będzie przestrzenią i czasem do wspólnych rozmów, wspólnej wymiany doświadczeń.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: A teraz zapraszam Was do Muzeum Historycznego w Białymstoku. Dzisiaj chcę Wam pokazać dwie wystawy. Zobaczymy pierwsze piętro tej placówki, fantastyczną ekspozycję dotyczącą legendarnego hotelu Ritz, łącznie z dużą, imponującą makietą tego budynku, który przetrwał tylko w opowieściach. Zajrzymy też na inną wystawę, która znajduje się tuż obok w sali balowej i będą to niezwykłe fotografie miasta oraz portrety. Naszym przewodnikiem po obu tych ekspozycjach będzie kierownik Muzeum Historycznego Piotr Niziołek.
4: Całe pomieszczenie poświęcone jest hotelowi Ritz, budynkowi, który pewną legendą został otoczony w Białymstoku i mówiło się nawet swojego czasu, że był Ritz, nie ma nic. No może nie tak do końca nic, ale Ritz aż to naprawdę już rzeczywiście nie ma i szansa na jego odbudowę jest niestety, wydaje mi się, żadna. Stałby na ulicy ta ściana dłuższa właśnie stałaby po prostu tutaj na tych rozjazdach przed bramą Pałacu Branickich. No i oceniać to można oczywiście rozmaicie, bo z jednej strony budynek rzeczywiście taki ciekawy architektonicznie, taki zaokrąglony, historyzujący, to jest eklektyczny budynek, taki monumentalny, on był olbrzymi. No i przez to, że był taki olbrzymi, to trochę przytłaczał Pałac Branicki.
1: Dlatego zniknął.
4: Że był po pierwsze mocno zniszczony, a z drugiej strony nie pasował do nowego modelu ustrojowego, bo to taki bardzo burżuazyjny budynek, a nowa władza na pewno nie chciała mieć za dużo z tym wspólnego. I jest właśnie piękna makieta wykonana już parę lat temu przez specjalistę z Krakowa. Tu on tak odtwarzał te połacie dachowe. To jest bardzo skomplikowana bryła architektonicznie. Wpuszczona w ogóle jedną ścianą w nurt rzeki Białej, czego być może nie ma większość białostoczan świadomości. Nie jest to prosty budynek. A obejdźmy go jeszcze z tyłu. Zobaczmy jedną rzecz, że tutaj jest taki zapadnięty dach z tyłu i nad tym dachem jest ogromny świetlik. Ogromny, no wielkości dużego domu po prostu. I to był taki szklany sufit w głównej sali banku położonej na parterze hotelu, czyli akurat w sali banku przez dwie kondygnacje się to ciągnęło i jeszcze było przykryte takim wielkim szklanym dachem. No musiało to naprawdę fenomenalne wrażenie robić, jak się tam wchodziło, takie naprawdę przepiękne, bardzo bogate wnętrze. No i tutaj, jeśli chodzi o to, co mamy oprócz makiety, no to wszystko jest związane z hotelem i tak można powiedzieć chronologicznie odbudowy przez jego takie no dosyć krótki okres złotego wieku. Hotel został zbudowany i oddany w 1913 roku. Za rok wybuchła pierwsza wojna światowa. W 1915 roku do Białegostoku weszli Niemcy. Czego Rosjanie nie ewakuowali, to niszczyli, więc hotel był spustoszony. Pomimo tego, że była to oczywiście inwestycja prywatna. Potem Niemcy się tu zadomowili, też tam niespecjalnie oszczędzali ten budynek i po pierwszej wojnie światowej spółka Ritz odzyskała oczywiście swoją nieruchomość, bo Polska honorowała wszystkie akty własności i znowu tutaj zaistniał hotel, ale już w zupełnie innym wystroju. My nie wiemy, jak ten hotel wyglądał w momencie swojej największej świetności, czyli właśnie na samym początku wieku XX, przed pierwszą wojną

0: estetycznie niż to, co mamy dzisiaj, takie bardzo zwiewne tkaniny, ale obszyte milionem szklanych paciorków, więc one są paradoksalnie takie właśnie wyglądają na zwiewne, ale są dosyć ciężkie, bo te paciorki jednak trochę ważą. No i są takie właśnie, nie wiem jak to ubrać w słowa, takie powiedzmy sobie proste, nie mają żadnych wcięć w talii, tylko taka prosta.
1: Typowy taki wzór na lata 20-30 sukienek.
0: Tak jest, tak jest. I jeszcze mamy tutaj w samej gablocie taki aneksik z szuflad. I w tych szufladach wykorzystaliśmy super pamiątkę archiwalium związane z hotelem Ritz, ponieważ w białostockim archiwum państwowym zachowały się plany, które zostały wykonane na inwentaryzację tego budynku, kiedy on został oddany w 1913 roku do użytku i możemy sobie popatrzeć dosłownie od piwnicy aż po strych, jakie były pomieszczenia, jakie były pokoje, gdzie były łazienki, gdzie były jakieś takie właśnie ogólnego przeznaczenia pomieszczenia. Tu na przykład mamy podpisaną sala bilardowa, tak, tam mamy pub, sala piwna napisane, ale to jest pub, tak, przechowalnia bagażu, tutaj jesteśmy akurat w przyziemiu, w piwnicy, no ale są też pomieszczenia techniczne, skład na węgiel, kotłownia, jakieś pomieszczenia zapasowe, no i safe banku, który też był właśnie w piwnicy, ale ma oddzielną klatkę schodową, w ogóle to było opancerzone, że tak powiem, miejsce i on też był w podziemiach, no i sobie przemieszczamy się piętro wyżej. I to takie najbardziej reprezentacyjne piętro, bo użytkowe. I tutaj pierwsze przecież w Białymstoku windy były w hotelu Ritz, więc to robiło na pewno wrażenie. Ludzie przychodzili choćby podejrzeć, jak to wygląda, gdzieś tam pokręcić się po tym lobby, przejść korytarzem. A tutaj były i kawiarnie, i fryzjerzy byli. Była giełda kupiecka białostocka zarejestrowana. Tego było sporo.
1: To bardzo się to zmieniało, bo tam duży ruch był w interesie.
0: Oczywiście, duży ruch był w interesie, zmieniało się to. No ale główna sala banku też jest tutaj widoczna, z takim kontuarem bardzo dużym, też eksponowanym. No i widać tutaj właśnie też te ciągi komunikacyjne, bardziej służbowe, tam oficjalne, tak, taka duża klatka służbowa dla gości. No i ciekawostką jest to, że hotel Ritz przecież taki standard wielki, a łazienka jedna na piętro.
1: Ale to i tak było dobrze.
0: Zdecydowanie, jak nie trzeba było już wychodzić do wychodków, to na pewno było dobrze. Z rzeczy oryginalnych, jakie mamy po hotelu Ritz, to są właśnie, o tutaj mamy zdjęcie widelca. Mamy troszkę sztućców z restauracji hotelowej, ale to już z dwudziestolecia międzywojennego oczywiście. Mamy rozmaite zaproszenia na dancingi, na jakieś wydarzenia kulturalne, które się odbywały w Ritzu. Ulotki jakieś takie reklamowe. Oczywiście fotografie, ale też na przykład kinkiety te dwa, które pochodzą z salonu fryzjerskiego, który był w hotelu po prostu. No to już z tą częścią hotelową nie było to związane, ale ten fryzjer był po prostu położony w hotelu. No i tutaj też taki akcent bardzo białostocki, bo mamy rosyjski napis Buza tam na dole, restauracja macedońska i Buza. W Białymstoku Buza stała się popularna i do dzisiaj jest kojarzona w pewnym sensie z naszym miastem właśnie dzięki temu, że tutaj macedońscy
1: uciekli przed wojną.
0: Tak, uciekli przed wojną. W 1912 roku pojawili się w mieście i przywieźli ze sobą tą Buzę, która wielką zrobiła furorę, tak się białostoczanom spodobała. Ja jako dziecko to w ogóle piłem Buzę robioną przez siostrę mojej babci, Leokadię, i nawet nie miałem absolutnie świadomości, skąd to się wzięło,
1: taki
0: co to
1: jest. Historyczny napój.
0: Tak, bardzo historyczny napój, ale ja byłem za mały, żeby się zorientować w jego historyzmie. Generalnie taki bardzo odświeżający, no w paru miejscach w Białymstoku w tej chwili można spróbować. No i hotel został bardzo poważnie uszkodzony w czasie II wojny światowej. Wypalona bryła stała jeszcze do 1947 roku. Zresztą cała okolica, tutaj takim kontrastem była na pewno brama pałacowa, bo akurat brama Pałacu Branickich, która dosłownie kilka metrów od fasady hotelu Ritz stała, jest oryginalna. Ona przetrwała, tam drewniane części są oryginalne od XVIII wieku, a tutaj ta bryła hotelowa zupełnie wypalona. No i zdecydowano w 1947 roku o rozbiórce, mury zostały wysadzone, wszystko zostało uprzątnięte, a podziemia zasypane. Poprzedni dyrektor Muzeum Podlaskiego kiedyś tutaj wędrując z ratusza, czyli z naszej głównej siedziby do Muzeum Historycznego, tam akurat jakiś rurociąg był kopany czy coś takiego i robotnicy odsłonili te podziemia i normalnie kawałek posadzki w tej właśnie sali bilardowej i tak spytał nieśmiało, czy można by było pozyskać kawałek i oni no, powiedzieli tak, nie ma problemu i odkuli nam taki kawałek posadzki, więc mamy też kawałek posadzki z Ritza. No i dzisiaj już nie ma niestety śladu.
1: Na szczęście została ekspozycja. Przejdźmy teraz do kolejnej sali.
0: A tutaj w dawnej sali balowej mamy w tej chwili wystawę czasową. No wykorzystujemy generalnie tę salę właśnie na wystawy czasowe w tej chwili. Ona jest troszeczkę zmniejszona, jak widać, jest taką zabudową, No ale to ze względu na to, że

0: musieliśmy jakby troszkę od okien się oddzielić i troszkę klimatu zbudować do tej wystawy. I na takich czarnych tłach, na czarnych ścianach, na czarnych zabudowach przedstawiamy fotografie czarno-białe, fotografie białostockiego artysty Józefa Sławickiego, osoby zupełnie w pewnym momencie zapomnianej, nawet nie było wiadomo, jak wyglądał, a tutaj mamy, proszę bardzo, jego autoportret, jeden z wielu jego autoportretów. I był to świetny fotograf, po którym niewiele zostało. Troszkę ponad 300 negatywów w naszych zbiorach się znajduje. Gdzieś po domach białostockich są też oryginały odbitek tych jego fotografii. No taką ciekawostką jest to, no generalnie wszyscy mamy pewnie świadomość i często się z tym gdzieś tam spotykamy, że okazuje się, że świat jest bardzo mały i raptem szukamy jakiegoś tematu i on nie wiadomo skąd gdzieś bardzo blisko nas wypływa. No i tak też było z tym Józefem Sławickim. Kuratorem tej wystawy jest Filip Chomik, właśnie pracownik Muzeum Historycznego. I jak zaczął się interesować tym tematem, to okazało się raptem, że tenże Józef Sławicki był pierwszym narzeczonym mamy Grażyny Wołkow, wdowy dzisiaj po słynnym fotografie Wołkowie.
1: Czyli generalnie podobali się fotograficy.
0: Ewidentnie coś tam się kręci dookoła fotografii wszystko i jest to być może charakterystyczne właśnie albo genetyczne dla tej rodziny. No i możemy sobie się przejść po tej wystawie. To jest tylko jakiś wybór i planujemy w związku z tym, że ta wystawa się cieszy bardzo dużą popularnością i ludzie są zauroczeni tymi fotografiami, to będziemy na pewno robić jakąś powtórkę, bo tutaj mogliśmy pokazać tylko 20 parę fotografii. Tutaj
1: ta... W fajnych formatach, bardzo dużych.
0: Bardzo dużych formatach i takie wybraliśmy oczywiście creme de la creme, ale tego kremu jeszcze trochę nam zostało, więc mamy takie zdjęcia związane z dziejami Białegostoku. Tutaj na przykład tu jest widok bardzo szeroki. To jest z kościoła Świętego Rocha. To jest o tutaj, to są szalowania tego świetlika centralnego nad Nawą. W czasie budowy kościoła zostało to zdjęcie właśnie wykonane na rusztowaniach, takich bardzo wysoko położonych, stąd właśnie tutaj daleko widać, to jest dworzec kolejowy. Za dworcem taki wielki budynek, po którym bardzo mało zostało informacji, to był hotel. Niestety na żadnej, w zasadzie chyba innej fotce nie mamy tego hotelu, więc a widać, że gmaszysko całkiem okazałe.
1: Pierwszy raz to widzę, czyli taki równoległy do dworca w Białymstoku był fajny, zabudkowy hotel. A dalej pola.
0: Z drugiej strony położony, a dalej tak pola i gdzieś tam wieś Antoniuk w oddali. Tutaj mury po wyburzonej, no jeszcze jakby wyburzenie nie zostało skończone, więc tych murów trochę zostało. Po tej cerkwi, która nigdy nie została ukończona i została wyburzona tutaj przy ulicy Sienkiewicza.
1: I powstała komenda wojewódzka.
0: Wojewódzka na tym placu, tak. A to z kolei białostoczanie słynny. Ojciec lalkarstwa białostockiego Piotr Sawicki. Tutaj autoportret ze świecą, magiczny, biorąc pod uwagę to, że to było wszystko przecież analogowymi aparatami robione i to jeszcze w dodatku takimi, no, archaicznymi, no to są naprawdę super fenomenalne fotki i widać, że chłopak miał do tego talent. Kolejny jego autoportret, taki tytułowy nasz, reklamujący naszą wystawę, taka twarz podświetlona od dołu, wynurzająca się z ciemności, też z takimi bardzo głębokimi cieniami i tutaj widać te refleksy w oczach. Też kobiety bardzo, jak widać, lubił fotografować, miał swoje oczywiście ulubione modelki, które już w tych ponad 300 fotografiach da się zauważyć, że wracał do niektórych pań, pewnie koleżanek po części. Tutaj mamy w ogóle kobietę w stroju męskim praktycznie, z papierosem w zębach, dosłownie w zębach, nie w ustach, w zaciśniętych zębach, co w tamtych czasach było takie, no...
1: Bardzo feministyczna fotka.
0: A tutaj z kolei w takim stroju prawie że ludowym, chustka na głowie, naręcza korali. Tutaj kolejny taki bardzo romantyczny portret, dziewczyna z takimi bardzo wyrazistymi wschodnimi rysami, więc też ciekawe. No i troszeczkę też fotografii plenerowej, tutaj jakiś zachód słońca nad szuwarami, nad jakimś stawem, też urokliwe zdjęcie.
1: Wystawa wydaje się bardzo nowoczesna, jak na ten czas, kiedy tworzył artysta.
0: Tak, no właśnie też ta przestrzeń tutaj gra. Tą przestrzeń nam zaprojektował Łukasz Mikołajczyk, białostocki architekt wnętrz. Bardzo nam się dobrze pracuje w tej przestrzeni, bo właśnie tak potrafi podkreślić to, co tutaj prezentujemy.
1: Fajnie stworzył takie bardzo nowoczesne wnętrze w zabytkowym budynku.
0: Dokładnie. W historycznej zabytkowej przestrzeni w taki kawałeczek. Cieszymy się z tego, że on nie jest taki dominujący w żaden sposób. To znaczy tu się wchodzi bardzo naturalnie i z tymi zdjęciami super współgra, także jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Polecamy jak najbardziej. Do kiedy można jeszcze będzie tę ekspozycję oglądać?
0: Na pewno do końca roku.
1: Czyli jest czas, ale nie odkładajcie, bo naprawdę wystawa tych zdjęć, przypomina, Józefa Sławickiego robi wrażenie. A obie ekspozycje, zarówno tę czasową, jak i wcześniejszą stałą, pokazywał nam kierownik Muzeum Historycznego w Białymstoku Piotr Niziołek.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury dr Martyna Faustyna Zaniewska jest autorką bardzo ciekawej książki o kondycji naszego miasta. Warto przypomnieć, że swego czasu pani doktor się doktoryzowała i właśnie to jest jej doktorat. Co ciekawe, książka ma wzięcie, bo dwa razy była wydana.
3: Tak, to prawda. Książka ukazała się i właściwie ten nakład został całkowicie wyczerpany. Ukazała się dzięki mojej współpracy z wydawnictwem Uniwersytetu w Białymstoku i z Fundacją Miasto Białystok. W ubiegłym roku ukazało się wznowienie, nieco zmodyfikowane, ale też bardzo zależało mi na tym, żeby jednak ta pierwotna baza i charakter przesłania, które płynęło z pierwszej części książki, pozostało aktualne, bo też nie ukrywam, że chociaż minęło od badań bardzo dużo czasu, ponad 10 już właściwie, ale mam wrażenie, że te wnioski płynące z badań są wciąż bardzo aktualne. Białystok, myślę, że to wciąż miasto nie do końca odkryte przez mieszkańców innych części Polski, aczkolwiek myślę, że tutaj dużo też się zmieniło ze względu na pandemię. Pamiętamy ten czas boomu przyjazdów na Podlasie, po drodze oczywiście przez Białystok i zwiedzania naszego regionu. Z drugiej strony wszystko to, co się działo potem w związku z kryzysem migracyjnym, trochę odwróciło te tendencje turystyczne, więc dzisiaj mam znowu takie poczucie, że ten Białystok dalej warto mocno promować w Polsce i zachęcać do odkrywania naszego miasta, ale też z drugiej strony cały czas mam wrażenie, że wciąż szukamy pomysłu na siebie, że Białystok to wciąż miasto niedookreślone i że tak naprawdę szukamy pomysłu na to, jaki ten Białystok powinien być, a głównie o tym jest ta książka i o tym są te refleksje i głosy samych mieszkańców, z którymi spotkałam się, a było to ponad 50 osób ze świata kultury, nauki, mediów, ale także tacy, powiedzmy, zwykli mieszkańcy, którzy chcieli się podzielić ze mną swoimi wnioskami, refleksjami na temat tego, jakim miastem ich zdaniem jest Białystok.
1: I te najbardziej poruszające dla ciebie rozmowy?
3: Tak naprawdę mam takie poczucie, że ten Białystok to jest takie miasto kontrastów. Z jednej strony mówimy o sobie, że jesteśmy bardzo otwarci, gościnni, a z drugiej strony no gdzieś tam pojawiały się w przestrzeni chociażby medialnej, czy no oczywiście w przestrzeni miasta również różnego rodzaju sytuacje, które spowodowały, że przypinano nam łatki miasta niekoniecznie otwartego. Myślę, że trochę to żeśmy już przepracowali. Myślę, że dużo też w tym obszarze się zmieniło ze względu na sytuację na Białorusi, gdzie napłynęło dużo mieszkańców po sytuacji politycznej w 2020 roku. Wojna w Ukrainie też spowodowała zmiany w strukturze mieszkańców i to, że właściwie dzisiaj już normalnością są wschodnie języki, które słyszymy na ulicach naszego miasta, więc myślę, że ta otwartość, że tak powiem, rzeczywiście jest bardziej przez nas w przestrzeni miasta dostrzegana, ale też swoimi działaniami myślę, że coraz bardziej sprawiamy, że rzeczywiście możemy określać siebie jako otwarci. No ale też otoczenie na tle mieszkańców innych miast bardzo często określani są jako ci tacy bardziej prostolinijni. Nie wiem, czy tak jest. Myślę, że to też się bardzo mocno zmienia. Myślę, że tutaj duża rola różnego rodzaju filmów, seriali, które na przestrzeni lat powstawały i które ten Białystok dookreślały bardziej poprzez pryzmat województwa podlaskiego, różnorodności kulturowej. Dzisiaj przytacza się przez media głośna dyskusja na temat chociażby ostatniego filmu Podlasie. Czy rzeczywiście tacy jesteśmy? No myślę, że nie do końca. Oczywiście jakieś tam wątki z tym...
1: Mocno stereotypowy obraz.
3: Tak. I to też potwierdza, że my ciągle z tym stereotypem Podlasia i Białegostoku po prostu musimy walczyć.
1: No troszeczkę też na to pracujemy, bo mamy paru youtuberów, którzy kultywują tą naszą zaściankowość.
3: Tak. To prawda. Ja też mam taki do tego trochę neutralny stosunek, bo z jednej strony dzięki tym youtuberom, tak, instagramerom, rzeczywiście o naszym regionie i mieście jest głośniej, ale z drugiej strony rzeczywiście to utwierdza te stereotypy. I pamiętam z moich rozmów z badanymi, że właśnie w dużej mierze te stereotypy kształtują tę naszą tożsamość, a więc opieramy się tak naprawdę nie o to, co my sami myślimy o naszym mieście, o tym, jakie mamy wobec niego odczucia, refleksje, jakie oceniamy, a bardzo często poprzez pryzmat tego, co inni o nas sądzą. No i te stereotypy negatywne niestety nie przyczyniają się do budowy silnej, ugruntowanej tożsamości, a raczej do słabości, do tego, że wciąż często wstydzimy się tego, skąd pochodzimy, gdzie jesteśmy, ale też widzę, że to też mocno się zmienia, bo myślę, że też ostatnie lata pokazały siłę i taką wartość w tym, że Białystok jest miastem o niedużej skali, że przyjemnie się tutaj żyje, co w sytuacjach chociażby pandemicznych też miało ogromne znaczenie. To, że my mamy piękny park w centrum miasta, że właściwie z tego centralnego parku można wprost przejść do rezerwatu leśnego, społecznego. To wszystko miało, myślę, że ogromne znaczenie i te ostatnie lata i pandemiczne i w związku z tym wszystkim, co dzieje się w przestrzeni dookoła nas i też na świecie, sprawia, że myślę, że też coraz bardziej my jako Białostoczanie doceniamy to nasze miejsce do życia. No niemniej te stereotypy są, funkcjonują i to jest pytanie, czy z nimi warto walczyć, czy jesteśmy w stanie je pokonać, czy może po prostu pozostawić się samymi sobie, a naszą codzienną pracą, naszymi działaniami po prostu budować tę markę Białegostoku jako miejsca, gdzie się na wschodzie jednak, tak, trochę na uboczu centralnej Polski, ale jednak bardzo wartościowego, bo wciąż wydaje mi się, że to nasze położenie dookoła parków narodowych, rezerwatów przyrody, nieopodal krainy jezior, jest wartościowe samo w sobie. Natomiast myślę, że cały czas nie umiemy tego do końca wykorzystać. To też ma pokłosie, jeśli chodzi o działalność kulturalną, bo w Białymstoku tak naprawdę od wielu lat dzieje się masa naprawdę atrakcyjnych, na wysokim poziomie działań kulturalnych, które też mam wrażenie, że gdzieś tam nie przebijają się do świadomości ogólnopolskiej. Up to Date jest takim przykładem wydarzenia, które też i przez moich rozmówców było wskazywane jako jedno z tych, które potrafiło zwrócić na siebie uwagę całej Polski. Natomiast dzieje się bardzo dużo, ale gdzieś tam cały czas brakuje nam takiej siły przebicia, siły marketingowej, promocyjnej, żeby o tym głośniej mówić i żeby te informacje o ofercie chociażby kulturalnej przedostawały się do szerszego grona odbiorców. To jest niestety chyba też bolączka naszego miasta i o tym też bardzo często mówią białostoczanie, że żeby zostać docenionym w Białymstoku, trzeba najpierw wyjechać najlepiej do Warszawy, bo najbliżej, albo jeszcze dalej, zdobyć jakąś nagrodę, jakiś laur, wrócić do Białegostoku i wtedy być docenianym, chwalonym i wtedy białostoczanie doceniają taką osobę, chcą ją podziwiać, oglądać, słuchać. To, co chyba jest bardzo ważne i co też wybrzmiewa z mojej książki, to to, że ta kultura jest rzeczywiście naszym wyróżnikiem. My przez wiele lat myślę, że nie umieliśmy naprawdę doceniać twórców, artystów, którzy stąd pochodzą, musieli wyjechać albo chcieli wyjechać, a dzisiaj też obserwuję, że coraz więcej osób albo wraca, albo po prostu zostaje. Czego takim przykładem są chociażby, nie wiem, Swada i Nichos, tak? Ich sukces eurowizyjny, ale też to jest przykład tego, że trzeba osiągnąć gdzieś ten sukces na zewnątrz, żeby być docenionym lokalnie.
4: Do naszej rozmowy o Białymstoku z Martyną Zaniewską, dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury, jednocześnie autorką książki o tożsamości Białegostoku, będziemy jeszcze wracać. A teraz w ramach doceniania lokalnych artystów spotkanie z Agą Krysiuk, która zaprosiła nas do swojej pracowni, w której nadaje płytom winylowym nowe życie, tworząc z nich portrety gwiazd rocka i nie tylko, jako jedyna w Polsce.
2: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
5: Jestem wciąż jedyną artystką, która ręcznie wycina portrety z płyt winylowych.
4: Jak na to wpadłaś?
5: Zupełnie przypadkiem, bo kiedyś obejrzałam program o recyklingu i jednym z tematów była płyta winylowa, recykling płyty winylowej. Także tam był przedstawiony obraz układany z mozaik starych płyt, czyli bite stare płyty i ułożone mozaiki. To też były portrety muzyków i to była pierwsza moja inspiracja.
4: Czyli coś podobnego, ale myślę, że tutaj poszłaś dużo dalej jednak.
5: Tak, bo ja stwierdziłam, że ja takiej mozaiki nie ułożę. Czyli na początku był tak brak wiary w siebie, ale wymyśliłam sposób, w jakim mogłabym to ogarnąć. Czyli wyciąć wyżynarką, nie układać mozaiki. Zawsze mi się przypomina, że nigdy nie układałam puzli, nie lubiłam tego. A te później składanie tych obrazów, wyklejanie, to może trochę to przypomina z małych elementów składanie do dużego obrazu.
4: A tu masz po prostu grafikę bardziej, skojarzenie z grafiką niż z mozaiką, prawda?
5: Tak, tylko że ja to wycinam i powstaje dużo elementów, które muszę później skleić w jedną całość. To dlatego może to odniesienie do tych puzli. Tak, jest to projekt totalnie graficzny, jest to grafika.
4: Ale trudno sobie wyobrazić, jak tak się przyjrzeć tym twoim portretom. Jak ty to tak z takiej drobinki układasz, te takie cienie?
5: Jest to też kwestia praktyki, nie ukrywam, bo pierwsze projekty były bardzo proste graficznie. Dopiero później kwestia doświadczenia, opanowania techniki, prób i błędów. Nie ukrywam, że tego trochę też było. Czym wycinać, jak wycinać, jakimi skalpelami. Taka fajna droga przebyta przeze mnie, bo nikt mnie tego nie nauczył, nie poszłam na warsztaty i nikt mi nie powiedział, to się robi tak, tak i tak, tym i a tamtym. Ja też tą drogę musiałam przejść sama, jaką maszynką, jakimi brzeszczotami, na jakich prędkościach, jakimi klejami. No to też fajna droga i takie dojście do perfekcji w pewnym momencie, już nie ukrywam, że te małe elementy, to czasami jak spojrzę na obraz, który zrobiłam, myślę, Jezu, jak ja to zrobiłam, sama mam takie myśli. Jestem z natury osobą niecierpliwą, także...
1: No, trudno uwierzyć, patrząc na tę pracę.
5: Patrząc na pracę, tak, ale bliżsi znajomi i rodzina wiedzą, że jestem takim trochę cholerykiem, niecierpliwą osobą, a te obrazy jakby zaprzeczają temu. Ale praca nad nimi, sam proces wycinania, to też taki moment wyciszenia jakiejś takiej myśli i chwili dla siebie. Też często już mam na swoim koncie prawie 40 wystaw. Podsumowując, indywidualne i grupowe, i tak już od prawie 14 lat tym się zajmuję. Mam sporo zamówień, tych fanów ciągle jest, którzy mają swojego ulubionego idola, chcą mieć go u siebie na ścianie jakoś bliżej, a że ta płyta winylowa tak współgra z postacią muzyczną, z muzykiem. Płyta winylowa, gdzie właśnie jest fizyczny zapis muzyki, jest to nośnik muzyczny, także dla takiego oddanego fana jest to bardzo fajny obraz. Z płyt winylowych wycięta postać muzyczna, ulubiony idol, także mam trochę tych zamówień, ciągle się to ludziom nie znudziło. Mi też się nie nudzi i cieszę się, że ma cały czas nowych odbiorców.
1: Powiedziałaś, że wycinam ręcznie. To brzmi dość karkołomnie. Co to za technika?
5: Jestem przedstawicielem rękodzieła, czyli jestem rękodzielnikiem, ale w takim nowoczesnym ujęciu. Czyli wycinam, moim podstawowym narzędziem jest wyrzynarka stołowa. Mam też w użyciu takie wiertełko, maszynkę protetyczną, ale wiertełko złotnicze, skalpele, pilniczki. Wyklejam to wszystko na pleksie transparentnej, klejami do miękkiego winylu, chyba już wszystko zdradziłem.
1: Ale właśnie też jest tutaj obraz, ten duch artysty w tym obrazie, czyli technika techniką, ale też operowanie linią na płycie, prawda, kiedy budujesz postać.
5: Podkreślam zawsze, że punktem wyjścia do zrobienia projektu jest zawsze fotografia. I ja przez wiele lat, zanim zajęłam się obrazami, byłam fotografem koncertowym. Także jest to ciągle bliskie memu sercu, memu oku. I te postacie, które fotografowałam, często też na podstawie swoich zdjęć wykonuję te obrazy.
1: Czy robisz jeszcze nowe zdjęcia? Zajmujesz się też fotografią przy okazji?
5: Nie, jakiś czas jeszcze fotografowałam tutaj u nas na miejscu w Białymstoku. Ale nie, już nawet unikam rodzinnych zdjęć, już zamawiam kolegów, fotografów, już jakoś nie chcę wracać do tego, co już było, jest już coś nowego.
1: Idziesz do przodu, zwłaszcza, że tych zamówień jest sporo, perspektywa szeroka.
5: Tak, teraz skupiam się głównie na wystawie w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu i chyba to jest takie największe wyzwanie, które teraz spędza trochę sen z moich powiek.
1: Co było takim głównym impulsem? Kiedy dostrzegłaś potencjał tych płyt?
5: Najpierw tak próbowałam sobie i jeden z pierwszych obrazów, który wykleiłam, wrzuciłam na social media i taki dostałam fajny feedback od znajomych, bo też moi znajomi to duży krąg, oczywiście też związany z muzyką. Także dostałam dużo pochwał i szczerego zainteresowania. Także to mnie podbudowało i szybko dostałam kolejne zamówienia, że koleżanki czy tam koledzy mówią, zrób mi proszę cię, zrób mi to, zrób mi tamto. I tak kula śnieżna zadziałała. Słucham muzyki wykonawcy, którego akurat wycinam.
1: To pewnie dlatego słychać tę muzykę w tych obrazach.
5: Tak, pewnie tak. Ale przez to też poszerzył mi się bardzo wachlarz zainteresowań muzycznych, bo jak dostawałam zamówienia, to nie ukrywam, pewne postacie były mi doskonale znane, a niektóre bardzo mało. Także dużo nowych postaci muzycznych z różnych dziedzin muzycznych i gatunków poznałam.
1: Jeśli ktoś prosi cię o wykonanie jakiegoś portretu winylowego artysty, może myślę tak się zdarzyć, że nie słyszałaś nigdy muzyki, musisz włączyć coś, czy niekoniecznie?
5: Oczywiście. Najpierw szukam odpowiednich zdjęć, robię grafikę i co za tym idzie, wzbudzam tą moją ciekawość, jak on brzmi, co tworzy i słucham.
1: Czy jest taki artysta, którego robiłaś często, najczęściej?
5: Tak, chyba takim królem gitarzystów jest Jimi Hendrix i Jimiego Hendrixa zrobiłam kilka projektów.
1: Czyli gitarzyści zamawiają, czy fani?
5: Chyba jedno i drugie, no bo jest jakimś symbolem gitary elektrycznej i jakimś mistrzem niedoścignionym, dla wielu idolem. No także tak, to jest numer jeden.
1: Bardzo Ci dziękuję za tę muzyczną rozmowę. Aga Krysiuk.
5: Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
1: I to wszystko dzisiaj ode mnie. Dobranoc. Juli Krzywa.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.